0: kwadruchy, fuczki czy prażuchy. Koła gospodyń wiejskich pokazują, jak smakują tradycyjne potrawy województwa łódzkiego. Fakty o drugiej zaczynamy jednak od poważnych utrudnień na S3 w Lubuskiem. W zimnej Brzeźnicy między węzłami Nowe Miasteczko i Gaworzyce w kierunku Legnicy zderzyły się samochód osobowy, dwa ciężarowe i bus. Na jezdni wypadł też ładunek. Nie ma informacji o poszkodowanych, ale droga jest tam całkowicie zablokowana. Te utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Ukraina nasili ataki na rosyjskie rafinerie, zapowiada Wołodymyr Zełenski. To, jak przekazał ukraiński prezydent w rozmowie z agencją Reutera, odpowiedź na nową strategię rosyjskich nalotów, mających zmusić jego rodaków do opuszczenia domów. We have to respond. Musimy reagować w każdy możliwy sposób. Skoro oni atakują naszą infrastrukturę energetyczną, my musimy uderzać w ich infrastrukturę energetyczną. Przede wszystkim w rafinerie i podobne obiekty, w to, co dostarcza im środków na tę wojnę. Nie będziemy jednak reagować tak jak oni, atakując cele cywilne. Powiedział Zełenski. Jak dodał, dokumenty, które zdobył ukraiński wywiad, wskazują, że przed nadchodzącą zimą Władimir Putin wydał wytyczne dotyczące nowej doktryny ataków wojskowych. Zdaniem Zełenskiego zezwalają one rosyjskim żołnierzom na atakowanie m.in. szkół czy szpitali.
1: To są fakty RMF FM.
0: Próbne ewakuacje wszystkich studentów, wykładowców i innych pracowników planuje Politechnika Lubelska. Uczelnia zamierza przeszkolić tak każdego, kto na co dzień przebywa w jej obiektach. To reakcja na nową rzeczywistość, w której znalazł się Lublin, gdzie często zdarzają się alerty RCB. Kilkukrotnie ogłaszano już alarm o zagrożeniu atakiem z powietrza.
2: Pokażemy, jak się zachować, którędy iść i gdzie się schronić.
3: Czy uczelniane obiekty są w stanie pomieścić wszystkich studentów w bezpiecznym miejscu?
2: Mamy około 900 miejsc w piwnicach i to są tak zwane pomieszczenia bezpieczne. Tych miejsc na pewno nie wystarczy dla wszystkich, więc trzeba zapoznać się z aplikacją, gdzie się schronić i znaleźć sobie najbliższe bezpieczne miejsce.
0: Przyznaje Iwona Czajkowska-Deneka, rzeczniczka Politechniki Lubelskiej. Rozmawiał z nią reporter RMF FM Dominik Smaka. Swadruchy, fuczki czy prażuchy to specjały regionalnej kuchni w Łódzkiem. Ich smaki można nie tylko poznać, ale też odtworzyć w domu dzięki warsztatom kulinarnym prowadzonym przez koła gospodyń wiejskich. Na zajęciach w Leszczynach Dużych, gdzie na warsztat wzięto pierogi z kapustą i grzybami z Mrogi Dolnej, była reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
4: Mąka na pierogi zawsze musi być dobra. Robimy sobie takie gniazdko, żeby nam nie uciekły pozostałe składniki. Mamy masełko roztopione i szklanka wody gorącej.
5: Co jest najtrudniejsze w robieniu pierogów?
6: Myślę, że takie ugniatanie ciasta.
5: Czy w domu to pan wałkuje to ciasto na pierogi?
7: Nie. Ja wracając z pracy już przyjeżdżam na gotowe. No, natomiast to w kole gospodyń jak najbardziej mogę się wykazać.
5: A tutaj?
8: My już wykrawamy, przygotowujemy do nadziewania i zaraz już robimy.
9: Musimy nałożyć tyle farszu, żeby nie wychodziło i żeby dobrze się zlepiało.
5: Ile ty pierogów zrobiłaś dzisiaj? Dużo czy mało?
10: Tak średnio. Chyba ze 100.
0: Tak było wczoraj, a dziś w Lipiczu będzie okazja do spróbowania tradycyjnych swadruchów, czyli placków ziemniaczanych z twarogiem, mąką i jajkiem. Fuczki, czyli placki z kiszonej kapusty, poznacie w Prusicku.
1: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: Polityczny spór o obniżkę cen paliw i o to, kto sprawił, że jest taniej, unaocznił przy okazji, jak duży mamy deficyt finansów publicznych i jak bardzo napięty jest państwowy budżet. Czy zatem czeka nas mocne zaciskanie pasa? W sobotnim programie Sprawdzam w RMF FM Krzysztof Ziemiec pytał o to swoich gości. Rafała Komarewicza z Klubu Parlamentarnego Centrum, przewodniczącego Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Łukasza Schreibera, szefa Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus. Pierwsze pytanie zostało skierowane do posła obecnej opozycji.
11: Jeśli rzeczywiście stan finansów publicznych jest tak zły, a wy być może, tak, za rok przejmiecie ster rządowy, no to ten dług spadnie na was. Co wy wtedy zrobicie?
12: No, ja myślę, że przede wszystkim premier Mateusz Morawiecki pokazał, że w takich trudnych sytuacjach potrafi sobie radzić, więc jeżeli pan mówi, co się stanie, jeżeli Rozwój Plus miałoby przynajmniej część odpowiedzialności za to wziąć, no to, to akurat tutaj byłbym spokojny. No, my przedstawiamy krok po kroku różnego rodzaju założenia. Na pewno
11: Ale konkretnie, rezygnujecie z pewnych wydatków? 800+, babciowe, nie. 13, 14 emerytura.
12: Nie sądzę, żeby to była główna przestrzeń i główna konieczność do tych cięć. To zapowiadają niektóre partie, ale wydaje mi się, że trzeba zacząć od czegoś innego. Na pewno od racjonalizacji wydatków, bo za dużo pieniędzy przecieka. Na pewno od ściągalności VAT-u, bo to nie może być tak, że ta dziura się powiększa. Na pewno ten element, który proponuje obecna koalicja czasem, kwestii ściągalności podatków, jest to rzecz do załatania.
11: To
12: na pewno wreszcie niektóre rzeczy, bo proszę zobaczyć, że nie udało się nawet dotrzymać tak sztandarowej obietnicy, też z kolei na innym poziomie, jak likwidacja tych wpływów dla telewizji publicznej, to zrobiono
11: premier tłumaczył, że ma odpowiedzialność za 1/3.
12: Świetnie, i dlatego, musi 3 miliardy przelewać.
11: W Polsce, chyba też na świecie,
12: ściek.
11: Wszyscy głosują portfelem, prawda? Nie zdajcie sobie sprawy w koalicji rządzącej, że te wysokie ceny, ten deficyt budżetowy, to wszystko może sprawić, że za rok będziecie musieli oddać władzę.
13: Może się okazać, że będzie jakiś inny na przykład problem, tak, który nie będzie związany z finansami państwa. Proszę zauważyć, że sprawy finansy państwa jakby jest odsuwane przez polityków, jakby jest problematyczne.
11: I to wczoraj sugerował prezydent.
13: Natomiast powrócę jeszcze raz do tego pytania, które pan mówi. Jakby są jakby dwie możliwości. Oczywiście tutaj pan zaraz mówi o cięciu wydatków. Ja uważam, że oczywiście to jest na pewno, trzeba to przeglądać, ale nie w sferze cięć wydatków socjalnych, bo w tym momencie będzie to źle wpływało na Polaków. Natomiast są inne rzeczy. Sprawiedliwość podatków. Panie redaktorze, proszę zobaczyć, przecież mamy informację nawet od pana Brzoski, że firmy zagraniczne płacą minimalne podatki, a polskie firmy płacą gigantyczne.
11: Dlaczego to się dzieje? Rządzicie od trzech lat.
13: Panie redaktorze,
11: i
13: jeszcze
11: zmieniło.
13: Raz. Chętnie bym porozmawiał z panem ministrem finansów, który się ze mną nie chce spotkać na ten temat.
11: Jak to jest możliwe, żeby minister finansów...
13: Proszę zapytać pana ministra finansów. Kwestia jest dotyczyć ściągalności podatków, czyli firmy zagraniczne powinny płacić takie same podatki jak i polskie. Druga sprawa. Jeżeli chodzi o sprawiedliwe podatki dla Polaków. Proszę zobaczyć, że na przykład mamy ryczałty, tak, które kiedyś zostały wprowadzone. Okej, wtedy była taka potrzeba. No teraz trzeba je zweryfikować po kilku latach. Bo co się okazuje? Polak na umowę o pracę 41% podatku, a powiedzmy ktoś, kto jest na ryczałcie, płaci na przykład 15% podatku. Chodzi o to, że musimy przeglądnąć wszystkie te rzeczy i zastanowić się, co z tym zrobić. Natomiast widzę, że wola w tym kierunku jest, można powiedzieć, średnia. Wolimy doraźnie załatwiać sprawy, tak na przykład jak z CPN-em, czyli po prostu obniżenie jednorazowo podatku, żeby Polacy byli zadowoleni, że ktoś im dał, czy prezydent, czy premier. Natomiast nie podchodzimy do tego systemowo.
11: Postawmy kropkę i zmienię temat. Czy skoro prezydent, i to pytanie do pana posła Schreibera, czy skoro prezydent poszedł na rękę rządzącym w sprawie paliw, to może też pójdzie na rękę w sprawie pana Berka i zaprosi go na zaprzysiężenie?
12: To jest pytanie do pana prezydenta. Wie pan, w tej wypowiedzi, którą prezydent dał, mi się też zwróciłem uwagę na jedno. Jak powiedział, że tak, nie potrzebowali mnie przy zaprzysiężeniu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, nie potrzebowali mnie w kwestii transkrypcji, tak, aktów małżeńskich, homoseksualnych, ale za to potrzebowali mnie w takiej sprawie jak ta ustawa, ale tak naprawdę akurat w tej sprawie pokazali wcześniej, to wszystko to był cyrk, to musimy mieć tego świadomość.
11: A co z Maciejem Berkiem? Zaprosi go na zaprzysiężenie czy nie?
12: Wie pan, to jest decyzja, którą musi podjąć pan prezydent. Ja uważam, że są tak poważne wątpliwości w związku z tym, że on nie spełnia wymogów formalnych. To jest jakaś też nieprawdopodobna historia.
11: To co będzie dalej? Pytanie do pana posła Komorowicza. Bo mamy gigantyczny kryzys i będzie on jeszcze większy. Czy koalicja zagłodzi teraz Trybunał Konstytucyjny, żeby tam już w ogóle kamień na kamieniu został?
13: Ja mam trochę takie wrażenie, że nasza koalicja trochę na własne życzenie zaogniła sytuację w Trybunale Konstytucyjnym.
11: Znów nie wierzę w to, co słyszę, pan krytykuje koalicję.
13: Ale panu powiem dlaczego. Ja głosowałem przeciwko tutaj powołania pana Berka do Trybunału Konstytucyjnego z prostej przyczyny. Z czymś innym szliśmy na sztandarach. poszliśmy na sztandarach, naprawy Trybunału Konstytucyjnego.
11: Potakuje, bo rzeczywiście pan, tak było, pamiętam.
13: Co więcej, przyjęliśmy ustawę, do której nas namawiali koledzy z Koalicji Obywatelskiej, żeby przyjąć, że politycy nie będą w Trybunale Konstytucyjnym i teraz jakby no, powiedzieli, no okej, no ale no, tutaj musimy to zmienić, mamy inne zdanie.
11: Ale to co się stało panie po redaktorze, drodze, panie pośle, co się stało po drodze, bo ja pamiętam te słowa, zero polityków w
13: Trybunale. Panie, to są dwie sprawy. Ja uważam, że jest wprost i dla mnie osobiście jest prosta sytuacja. Sejm decyduje o tym, kto jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Bez względu na to, jakie mam zdanie ja w sytuacji nie samego pana Berka, jego doświadczenia czy kompetencji, tylko po prostu z tego, że był politykiem i według mnie nie powinien być w Trybunale, jednak Sejm podjął decyzję, że został wybrany tym sędzią Trybunału, więc ja osobiście uważam, że każdy taki sędzia, który został wybrany przez Sejm, powinien odbyć ślubowanie przed prezydentem, a pan prezydent powinien to ślubowanie...
11: Czyli co, będzie kryzys jeszcze większy?
13: Pan prezydent to ślubowanie powinien przyjąć. Dlatego, że to jest dalej też pogłębianie pewnego rodzaju problemu.
11: Czy będzie siłowe wejście do Trybunału?
13: Znaczy, panie redaktorze, jeżeli to będzie bardzo, bardzo złe rozwiązanie z prostej przyczyny. Dlatego, że da kolejnej władzy możliwość ingerowania w trójpodział władzy. Ja przypomnę, że sprawy dotyczące Trybunału Konstytucyjnego zaczęły się, kiedy przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej, czyli pan Kropiwnicki, zgłosił na koniec kadencji chyba 2014 dwóch nadmiarowych sędziów.
11: Panie pośle, ja słyszę pana, panie redaktorze, i mam wrażenie, że przede mną siedzi polityk Prawa i Sprawiedliwości, a
13: ale
11: nie
13: panie redaktorze, ale dlaczego pan tak uważa? No, wie pan co?
11: No, bo ja pamiętam ich argumentację i pamiętam też te słowa Kropiwnickiego z tamtych czasów.
13: Panie redaktorze, no ale to kwestia jest następująca. Albo oceniamy sytuację taka, jaka jest i krytykujemy jedną lub drugą stronę, jeżeli coś źle zrobi, albo po prostu jesteśmy wyznawcami jakiejś religii. Ja nie jestem wyznawcą religii jednej strony. Ja bym chciał, żeby Polacy i z tego, co rozmawiam z moimi wyborcami, czyli w normalnym, przewidywalnym świecie. Natomiast widzimy, że tego nie chcą politycy. Politycy chcą, żeby zrobić tylko emocje.
12: Z wieloma rzeczami tu się można zgodzić, ale zwrócę państwu uwagę na jeszcze dwie rzeczy, bo że politycy nie mają wchodzić do Trybunału, ale tu się zdarzyła rzecz niesamowita.
11: No za waszych czasów byli.
12: Dobrze, tylko to akurat nie nasze środowisko to stawiało na sztandary. Byli i wcześniej.
11: Byliście jednością.
12: Byli i wcześniej. No tak, ale tego tematu nie stawialiśmy w taki sposób, bo politycy, czy byli politycy, wchodzili do Trybunału Konstytucyjnego. To się dzieje w sądach konstytucyjnych różnych krajów. Ale tutaj wzięto wprost z gabinetu, nie tylko prawą rękę Donalda Tuska, ale człowieka, który odpowiadał za cały proces legislacyjny. No trudno jest bardziej pod tym względem skandaliczną osobę zaproponować. A druga sprawa jest ta, o której pan mówi, no czyli tego kompletnego już w tym momencie, tej kompletnej awantury wokół Trybunału. I my jako środowisko, jako Rozwój Plus zaproponujemy rozwiązanie z poczucia odpowiedzialności przed państwem. Tak, myślę, że całkiem niedługo zaproponujemy rozwiązanie, które mogłoby przy pewnej dozie dobrej woli obydwu stron ten kryzys zażegnać. Ale,
11: no to marszałek Hołownia miał taki pomysł. Nic z tego nie wiesz, pamiętam.
12: No, pomysł marszałka Hołowni generalnie, przepraszam, ale no sprowadzał się do tego, żeby mimo wszystko zapewnić większość obecnej koalicji, więc pewnie dlatego...
11: No, miał pomysł resetu konstytucyjnego.
12: No tak,
11: na czym ten wasz pomysł miałby się polegać?
12: No, proszę dać chwilę czasu, kiedy przedstawimy szczegółowo takie rozwiązanie i wtedy będziemy się do niego odnosili.
0: Łukasz Schreiber, Rafał Komarewicz i gospodarz programu Sprawdzam w RMF FM, Krzysztof Ziemiec. Cała rozmowa do odsłuchania jest na rmf24.pl.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: 24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku wśród ofiar tej katastrofy była Anna Jantar. Ostatni lot Mikołaja Kopernika. Kuba Śliwiński, zapraszam.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie. Radio RMF24.

0: Za kilka sekund wybije godzina trzecia, czas na fakty w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Coraz więcej ofiar cywilnych rosyjskich ataków na Ukrainie. W regionach przyfrontowych wzrost o ponad 60%. Arabia Saudyjska może otworzyć nowy front wojny. Celem mają być wspierani przez Iran Huti. Poznań pomaga osobom w kryzysie bezdomności. Ogrzewalnia aż do kwietnia będzie przyjmowała także nocą. Rośnie liczba cywilnych ofiar rosyjskich ataków na Ukrainę. W ciągu 8 miesięcy w regionach przyfrontowych zginęło lub zostało rannych prawie 2,5 tysiąca osób, o 62% więcej niż rok wcześniej. W całym kraju ONZ potwierdziła ponad 15 tysięcy cywilnych ofiar. Prezydent Wołodymyr Zełenski mówi, że rosyjskie ataki mają uderzać m.in. w drogi, szkoły i szpitale, by wywierać presję na mieszkańców ukraińskich miast. Nowy front wojny na Bliskim Wschodzie może otworzyć się w Jemenie. Arabia Saudyjska przygotowuje ofensywę przeciwko wspieranym przez Iran rebeliantom Huti, ujawnia Reuters. Jej celem jest odzyskanie kontroli nad strategiczną cieśniną Bab al-Mandab, jednym z najważniejszych szlaków żeglowych świata. Zza oceanu w tym temacie korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
1: Według sześciu źródeł, na które powołuje się Reuters, operacja może rozpocząć się w ciągu najbliższych tygodni. Saudyjczycy rozważają ograniczoną ofensywę wzdłuż wybrzeża Morza Czerwonego albo znacznie większą operację na kilku frontach. W walkach po stronie wspieranych przez Riad sił jemeńskich może wziąć udział ponad 100 tysięcy żołnierzy. Operacje mają wspierać saudyjskie naloty i tutaj pojawia się bardzo ważny wątek amerykański. Waszyngton już dostarcza Arabii Saudyjskiej informacje wywiadowcze i dane pomagające w ustaleniu celów. Amerykanie nie zamierzają jednak, przynajmniej na razie, wysyłać swoich żołnierzy do bezpośredniej walki z Huti. Stany Zjednoczone znajdują się więc w szczególnie trudnej sytuacji. Z jednej strony wspierają swojego sojusznika, z drugiej Donald Trump nie chce bezpośredniego wciągnięcia amerykańskich sił w kolejny konflikt.
2: Fakty i pieniądze w RMF FM.
0: To nie może być za każdym razem prezent polityków dla wyborców. Sprawę cen paliw trzeba załatwić systemowo, zwraca uwagę poseł Klubu Parlamentarnego Centrum. Rafał Komarewicz, przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju, proponuje, aby wziąć pod uwagę projekt przygotowany przez prezydenta Karola Nawrockiego, przetrzymywany w sejmowej zamrażarce przez marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
3: Powinniśmy usiąść na przykład na rozwiązaniu, które zaproponował pan prezydent, który mówi wprost, że w momencie, kiedy mamy sytuację nadzwyczajną, kiedy następuje zwyżka cen paliw, to wtedy, żeby automatycznie wchodziło rozwiązanie polegające na opodatkowaniu nadmiarowych zysków tych koncernów.
0: Tak, aby nie było wątpliwości konstytucyjnych, że ustawa działa wstecz, dodaje poseł Komarewicz. Dziś za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7 zł 88 groszy. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus Łukasz Schreiber przypomniał, jak jednak wcześniejsze obietnice Donalda Tuska.
4: Ten premier tego rządu obiecywał paliwo po 5,19 i mówił o tym, i wie pan, to jest największy skandal. Nie to, że w wyniku różnych sytuacji na świecie te ceny są stosunkowo wysokie, ale to, że okłamywał bezczelnie Polaków.
0: Posłowie Schreiber i Komarewicz byli gośćmi programu Krzysztofa Ziemca. Sprawdzam. Poznańska ogrzewalnia dla osób w kryzysie bezdomności przechodzi w zimowy tryb pracy. Do kwietnia osoby w kryzysie mogą przyjść w nocy, by ogrzać się, zjeść ciepły posiłek oraz uzyskać pomoc.
5: Taka osoba może spędzić po prostu noc, ale również otrzyma ciepły posiłek, ciepłą herbatę, pomoc przedmedyczną, psychologiczną, pracownika socjalnego, również pralnię. No i przede wszystkim to jest takie miejsce, które daje po prostu też jakieś bezpieczeństwo. To jest taki czas, kiedy taki człowiek może odpocząć chwilę po tych trudach całego dnia.
0: Mówi Grzegorz Galbierczyk, kierownik ogrzewalni przy ulicy Krańcowej w Poznaniu. Choć to początek października, to na jeziorze Dąbie w Zachodniopomorskiem za dnia roi się od małych łódek typu Optimist. Młodzi adepci żeglarstwa uczą się na wodzie samodzielności, halsowania i precyzyjnych manewrów. Najpierw jednak trzeba wyciągnąć łódkę z hangaru i przygotować do wodowania.
6: Przygotowujesz łódkę tutaj teraz?
7: Tak.
6: Na czym polegają takie przygotowania?
7: No, na trymie żagla. Tak pod względem wiatru patrzymy, ile wieje, czy jest mało wiatru, czy dużo. No i trymujemy ten żagiel tak, żeby miał jak najwięcej mocy.
6: A od dawna żeglujesz?
7: Tak, regatowo to jest mój drugi sezon, a tak ogólnie to 3 lata.
6: I co ci się podoba w tym?
7: To jak bardzo jest skomplikowany ten sport, że nic nie przychodzi tutaj łatwo. Trzeba na wszystko przepracować.
0: Z uczniem szkółki żeglarskiej w Szczecinie wczoraj rozmawiała reporterka RMF FM Anna Połamar.
2: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Dolny Śląsk, czas dla rodziny. To hasło nowej dolnośląskiej kampanii, która ma zachęcić mieszkańców do podróżowania z dziećmi. Nasza reporterka Martyna Czerwińska rozmawiała o tym z Agnieszką i Mariuszem Majewskimi, którzy prowadzą rodzinnego podróżniczego bloga Ahoj Przygodo.
8: Dziś zachęcamy do podróżowania z dziećmi. To nie jest najprostsze zadanie zawsze, bo dzieci narzekają, dzieci się nudzą. Musimy tą podróż inaczej zaplanować, ale chyba warto.
9: Oczywiście, że warto. Myślę, że te wszystkie problemy, o których wspomniałaś, wiążą się głównie z tego, że my nie pytamy dzieci, co one chcą robić, co one chcą przeżyć. I jak wybieramy się na taką wycieczkę, to nigdy nie zadamy sobie pytania, co ja po niej oczekuję, co mój mąż oczekuje i co nasze dzieci chcą. Zwykle skupiamy się na naszych oczekiwaniach.
8: I odhaczamy kolejne zabytki, a wycieczka z dzieckiem chyba musi wyglądać inaczej.
9: Zupełnie inaczej. Tam jest bardzo dużo przerw na jedzenie, bardzo dużo na picie. To się czasami oddzielnie robi. Bardzo dużo jest w ogóle takich momentów spontanicznych, gdzie one po prostu chcą sobie porzucać kasztanem na przykład teraz, albo poskakiwać do kałuży i my często na te wszystkie rzeczy źle reagujemy. Od razu mówimy.
8: Się spieszymy, tak. Musimy dojść tam.
10: Nie skacz, nie biegaj, nie dotykaj, zostaw. To jest niewłaściwe podejście. Lepiej wejść w tę interakcję i pozwolić dziecku przede wszystkim być dzieckiem i nawet ja sam uważam, że jestem dzieckiem, bo warto wtedy. Ta dziecięca radość, co to jest ta dziecięca radość? Czyli cieszenie się z tych małych chwil, nawet właśnie, żeby wziąć patyk, porzucać kasztanem, tak jak Aga wspomniała. I to będzie zawsze wyzwanie, bo najłatwiej być samemu, podróżować solo, bo wtedy nie odpowiadamy za innych, tylko za siebie.
9: I za innych nastrój.
10: A tutaj musimy jednak dostosować się do sytuacji, ale uczy nas, przede wszystkim buduje, bo nie chodzi o to, żeby było łatwiej, tylko żebyśmy my stawali się silniejsi. I tak samo jest z dziećmi, pokazujemy im, że są trudne sytuacje, ale uczymy przede wszystkim ich, jak sobie z nimi radzić, jeżeli oni mogą nawet w ciężkich sytuacjach obserwować rodziców, że słuchaj, poradzimy sobie, zrobimy to tak i tak, to uczymy ich właśnie takich fajnych, ciekawych rozwiązań, co później wpłynie na pewno na ich przyszłość.
9: Tutaj Mariusz na pewno chce powiedzieć na przykład o takich najtrudniejszych chyba momentach, czyli wejścia na szlak, gdzie po prostu już jest dość, na upadkach na rowerze, które się też często zdarzają, gdy wybieramy single tracki na przykład, a nie traskę płaską, miejską na przykład, gdzie idziemy pierwszy raz na supa i nie wychodzi. To są te momenty, które dla dzieci są trudne, bo często dzieciaki chcą od razu, już, teraz. I rodzice też nie do końca zawsze pomagają, tylko właśnie mówią, no zrób to inaczej, no wstań tak. Zamiast po prostu mówić, daj se czas, nie każdy wszystko potrafi od razu. I tak jak jest okej. Okay. I my mamy szczególnie, mamy w sensie ja na przykład, zawsze mamy problem też z takim byciem za bardzo perfekcyjnym i chcemy, żeby te dzieci były czyste, żeby się nie brudziły.
8: Odpuszczamy na wyprawie.
9: Tak, właśnie chciałam dążyć do tego, że zróbmy sobie chociaż jeden weekend, jeden dzień w takim weekendzie w miesiącu, żeby odpuścić i pozwolić sobie taki dzień na tak, nie wiem, czy oglądaliście film, polecam, bo to jest o tym, że czasami jak zmienimy swój sposób myślenia i nastawienia, okazuje się, że świat się nie wali i że może być dużo lepiej i dużo fajniej.
10: Często wpadamy w takie właśnie schematy, gdzie utarte i zachowujemy się dość automatycznie, więc należy trochę tak spojrzeć z boku, z taką trochę może większą uważnością, gdzie jesteśmy, z kim jesteśmy, co robimy, czego doświadczamy, co widzimy, a nie tylko, że musimy odhaczyć, wejść i coś zjeść i wrócić do domu.
8: A na Dolnym Śląsku jest co robić z dziećmi?
9: O, zdecydowanie tak, tutaj właśnie mieliśmy ciężki orzech do zgryzienia, ponieważ mieliśmy wybrać tylko 5 takich atrakcji i jak tutaj się zdecydować, gdy mamy tyle fajnych szlaków, tyle fajnych atrakcji.
8: To co wybraliście?
9: Wybraliśmy w końcu Śnieżkę, oczywiście, ale tutaj nie chcieliśmy ich puścić z Karpacza, tak jak wszyscy idą, żeby rodzina się od razu tym tłumem nie zniechęciła, tylko puściliśmy po prostu, tutaj zaproponowaliśmy szlak z Przełęczy Okraj przez Skalny Stół, z pięknymi widokami i dużo mniej uczęszczany. Do tego po drodze jest schronisko, gdzie można się zatrzymać i plac zabaw nawet.
8: I to jest ważne.
9: Tak, no, takie coś nam, na takim czymś właśnie nam zależało. Wybraliśmy także Zamek Czocha, który jest, ma te tajemnicze przejścia i różne legendy, które nasi chłopcy...
8: Hogwarts Dolnośląski, tak niektórzy mówią.
9: Dokładnie, dokładnie.
10: I po raz pierwszy odkrywaliśmy go z perspektywy jeziora, bo na rowerku pływaliśmy dookoła, więc też polecamy.
9: Tak, super. Właśnie te wodne sporty w tym roku tutaj mocno też nam weszły w krew. Była też Pustynia Kozłowska, czyli coś zupełnie takiego unikatowego na Dolnym Śląsku, bo nikt się tego nie spodziewa.
8: Chyba mało znanego.
9: Tak, nadal takie niszowe, tak jak zresztą Kraina Wygasłych Wulkanów, którą też bardzo polecamy, bo jeżeli nie chcemy tłumów, to właśnie tam trzeba się wybrać i odkryć właśnie dawny wulkan i powiedzieć tym dzieciom, że oni stoją na czymś tak niesamowitym. Albo właśnie odkryć tą pustynię w środku lasu, co jest naprawdę dziwne.
10: Na pustynię można zarówno wybrać się na wycieczkę pieszą, jak i rowerową. My skorzystaliśmy teraz z rowerów, a jak już przy rowerach jesteśmy, to też odkryliśmy Bardo Camp. Niesamowite miejsce z placem takim treningowym zaraz przy miejscu noclegowym, gdzie można
9: nauczyć się tak naprawdę nie upadać.
10: Nauczyć, można też właśnie dobrze zjeść, przenocować. W pobliżu są też single tracki, warto się wybrać i ogólnie Dolny Śląsk ma taką niesamowitą inicjatywę jak Dolnośląski Park Umiejętności w różnych miejscowościach i to jest super właśnie, że można potrenować dzięki temu, że możemy w bezpiecznych warunkach ćwiczyć nasze umiejętności rowerowe, to później wybierając się właśnie na single tracki, to zadbamy o nasze bezpieczeństwo i dzieci.
8: Niektórzy mówią, nie warto jechać z dziećmi, bo one i tak nic nie zapamiętają, bo mają kilka lat, my się umęczymy, ale tak sobie myślę, że tworzymy też sobie wspomnienia, nie tylko dzieciom.
9: Ale rzeczywiście, ja to co chwila coś wspominam. I najfajniejsze jest, wiecie, to, że jak się jedzie w jakimś kierunku, to później, o, byliśmy tu, o, tam, o, zobacz, a tutaj jest ten zamek, na którym tutaj coś robiliśmy albo jedliśmy. I to nie tylko my tak mamy, dzieci też tak mają. I to jest w ogóle super, nawet właśnie szliśmy na tą Śnieżkę, zatrzymaliśmy się na punkcie widokowym, to Ignacy mówi, mamo, zobacz, tam są pielgrzymy. Ja mówię, Jezus, pielgrzymy. Dziecko, ty to pamiętasz, to było 2 lata temu czy 3. To jest wtedy takie coś, że ty sobie myślisz, wow.
8: Dzieci pamiętają więcej niż nam się wydaje.
9: Ale rzeczywiście.
10: Możemy porzucić nawet, po co bierzesz tą książkę, jak i tak nic nie zapamiętasz. No to jest tak płytkie myślenie właśnie. Moim zdaniem to jest zrobione dla własnej wygody. Nie, ja nie chcę mi się to może zrzucę to na to, że przecież dziecko i tak nic nie zapamięta, a poza tym jeszcze mniejsze dziecko, to trzeba z tym wózkiem. To naprawdę, my walczymy od początku z tymi przekonaniami z dziećmi. Warto, trzeba podróżować, pokazywać im świat. W ten sposób one najszybciej, najchętniej się rozwijają. Podróżować właśnie, pokazywać różne regiony, różne kultury, a najlepiej uczymy się doświadczając.
0: Z autorami bloga Ahoj Przygodo, Agnieszką i Mariuszem Majewskimi, rozmawiała nasza reporterka Martyna Czerwińska.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: RMF 24. Radio informacyjne.

0: i to już prawie godzina czwarta, więc czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Drożejące paliwo przestanie napędzać wzrost cen. To może być szansa na wyhamowanie inflacji. Nowe menu w szkolnych stołówkach. Mniej mięsa, więcej roślin. Sprawdziliśmy, czy uczniom smakują obiady po zmianach. Zamiast narzekać, zakasali rękawy. Mieszkańcy Szczecina postanowili sami zadbać o wygląd swojego miasta. Wiele wskazuje na to, że w związku z niższymi cenami paliw powinna spaść inflacja. To optymistyczne prognozy ekspertów na najbliższe tygodnie. Jak zauważają, drogie paliwa były motorem napędowym wzrostu cen w sklepach. Teraz ten motor zaczął pracować wolniej. Czy to oznacza, że na pewno nie grozi nam drożyzna? O tym dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
1: Tego nie możemy być nigdy pewni, bo nie wiemy, co wydarzy się jeszcze na Bliskim Wschodzie. Ale jeśli nie będzie kolejnej eskalacji, a ceny ropy nie wzrosną do jeszcze wyższych poziomów, to tempo wzrostu cen w sklepach wyhamuje. Tańsze paliwo to tańszy transport. Tańszy transport powinien przynieść stabilizację cen.
2: Obecnie widzimy, że ta inflacja będzie się plasowała na poziomie około 3% pod koniec roku.
1: Prognozował w radiu RMF24 ekonomista banku PKO BP Kamil Pastor. I to dobre wieści na najbliższe miesiące, ale pamiętajmy, że pakiet CPN obniżający ceny paliw na razie obowiązuje do końca roku. Jeśli ropa będzie droga, a kontynuacji CPN nie będzie, początek przyszłego roku może rozpędzić inflację na nowo.
0: Rosja wezwała dyplomatów i innych obcokrajowców do opuszczenia Kijowa. Rosyjskie MSZ ostrzega, że będzie kontynuować ataki na, jak to określa, cele wojskowe w ukraińskiej stolicy i innych miastach. Apel pojawił się po kolejnych rosyjskich uderzeniach na Kijów. W ostatnich dniach drony zaatakowały m.in. most południowy i północny. Ukraińskie MSZ zapewnia, że zagraniczne ambasady nie zgłosiły planów ewakuacji z Kijowa.
3: Fakty ze szkolnego korytarza.
0: Mniej mięsa, więcej dań roślinnych i jedno w tygodniu na bazie strączków. Od miesiąca w szkołach podstawowych obowiązuje dieta planetarna. A czy nowe menu przypadło uczniom do gustu?
4: Jedzenie jest dobre, ale mogło być więcej mięsa i mniej trochę zieleni, bo lepsze było, jak było mięso i bez tej diety planetarnej.
5: Też tak średnio.
6: A co jest dobre, a co nie jest dobre? Taka potrawa, która ci smakuje na przykład?
5: Jakiś kotlet schabowy, coś takiego. Bardziej mięso.
6: Taki najlepszy obiad, jaki jadłaś w tym tygodniu?
5: To akurat były schabowe akurat był.
6: A taki najmniej dobry?
5: To akurat taki wczoraj był obiad, jakiś taki bardzo dziwny. Nie chciałam go jeść nawet.
6: A co to było? Mniej więcej wiesz?
5: Taki ryż z owocami, z rybą i później i jakaś zieleń.
0: Z czwartoklasistami ze szkoły podstawowej numer 3 w Konstancinie Jeziornie rozmawiała reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Książkowa amnestia w Wielkiej Brytanii. Biblioteki w krewstwie Devon zniosły kary za przetrzymywanie książek. Co więcej, wszystkie dotychczasowe opłaty i zaległości zostały umorzone. Więcej na ten temat ma dla was nasz londyński korespondent Bogdan Fremorgan. Opowiedz o tym akcie łaski dla opornych moli książkowych.
7: Do tej pory każdy spóźniony zwrot książki oznaczał zapłatę kary, co, jak przyznają lokalne władze, zniechęcało wielu mieszkańców do ponownego przekroczenia progu biblioteki. Teraz to się zmienia. Celem nowej polityki jest zdjęcie stygmatu z zapominalskich i ponowne otwarcie drzwi dla lokalnej społeczności. Władze Devon podkreślają, że współczesna biblioteka to nie tylko regały z powieściami, ale także darmowy dostęp do internetu, miejsce do pracy i spotkań autorskich. Bibliotekarze liczą, że amnestia skłoni ludzi do zwrotu czasami przetrzymywanych latami książek.
0: I na koniec wracamy jeszcze do kraju, a dokładniej do Szczecina. Odmalowali nieestetyczną ścianę w centrum miasta, pozbierali śmieci i wyszorowali kładkę. Tak grupa mieszkańców postanowiła spędzić wczorajsze popołudnie. Wszystko po to, aby w mieście było przyjemniej.
8: Ta ściana rzeczywiście raziła. Był tu taki bardzo brzydki napis. Bartek, który zmywał ten mural, powiedział, że to było tak trudne do zmycia.
9: To nie jedyne działania tutaj dzisiaj, bo dookoła praca w re.
8: Jeszcze zanim weszłam w krzaki i wyciągałam śmieci, to tutaj było dużo napisów. Widzę, że tutaj nasi seniorzy już zmyli prawie 1/3 kładki. To jest niesamowite.
9: Pani tutaj parownicą te naklejki zmywała?
10: No, tak. Zmyłam trochę, no. Koleżanka teraz resztę i resztę ścierką weźmiemy.
9: Jest satysfakcja z takiej pracy?
10: Jest. Jeśli pogoda jest piękna, to można pracować.
0: Usłyszała wczoraj od uczestników nasza reporterka Anna Połamar, a organizatorzy akcji już zapewniają, że takie wydarzenia będą organizowane cyklicznie.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: 24.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF 24.
2: Te tematy budzą emocje już o poranku. Było marcowe spotkanie między Donaldem Trumpem a Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem?
3: Powiedział o tym pan premier Kosiniak-Kamysz, więc mi wypada tylko potwierdzić tę informację. Rozmowa, która trwała kilkadziesiąt minut, więc nie było to przypadkowe, kilkuminutowe spotkanie.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF 24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już jutro.
4: Tu radio RMF 24.

0: Za kilkanaście sekund radiowy zegar pokaże godzinę piątą. To oznacza czas na kolejne fakty. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. 25 lat więzienia za gwałty, wykorzystywanie zwierząt i odurzanie ofiar. Jest prawomocny wyrok wobec mieszkańca Kłodzka. Uwaga kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej w Olsztynie. Dziś przez miasto pobiegnie półmaraton. Wielkie święto fanów kryminałów w Krakowie. Przez cały weekend trwa tam festiwal Crime. Przemysław L. z Kłodzka, skazany za pedofilię i zoofilię, usłyszał prawomocny wyrok. Sąd apelacyjny w Wrocławiu podtrzymał decyzję sądu pierwszej instancji i wymierzył mu karę 25 lat więzienia. Mężczyzna został skazany za gwałty na dzieciach i dorosłych kobietach, wykorzystywanie seksualne zwierząt, grożenie czy odurzanie swoich ofiar. Skazany może ubiegać się o warunkowe zwolnienie dopiero po 20 latach.
1: To jest, proszę Państwa, kara maksymalna, jaka mogła być wymierzona w tym stanie prawnym rozpoznawanym w tej sprawie. Zatem, co za zasady, sąd potwierdził winę i sprawstwo oskarżonego w zakresie wszystkich zarzucanych mu czynów.
0: Ocenia prokurator Małgorzata Krajewska. W listopadzie sąd zajmie się także apelacją od wyroku dla zamieszanej w tej sprawie Kamili L. To była żona skazanego i była działaczka Koalicji Obywatelskiej. Została skazana na 6,5 roku więzienia. Termin rozprawy zostanie ogłoszony prawdopodobnie w listopadzie. W Lubuskiem trasa S6 w kierunku Legnicy jest już częściowo przejezdna. To ważna informacja dla kierowców. Dziś w nocy między węzłami Nowe Miasteczko i Gaworzyce zderzyły się tam dwie ciężarówki, auto osobowe i bus. Na szczęście nikt nie został ranny. Początkowo droga w tym miejscu była całkowicie nieprzejezdna. Aktualnie zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Legnicy.
2: Istotne informacje dla kierowców.
0: Utrudnienia także na Krajowej 9 w Świętokrzyskiem. Tam w Borku Klimontowskim na trasie Opatów-Kolbuszowa samochód osobowy potrącił pieszego. Jedna osoba została ranna. Na miejscu wprowadzono ruch wahadłowy. I jeszcze ważne informacje dla mieszkańców Olsztyna, a dokładniej dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej, bo dziś o 9 rano ulicami miasta pobiegnie pierwszy PKO Olsztyn Półmaraton, a to oznacza duże utrudnienia. O szczegółach dziennikarz RMF FM Piotr Bułakowski.
3: No, start i meta zlokalizowane są przy hali Urania. Trasa wiedzie głównie ulicami Śródmieścia i południowej części Olsztyna. Początek utrudnień już o 8 rano, jednak co ważne, nie wszystkie ulice będą wyłączone z ruchu przez cały czas trwania półmaratonu. Poszczególne odcinki będą otwierane etapami, a wszystkie ograniczenia powinny zakończyć się do 13. W wybranych miejscach możliwe będzie także przekraczanie trasy biegu. Powstaną specjalne śluzy, na których ruchem będą kierować służby. Trasa zawodów będzie przecinać ulice, którymi na co dzień kursuje komunikacja miejska. Do części osiedli autobusy i tramwaje czasowo nie będą dojeżdżać.
0: Teraz przenosimy się do stolicy Małopolski, gdzie w ten weekend odbywa się festiwal Crime. To okazja, by spotkać autorów bestsellerów, ale i zagłębić się w twórczość mniej znanych autorów. W Nowochódzkim Centrum Kultury w Krakowie goszczą autorzy najpoczytniejszych kryminałów. W tym miejscu wczoraj zaryło się od fanów gatunku.
4: Interesują mnie te historie i po prostu próbuję odgadnąć trochę wcześniej, niż przed zakończeniem, tam się dowie wszystkiego.
5: Czasami trzeba do końca doczytać, żeby wiedzieć, kto zabił.
4: Dokładnie tak jest, tak jest.
6: Czytam głównie kryminał, thrillery, sensacja, true crime troszeczkę mniej, ale też się zdarzy. Hobby, pasja.
7: Tak naprawdę to szukam książek, które przeniosą mnie do innej rzeczywistości, które dostarczą napięcia, ekscytacji. Poznaję nowych autorów. Bardzo to doceniam, że mogę tutaj dzięki takim wydarzeniom poznać nowych autorów kryminalnych.
0: Usłyszał od uczestników festiwalu Crime reporter RMF FM Paweł Konieczny. Kolejne emocje z udziałem autorów powieści kryminalnych w Krakowie już dziś. Można przynieść niedziałający tablet, czajnik albo mebel i samodzielnie naprawić go przy pomocy specjalistów. W Szczecinie ruszyła kawiarenka naprawcza, czyli cykl bezpłatnych spotkań dla tych, którzy chcieliby nauczyć się majsterkowania i odratować sprzęt zalegający na dnie szuflady.
8: Co można naprawić?
9: Myśmy założyli, że jeżeli coś się da wziąć pod pachę i przynieść do nas tutaj, to my podejmiemy ryzyko naprawienia tego.
8: Pan tutaj lutuje coś?
10: Akurat sobie eksperymentuję, uzdatniam stare części, które jeszcze można by do czegoś wykorzystać.
8: Czyli można się nauczyć, jak coś naprawić, no i przekonać, że w ogóle warto naprawiać rzeczy.
9: Że się da. Żyjemy w przekonaniu, że się nie da, a to jest nieprawda.
0: Usłyszała nasza reporterka Anna Połamar. Jeśli chcecie dać nowe życie starym sprzętom, to spotkania odbywają się w klubie Delta w szczecińskim Dąbiu. Kolejne za 3 tygodnie.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF24.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy wtorek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.
0: Tu radio RMF24.

0: Czas przenieść się do studia Faktów RMF FM. To co najważniejsze o poranku ma dla nas Arkadiusz Stępień Miernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam. Nowe ceny paliw od wczoraj już na stacjach. Sprawdzamy, co o obniżkach mówią kierowcy. Putin miał zaoferować Amerykanom aktywa Łukoilu. W grę wchodzą rafinerie i inne rosyjskie aktywa. Kryzys mieszkaniowy wyprowadził Hiszpanów na ulicę. Demonstranci zapowiadają strajk generalny. $6.73 za litr benzyny, 95 i $7.88 za olej napędowy. Tyle maksymalnie zapłacimy dziś na stacjach. Od wczoraj, przypomnijmy, obowiązują maksymalne ceny paliw ustalone przez ministra energii. A po podpisaniu przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych, rząd uruchomił program obniżający ceny na stacjach. Co o tych obniżkach mówią kierowcy?
2: Nadal to nie jest zadowalające, umawialiśmy się trochę na co innego.
3: Bardzo, bardzo fajnie.
4: To te ceny dospierały w ostatnich tygodniach.
5: Kto pracuje i zatankuje diesla, czy jeszcze sol, czy benzyną, to oczywiście się odczuło się.
4: To są dobre ceny, powinno być jeszcze trochę mniej?
5: No na moje zdanie to by lepiej byłoby jeszcze mniej, żeby było, a tak to kto chce jeździć tutaj i tak będzie jeździł, nie?
6: Dla przedsiębiorców pewnie za dużo się nie zmieni, ale dla szarego Kowalskiego myślę, że będzie lepiej.
1: Z kierowcami rozmawiał reporter RMF FM Michał Krasoń. Dzisiejsze maksymalne ceny będą obowiązywały do jutra włącznie. Władimir Putin w czasie rozmów z wysłannikami USA Jaredem Kushnerem i Steve'em Witkoffem o zakończeniu wojny w Ukrainie miał zaproponować sprzedaż rafinerii i innych aktywów rosyjskiego koncernu Lukoil. Taką informację podał New York Times. O szczegółach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
7: Dzień dobry. Gazeta twierdzi, że jeśli sprzedaż dojdzie do skutku, zyskają na niej biznesmeni powiązani z wysłannikami USA. Umowa nie została dotąd sfinalizowana i wymaga zatwierdzenia przez USA i Rosję. Dotyczy szerokiego wachlarza aktywów Lukoilu na całym świecie, podał New York Times. Są wśród nich pola naftowe w Kamerunie, rafinerie w Europie i stacje paliwowe w amerykańskim stanie New Jersey. Jak podkreślił dziennik, ważną rolę odgrywają rafinerie rosyjskiego koncernu w Holandii, Bułgarii i Rumunii, ponieważ produkują olej napędowy i paliwo lotnicze, których dostawy na światowe rynki zostały zakłócone przez wojnę USA i Izraela z Iranem. Wojna wywindowała ceny i stanowi zachętę dla prezydenta USA Donalda Trumpa, by poprzeć umowę, która dałaby USA większy dostęp do energii, napisał New York Times.
8: Fakty ze świata.
1: Wielotysięczne demonstracje odbyły się wczoraj w wielu hiszpańskich miastach. Protestujący, rozgoryczeni odrzuceniem przez parlament propozycji zwiększających ochronę najemców, domagają się realizacji prawa do mieszkania i nawołują do strajku generalnego. W Madrycie manifestowały dziesiątki tysięcy ludzi. Żeby politycy nie zniszczyli całego systemu opieki społecznej, który budowaliśmy i o który walczyliśmy przez 50 lat. Mamy swoje prawa. Nasza konstytucja gwarantuje nam prawo do mieszkania i wiele innych rzeczy. Właśnie o to walczymy. Mówiła jedna z protestujących. Protesty związane z mieszkalnictwem trwają w Hiszpanii od końca września. Ich bezpośrednim impulsem była przymusowa eksmisja 87-letniej mieszkanki Madrytu. Nowy właściciel lokalu, fundusz inwestycyjny określany przez hiszpańskie media i część polityków Sempim, wykorzystując lukę prawną, podwyższył jej czynsz z około 500 do 1650 euro. W kalendarzu 4 października, a na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich wciąż można spotkać miłośników żeglowania.
9: Lubimy pływać jesienią, ale właśnie ze względu na to, że właśnie mniej jachtów, spokój.
10: A jak warunki?
9: Warunki są różne. No, już bardzo zimne poranki, wieczorem też się robi chłodno, ale za to to wynagradza nam ten spokój i ciszę.
10: A w ciągu dnia jeszcze coś tam potrafi zawiać?
9: Tak. No jesienią jeszcze dość porywiste wiatry i pogoda różne płata figle.
11: Piękna pogoda, słoneczna, trochę mało wiatru, ale postanowiliśmy przedłużyć sobie okres wakacyjny i że jeszcze trochę pożeglujemy.
10: Jesienią Mazury są piękniejsze albo zupełnie inne?
11: Tak, są piękniejsze. Są po prostu takie spokojniejsze, puste i to daje taką nietypową refleksję nad tym, co nas otacza.
1: Usłyszał wczoraj w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej w Mikołajkach Piotr Bułakowski. Wciąż więc życzymy stopy wody pod kilem i pomyślnych wiatrów. Zapraszamy też na poranne wydanie Faktów. Od 7 rano będzie z wami Tomasz Weryński.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Radio RMF 24.

0: Zaczynamy siódmą w studiu Tomasz Waryński. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: No i słuchamy, co się dzieje teraz w kraju i na świecie.
1: Hakerzy zaatakowali popularny portal turystyczny wakacje.pl. Dane klientów mogły zostać skradzione. Wołodymyr Zełenski zapowiada nasilenie ataków na rosyjskie rafinerie. To odpowiedź Ukrainy na nową strategię Moskwy. Za chwilę również informacje dla kierowców z autostrady A2 w Łódzkiem. Jest siódma, to poranne fakty RMF FM. Atak hakerski na portal turystyczny wakacje.pl. Klienci, których dane mogły zostać wykradzione, zostali poinformowani o tym incydencie. Powinni jednak zachować szczególną ostrożność. W porannych faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzepek. Igorze, co powinni zrobić użytkownicy strony?
2: Jeśli otrzymali informację, że ich dane mogły paść ofiarą cyberataku, powinni zastrzec numer PESEL. Niewykluczone, że oszuści będą teraz podszywać się pod portal i przesyłać informacje o konieczności dopłat do wycieczek. To może być próba wyłudzenia, dlatego trzeba zachować ostrożność. Portal zaznacza, że atak dotyczył danych niewielkiej liczby klientów. Incydent polegał na włamaniu się na skrzynki mailowe pracowników strony wakacje.pl. Atak nie dotyczył serwisu płatności, co powinno oznaczać, że dane z kart są bezpieczne. Sprawę wyjaśnią teraz organy ścigania. To kolejny cyberatak w Polsce po głośnych incydentach w firmach takich jak MyDoktor, Enelmed czy Fakturownia. Wszystko wskazuje jednak, że incydent w wakacje.pl jest zdecydowanie mniejszej skali.
1: Ukraina zintensyfikuje ataki na rosyjskie rafinerie, przekazał Wołodymyr Zełenski w rozmowie z agencją Reutera. To, jak zaznaczył ukraiński prezydent, odpowiedź na nową doktrynę Moskwy, której celem ma być zmuszenie jej rodaków do opuszczenia swoich domów.
3: But we know and we saw documents.
1: Widzieliśmy dokumenty, że wydawane są zgody na ataki na infrastrukturę i logistykę. A zwłaszcza na uderzenia w miasta i wsie. Wszędzie. W drogi, szkoły, szpitale. To ma wywrzeć presję na ludzi, aby opuścili stolice czy inne miasta. Taki jest cel tej operacji. Zełenski zapewnił jednak, że Ukraińcy nie będą atakować celów cywilnych w Rosji. Nie możemy tego robić, ponieważ jesteśmy innymi ludźmi, a może po prostu ludźmi. Ukraińskie ataki na rosyjski sektor paliwowy prowadzone z dużą intensywnością od zeszłego roku spowodowały duże problemy w zakresie rosyjskich zdolności produkcyjnych, a to skutkuje m.in. problemami z eksportem i brakami paliwa w wielu regionach kraju. Kierowcy na A2, uważajcie na odcinku pomiędzy węzłami Łódź Północ i Łowicz. W pobliżu Domosina ciężarówka wjechała do rowu. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy.
4: Fakty RMF FM docierają najbliżej.
1: Grupa mieszkańców Szczecina pomaga miastu w sprzątaniu. Wczoraj odmalowali pomazaną ścianę w pobliżu katedry i zmyli napisy z kładki przy ulicy Wyszyńskiego. Z placu zniknęły też śmieci czy liście. Pomóc w sprzątaniu mógł każdy.
5: Ten odcinek malowałam właśnie. Aha. Dalej nie sięgnę aż dotąd.
6: Jak się pani podobało w ogóle malowanie takiej ściany tutaj?
5: No fajnie, fajnie. Ja lubię malować. Tylko mówię, że ja lubię kolor.
6: Praca w re, tam napisy, tutaj tak. Ściana. Tutaj
7: no
6: pani
7: ja
6: liście
7: zamiatam, lubię. Dlatego, że ja mam sprawy w zamiataniu liści u siebie w domu, zamiatam bez przerwy, bo mi z drzew lecą, także tu się też wziąłam za zamiatanie, tylko sprzętu nie mam dobrego, no niestety, ale daję radę.
8: Twardzielka, dalej zasuwa.
6: A, bo to jakiś najtrudniejszy napis.
8: Najtrudniejszy.
1: Usłyszała od uczestników reporterka RMF FM Anna Pałamar. Organizatorzy akcji ze szczecińskiej inicjatywy estetyki miejskiej podkreślają, że miejsc do sprzątania w Szczecinie nie brakuje, a podobne wydarzenia będą się odbywać regularnie. Fakty RMF FM także odbywają się regularnie. Na kolejne zapraszam już o 8:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ogłoszę.
1: We want stars. We want smart people.
2: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
3: A w najbliższym odcinku Wszystkich Ludzi Trumpa o tym, dlaczego Donaldowi Trumpowi ostatnio nic nie wychodzi.
2: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF24 na YouTubie.
1: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.

0: Mamy ósmą, zaczynamy Fakty w RMF FM. To, co najważniejsze o tej porze, ma dla nas Tomasz Weryński.
1: Zaczynamy od ważnych informacji z polskich dróg. Groźny wypadek na trasie krajowej 74 w Świętokrzyskiem. Dwie osoby zostały ranne. Problemy też na autostradzie A1 w Śląskiem. Czy tańsze paliwo obniży inflację? Posłuchajcie, jakie są prognozy analityków w związku z powrotem pakietu CPN. W Faktach również Tatry. Tam dziś piękna pogoda, no ale w wyższych partiach jest niebezpiecznie.
2: Przygotować się, poplanować te wyjścia górskie z głową.
1: Wybiła ósma. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na krajowej 74 w świętokrzyskich Kunicach. Pomiędzy Opatowem a Kraśnikiem dachował samochód osobowy. Trasa jest zablokowana. Dwie osoby ucierpiały też w wypadku na autostradzie A1 w Śląskiem. Pomiędzy węzłami Mekanów i Radomsko samochód uderzył w bariery. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi. Już za godzinę start pierwszego PKO Olsztyn Półmaratonu. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z kilkugodzinnymi utrudnieniami. Z nami jest reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Piotrze, o czym trzeba pamiętać?
3: No, za chwilę na trasie biegu zamknięte zostaną skrzyżowania. Start i meta zlokalizowane są przy hali Urania. Utrudnienia dotkną mieszkańców centrum i południowej części miasta. Co ważne, nie wszystkie ulice będą wyłączone z ruchu przez cały czas trwania półmaratonu. Poszczególne odcinki będą otwierane etapami, a wszystkie ograniczenia powinny zakończyć się do 13. W wybranych miejscach możliwe będzie także przekroczenie trasy biegu. Na specjalnych śluzach ruchem będą kierować służby. Trasa zawodów będzie przecinać ulice, którymi na co dzień kursuje komunikacja miejska. Do części osiedli autobusy i tramwaje czasowo nie będą dojeżdżać.
1: Inflacja w kolejnych tygodniach powinna spaść. To prognozy analityków po obniżeniu cen paliw za sprawą powrotu pakietu CPN. Przypomnijmy, we wrześniu wskaźnik wzrostu cen osiągnął już 4%, licząc rok do roku. W Faktach ponownie dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, czy już w październiku zobaczymy, że widmo drożyzny znika?
4: Na pewno ceny będą rosnąć wolniej niż się obawialiśmy jeszcze do niedawna.
5: Wszystko wskazuje, że inflacja w październiku spadnie do około 3,7%.
4: Wyliczał w radiu RMF 24 ekonomista banku PKO BP Kamil Pastor. Czyli schodzimy poniżej 4%, ale niewiele. Czy to oznacza, że mogą nas czekać podwyżki stóp procentowych?
5: Rada Polityki Pieniężnej niekoniecznie musi się spieszyć jeszcze w 2026 roku z podwyżkami, ponieważ ta groźba czy ryzyko, że inflacja gwałtownie wzrośnie, ryzyko takiego scenariusza jest mniejsze.
4: Członkowie Rady będą mogli o tym już niebawem podyskutować. Najbliższe posiedzenie gremium w przyszłym tygodniu.
6: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: Nie dajcie się zwieść pięknej pogodzie w Tatrach, ostrzegają ratownicy Topr. W wyższych partiach jest bardzo niebezpiecznie. Leży twardy śnieg, wymagający odpowiedniego sprzętu i umiejętności.
2: Powoli ten śnieg znika, ale naprawdę powoli. Na północnych stokach jest jego jeszcze sporo. Na południowych, w niektórych miejscach już się wytopił ładnie ten śnieg, także prosimy odrobić lekcję i przygotować się, poplanować te wyjścia górskie z głową. Biorąc pod uwagę to, z czym mamy teraz do czynienia.
7: Czyli ten śnieg, mimo tej pięknej pogody i ciepłej pogody, nie stopniał. To też świadczy o tym, że musi być bardzo mocno już zlodowaciały i bardzo twardy.
2: Tak, no sprawia to problemy ludziom, którzy próbują się właśnie poruszać bez sprzętu i umiejętności w takim terenie.
1: Ostrzegam w rozmowie z reporterem RMF FM Maciej Połachicki, ratownik dyżurny TOPR Grzegorz Kubicki. Wczoraj w Tatrach doszło do serii wypadków. W szpitalu w Zakopanem zmarł mężczyzna, który spadł z wysokości kilkuset metrów w rejonie Przełęczy czy Zawrat. W Faktach za godzinę zajrzymy do Nowochódzkiego Centrum Kultury. Tam przez cały weekend trwa festiwal kryminału Crime.
8: Dlaczego kryminał? Dlatego, że potrzebuje oderwać się od rzeczywistości.
1: Zapraszamy na Fakty RMF FM o 9.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Niedzielny poranek z radiem RMF 24. Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam i zapraszam do wspólnego spędzenia najbliższych kilku godzin. U nas, jak zawsze, dawka najnowszych informacji. Jeszcze w tej godzinie powiemy m.in. o wizycie kanclerza Niemiec w Kijowie. Będzie także o Światowym Dniu Zwierząt i nie zabraknie również informacji kulturalnych, jako że dziś wieczorem poznamy laureata literackiej nagrody Mikę. Tu radio RMF 24. Z nami jesteście na bieżąco. Zaczynamy. Bądźcie blisko!

0: To jest RMF24 i nasz niedzielny poranny program. Na początek spoglądamy w kierunku państw bałtyckich. Na Łotwie wczoraj odbyły się wybory parlamentarne. Jak podała dziś rano agencja Reutera, obecny premier Łotwy Andris Kulbergs i jego centrowa proukraińska partia Zjednoczona Lista wygrali to głosowanie z nieoczekiwanie dużą przewagą, ponad 35%. To na razie nie są pełne wyniki, jako że policzono 90% głosów. Według nich druga w kolejności jest populistyczna, w stylu amerykańskiej MAGA partia Najpierw Łotwa. Zdobyła ona ponad 13,5% głosów. Ta partia zabiegała o poparcie znaczącej mniejszości etnicznej Rosjan w kraju w okresie poprzedzającym głosowanie. O łotewskiej scenie politycznej mówił we wczorajszym przeglądzie zagranicznym gość Andrzeja Kochuta, Bartosz Chmielewski, ekspert z Ośrodka Studiów Wschodnich.
1: Łotewski system polityczny charakteryzuje się tym, że tam jest jedna główna oś podziału na partie elektoratu, tak zwane partie elektoratu rosyjskiego i elektoratu łotewskiego. No i podstawową zasadą tej polityki
2: chodzi
1: jest niedopuszczenie. Tak, o mniejszość rosyjskojęzyczną, która mieszka na Łotwie, jest dość liczna. I jakby sensem polityki, wokół którego ta polityka, ta dyskusja polityczna funkcjonuje, jest niedopuszczenie partii elektoratu rosyjskojęzycznego do władzy. No i premier tak naprawdę liczy na to, że tych partii tak zwanych łotewskich wejdzie wystarczająca ilość do parlamentu, by on mógł stworzyć spokojną koalicję, która będzie raczej koalicją podobną do tej, która dzisiaj jest. Jeżeli się okaże, że dwie niewielkie partie Zielonych Rolników, w której właśnie polityk został 2 tygodnie temu złapany pod wpływem alkoholu za kierownicą, i partia premier, która nowa jedność, partia premierki, która była przed Kulbergsem, nie przekroczą progu, no bo obie partie jakby mierzą się z dużym negatywnym elektoratem, no to dla premiera zaczną się tak zwane schody, no i premier będzie musiał szukać koalicjantów, którzy albo są po tej stronie rosyjskiej, tej polaryzacji politycznej, a jednocześnie jakieś partyjki, która jest akceptowalna w łotewskim mainstreamie, lub będzie musiał szukać koalicji z lewicą, która ideologicznie jest łotewską lewicą, która ideologicznie jest nie ma nic wspólnego z partią premiera i z jego sojusznikami.
0: Mówił Bartosz Chmielewski, ekspert z Ośrodka Studiów Wschodnich. A cały najnowszy podcast Przegląd Zagraniczny znajdziecie oczywiście na RMF On. Dziś z kolei wybierać nową władzę będzie Bośnia i Hercegowina. Lokale wyborcze w tym ponad 3-milionowym kraju już otwarto. Obywatele wybiorą 3 członków prezydium, czyli kolektywnej głowy państwa złożonej z przedstawicieli Bośniaków, Chorwatów i Serbów, a także deputowanych Izby Reprezentantów Zgromadzenia Parlamentarnego oraz m.in. polityków 2 parlamentów 2 autonomicznych części kraju.

0: W radiu RMF 24 już teraz przeniesiemy się do Poznania, gdzie zakończył się Local Trends, czyli kongres dla samorządowców. Wiele miejsca poświęcono młodzieży. Podczas forum młodzieżowych Rad Miasta mowa była o zaangażowaniu młodych działaczy w pracę Rady Miasta oraz kompetencji, których w przyszłości oczekują pracodawcy. O zaangażowaniu młodych ludzi w życie swoich miast pytał nasz dziennikarz Krzysztof Nepelski.
1: Co to są młodzieżowe Rady Miasta i po co się angażujecie w takie struktury?
2: Młodzieżowe Rady Miasta i w ogóle gmin oraz powiatów to są przestrzenie, w których młodzi ludzie mogą przyjść, mogą się spotkać, mogą dyskutować i też czasem się kłócić, taka jest prawda. Wszystko po to, by wypracować jakiś wspólny konsensus, by doszli do jakiegoś porozumienia i mogli doradzać organom wyższym. W zależności od tego, na jakim poziomie jest ta struktura, to będzie to albo prezydent miasta, albo prezydent miasta, albo będzie to Rada Miasta, przepraszam, albo będą to inne organy, po prostu, którym mogą doradzać. Będzie to przede wszystkim organ doradczy, który pokazuje wprost głos młodzieży, to czego młodzież potrzebuje i to czego chce.
1: A w jakich tematach doradzacie?
3: Przede wszystkim staramy się diagnozować problematykę lokalną i później znajdować rozwiązania na tę problematykę. Bardzo często są to sprawy związane z edukacją, ze zdrowiem psychicznym. Są to problemy, które gdzieś tam leżą w lokalnych społecznościach. Jesteśmy również takimi organami, do których przychodzą młodzi ludzie, którzy nie są młodzieżowymi radnymi. Mówią nam o swoich kłopotach, problemach, zagwozdkach. My jesteśmy po to, żeby tych młodych ludzi reprezentować, żeby prowadzić taki dialog z decydentami. Jesteśmy takim korytarzem, który prowadzi tego młodego człowieka do decydenta jak najkrótszą drogą, w taki sposób, aby ten młody obywatel poczuł, że jego zdanie i jego głos jest ważne i jest brany pod uwagę przez takich decydentów.
1: A co konkretnego udało się zrobić na przykład w Twoim mieście dzięki Waszemu zaangażowaniu?
4: Udało nam się zorganizować ogólnopolskie wydarzenie, ogólnopolskie forum młodzieżowych rad, na której zaprosiliśmy decydentów z całej Polski na poziomie ministerialnym. Udało się zebrać wspólnie młodzieżowe rady z całej Polski, gdzie wspólnie omówiliśmy potencjalne strategie, omówiliśmy strategię młodzieżową wspólnie z Ministerstwem Edukacji i naprawdę mieliśmy możliwość do rozwoju i do wspólnych dyskusji na tematy nam bliskie, ważne i wymiany doświadczenia na przestrzeni, jak my działamy, bo każda młodzieżowa rada jest inna, działa inaczej, a przez różnorodność jesteśmy właśnie wyjątkowi.
1: Czy chcesz się później angażować też w działania, na przykład Rady Miasta już, jak dorośniesz już w wieku starszym?
5: Tak, ja zdecydowanie bym chciała się angażować później w dorosłą Radę Miasta u mnie w mieście, czyli w Redzie i działać i dla seniorów, i dla młodzieży, bo te działania międzypokoleniowe u nas są bardzo wysoko postawione w Redzie właśnie.
0: Mówili przedstawiciele młodzieżowych Rad Miasta z Redy, Kalisza, Poznania oraz Krakowa, z którymi rozmawiał Krzysztof Nepelski. A my w Radiu RMF 24 już za chwilę powiemy o niezapowiedzianej publicznie wizycie w Ukrainie kanclerza Niemiec.

0: Radiu RMF 24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz przybył dziś rano z niezapowiedzianą, przynajmniej publicznie, wizytą do Kijowa. Agencja Reutera poinformowała, że przyjechał on w towarzystwie ministry gospodarki Kateriny Reisie oraz 10 przedsiębiorców z branży zbrojeniowej i energetycznej. Kanclerz spotka się w ukraińskiej stolicy m.in. z prezydentem Wołodymirem Zełenskim. Przyjechałem dziś do Kijowa, ponieważ w nadchodzących tygodniach Ukraina potrzebuje całego naszego wsparcia, powiedział Merz. Przypomniał, że wojska rosyjskie bombardują miasta, budynki mieszkalne i ciepłownie. Jeśli Rosja nie zostanie powstrzymana, prędzej czy później jej machina wojenna zwróci się przeciwko nam, podkreślił kanclerz Niemiec. Jak zapewnił, powiem dziś prezydentowi Zełenskiemu, nadal możecie liczyć na naszą pomoc, dodał Friedrich Merz. Agencja prasowa DPA napisała, że kanclerz Niemiec ma obiecać Ukrainie dalszą konkretną pomoc w walce obronnej przeciwko Rosji. Według źródeł rządowych Merz zamierza zapewnić w Kijowie ukraińskie siły zbrojne o rychłej dostawie tysięcy dronów przechwytujących, które mogą służyć do zwalczania znacznie szybszych, a przez to szczególnie niebezpiecznych rosyjskich dronów bojowych z napędem odrzutowym, podała agencja DPA. A po więcej informacji na ten temat oczywiście odsyłam na naszą stronę rmf24.pl.
1: RMF 24.
0: I przypominam także, że możecie nas słuchać w internecie, w systemie DAB+, a także na naszej wrocławskiej częstotliwości 95,1 FM. A już za chwilę powiemy o świętach Bożego Narodzenia. Wprawdzie wystartował dopiero październik, ale w Krakowie już rozpoczęły się przygotowania świątecznych iluminacji.

0: jest radio RMF24. Choć jest dopiero początek października, w naszym programie pojawi się temat Bożego Narodzenia. Tegoroczne święta w Krakowie będą gotyckie. W stolicy Małopolski pojawi się zupełnie nowa iluminacja miejska, tym razem wzorowana na Bazylice Mariackiej. Po kilku latach przenosimy się z Wawelu na Rynek Główny. Tłumaczą urzędnicy, a o szczegółach opowiedział nam Michał Piclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
1: Przez ostatnie kilka lat mieliśmy dekorację inspirowaną Wawelem.
2: Arrasami.
1: I wszystkim tym, co nam się z Wawelem kojarzy, typu arkady wawelskie i tak dalej. Natomiast krużganki wawelskie i tak dalej. Natomiast w tym roku to zmieniamy. Przenosimy się z Wawelu na rynek i w tym roku i przez następne dwa lata, czyli do 2029 roku, dekoracja będzie inspirowana Kościołem Mariackim. Tej na listy nie będzie, natomiast inspiracja będzie prezbiterium, mazwerkami, pinaklami, roślinnymi fryzami, detalami rzeźbiarskimi, a także dekoracjami snycerskimi z ołtarza Wita Stwosza. Gotyckie ornamenty zostaną przełożone na język współczesnej iluminacji. Pojawią nam się motywy znane z całego Kościoła Mariackiego, bo będą to elementy rzeźbiarskie, czyli mazwerki i pinakle. Będą też inspirowane ołtarzem Wita Stwosza dekoracje snycerskie. Będziemy mieli ornamenty te gotyckie, różne, przełożone na język współczesnej iluminacji, gdzie oprócz kształtu pojawią nam się kolory. Będziemy mieli zestawienie chłodnego błękitu z ciepłym złotym światłem. W świetlistych kompozycjach pojawią się motywy liści, gwieździstych sklepień, właśnie mazwerków i różnych ornamentów, które wypatrzymy w kościele mariackim. Czyli generalnie w tym roku w Krakowie i przez następne dwa lata będziemy mieli gotyckie święta.
0: Opisuje Michał Piclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa, z którym rozmawiał nasz reporter Maciej Sołtys. A czym są wspomniane mazwerki i pinakle? Uwaga, objaśniam. Otóż mazwerk jest to ozdobna z kamienia lub cegły kratownica, którą wypełniano górne części wielkich okien w kościołach gotyckich. Natomiast pinakiel to smukła, kamienna wieżyczka na szczycie budowli. No to wszystko powinno być jasne. Dodam jeszcze, że montaż iluminacji zacznie się za mniej więcej miesiąc. A najnowsze fakty rozpoczną się o godzinie 9:00. W nich m.in. wrócimy do tematu niezapowiedzianej wizyty kanclerza Niemiec w Kijowie.

0: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji. Wykład otwarty w Radiu RMF 24.
1: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
0: Już dziś po 18:00.
1: Praca czy odpoczynek? Do czego jesteśmy lepiej przystosowani? Moim gościem będzie ekonomistka profesor Anna Skórska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
0: Wykład otwarty w Radiu RMF 24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.

0: Tu Radio RMF 24. Mam nadzieję, że cały czas jesteście razem z nami w ten niedzielny poranek. Dziewiąta coraz bliżej, czas na fakty RMF FM. Tomasz Weryński.
1: Na początek kolejne ważne doniesienia z polskich tras. Wypadek między Wadowicami a Skomilną Białą w Małopolsce, także na lubuskim odcinku drogi ekspresowej S3. Ostrzegamy też zmotoryzowanych przed mgłami, szczególnie w rejonie Dolnego Śląska. A w stolicy dziś protest obrońców zwierząt przed Ministerstwem Rolnictwa. Za chwilę również fakty sportowe RMF FM. Trzy osoby ranne w wypadku na krajowej drodze numer 28 pomiędzy Wadowicami a Skomilną Białą w Małopolsce. W Skawcach czołowo zderzyły się dwie osobówki, trasa jest zablokowana. Policja kieruje auta osobowe na objazd drogami lokalnymi. Dwie osoby ucierpiały w wypadku na trasie S3 na wysokości Świebodzina w Lubuskiem. Po dachowaniu samochodu osobowego zablokowana jest jezdnia w kierunku Zielonej Góry. Kierowcy, uważajcie, to kolejny w ostatnich dniach poranek z gęstą mgłą, między innymi na Dolnym Śląsku.
2: Jadę trasą na Wrocław, jest mgła jak mleko i większość kierowców jedzie na automatach bez włączonych świateł z tyłu. Powiedzcie coś na antenie, bo to grozi karambolem, wypadkiem.
1: Apelował z trasy nasz słuchacz pan Dominik. Alerty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej obowiązują w 9 województwach północnej i zachodniej Polski. Mgła ma ustąpić około 10. Dziś w Warszawie protest obrońców zwierząt przed Ministerstwem Rolnictwa. Będą protestować przeciwko proponowanym przez rząd minimalnym powierzchniom kojców dla psów. Hasło protestu brzmi nie dla klatek. W faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: Witamy. Dzień dobry.
1: Michale. Jak ma wyglądać dzisiejszy protest?
3: Organizatorzy będą przekonywać zarówno na transparentach, jak i w głośnych komunikatach, że kojce o powierzchni od 4 do 10 metrów kwadratowych to zdecydowanie za mało, by zapewnić psom wygodę. Tak to tłumaczyła w rozmowie z RMF FM w tym tygodniu Magdalena Silska z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt Animals.
4: Jest to projekt absolutnie niehumanitarny, niedopuszczalny. On nie może po prostu wejść w życie.
3: Do środy trwają konsultacje nowych przepisów. Demonstracja rozpocznie się o 13:00 przed siedzibą Ministerstwa Rolnictwa w Warszawie. W tym czasie mogą pojawić się utrudnienia w okolicy, m.in. w rejonie ulic Kruczej i Wspólnej w stolicy. Termin jest nieprzypadkowy. Dziś 4 października, Światowy Dzień Zwierząt.
5: 100 sposobów na weekend. W faktach RMF FM.
1: Lepiej być czytelnikiem niż bohaterem powieści, mówią reporterowi RMF FM uczestnicy krakowskiego festiwalu kryminału Crime. W Nowochódzkim Centrum Kultury dziś kolejna okazja, by spotkać autorów literackich bestsellerów tego gatunku i wziąć udział w warsztatach.
6: Dlaczego kryminał? Dlatego, że potrzebuję oderwać się od rzeczywistości, od tej codzienności, a książki potrafią przenieść do takiej innej rzeczywistości.
7: Który autor potrafi tak najbardziej?
6: Najbardziej doceniam twórczość Roberta Małeckiego, Macieja Siembiedy. Na pewno będzie to Ewa Przydryga, której znam całą twórczość, Izabela Janiszewska, której też znam wszystkie książki. Bardzo lubię też książki Klaudii Muniak, więc bardzo polecam.
8: No od zawsze jakoś tak ciągnęło mnie w zagadki.
7: Warto też czasami do samego końca doczytać, żeby dowiedzieć się, kto zabił.
8: Oj tak, zdecydowanie tak.
1: Usłyszał od uczestników festiwalu Crime reporter RMF FM Paweł Konieczny.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
1: Na pierwsze dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk. Dzień dobry.
11: Dzień dobry i na początek świetne wieści z Pekinu. Hubert Hurkacz kilkanaście minut temu awansował do półfinału turnieju ATP w stolicy Chin. Polak po naprawdę dobrej grze pokonał w dwóch setach Kerena Hachanowa. Pierwszy set był wyrównany, ale wygrany przez Hurkacza po tiebreaku. W drugiej partii Polak już dominował na korcie i wygrał tę partię 6-2. Rekordowa porażka piłkarskiej reprezentacji Chorwacji. Brązowi medaliści mundialu sprzed 4 lat przegrali w meczu Ligi Narodów w Riece z Anglią aż 0-7. W drugim meczu tej grupy Hiszpania pewnie 3-1 pokonała Czechów, a nasza piłkarska reprezentacja jest już w Zenicy, gdzie w poniedziałek zagra z Bośnią i Hercegowiną o punkty w Lidze Narodów. Zgrupowanie opuścił Robert Lewandowski, który z Bośnią nie zagra z powodu zawieszenia za żółte kartki. Do Zenicy nie poleciał też Wojciech Mońka, który dołączył do kadry U21 na ostatni decydujący mecz eliminacji Mistrzostw Europy. Pewna wygrana 6-0 z Rumunią mocno wpłynęła na poprawę nastrojów przed te czwartym meczem w Lidze Narodów.
12: Wiemy, że nie będzie łatwo, ale naprawdę ja bardzo jestem optymistycznie do tej drużyny naszej nastawiony, bo widzę potencjał duży, miks między doświadczeniem a młodymi chłopakami, którzy wchodzą bez kompleksów i to naprawdę mi się podoba.
11: Mówił pomocnik naszej reprezentacji Piotr Zieliński. Biało-czerwoni dziś będą jeszcze trenować na stadionie w Zenicy, a mecz z Bośnią i Hercegowiną jutro o 20:45. Na torze Sepang w Malezji dziś rywalizacja kierowców o Grand Prix Bahrajnu. Wyścig z pierwszego pola startowego rozpocznie Max Verstappen, jednak z powodu ulewnych opadów deszczu, no start, który miał dosłownie kilka minut temu się rozpocząć, jest opóźniony. Wyścig pierwotny w ogóle miał odbyć się 12 kwietnia w Bahrajnie. Termin i miejsce jego rozegrania przeniesiono jednak z powodu na konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie.
9: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem Faktów Sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
0: Niedzielny, coraz cieplejszy poranek z RMF24. Jesteśmy tu po to, żeby dostarczać Wam najnowsze i najważniejsze informacje. A już za chwilę ważny temat. Powiemy o szczepieniach, darmowych szczepieniach przeciwko wirusowi HPV. A kto może się zaszczepić? O tym za moment. Kuba Śliwiński, bądźcie blisko.

0: Słuchacie radia RMF24. U nas ważny temat dotyczący zdrowia. Sporo zmian przyniósł ten tydzień w organizacji szczepień. Wraz z początkiem października w życie weszły nowe przepisy, które rozszerzyły dostęp do bezpłatnych szczepień przeciwko HPV. Teraz mogą z nich korzystać młodzi dorośli, czyli osoby między 18 a 26 rokiem życia. O szczegóły dopytuje nasz reporter Michał Dobrołowicz, który jest z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Michale, jakie znaczenie ma ta zmiana i jak się zapisać na szczepienie?
1: Najłatwiej można zapisać się u lekarza rodzinnego, u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. To jest istotne, bo osoby, które kończą 18 lat, już wychodzą spod opieki pediatry i zyskują lekarza rodzinnego, właśnie lekarza POZ, i tam trzeba się zgłosić. 17 tysięcy osób w całej Polsce ma skorzystać właśnie z tego rozszerzonego dostępu do szczepień przeciwko HPV, czyli przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego. Ale uwaga, te szczepienia będą działały tylko do końca maja i to znaczenie, o które pytasz, Kuba, jest o tyle duże, że mogło się zdarzać w taki sposób, że na przykład rodzice nastolatka nie chcieli zgłosić się na szczepienie, a teraz już ta młoda, dorosła osoba, czyli 18-latek, 19-latek, 20-latek, może sam w pełni podjąć decyzję i wziąć odpowiedzialność za siebie i zgłosić się na to szczepienie. Ja faktycznie zbieram komentarze na ten temat i rozmawiałem m.in. z głównym inspektorem sanitarnym, doktorem Pawłem Grzesiowskim, którego zapytałem, jak to jest z tą odpowiedzią immunologiczną, z odpornością, która tworzy się po szczepieniu. Czy to jest trochę inaczej w przypadku 18, 19, 20-latków niż w przypadku na przykład 10 czy 11-latków, bo do tej pory zwykle takie dzieci dostawały szczepionkę właśnie w takim wieku.
2: Wiemy, że odpowiedź zarówno u osoby dorosłej, jak i u dziecka jest immunologicznie bardzo zbliżona. Jest tylko jeden aspekt sprawy, który jest podnoszony w kontekście skuteczności szczepień klinicznej, że jeśli ktoś zaszczepi się po zakażeniu, a wiemy, że ten wiek starszy sprzyja temu, że są to już osoby aktywnie po prostu korzystające z aktywności seksualnej, no to mogły się zarazić. I tu nie mamy pewności, czy ktoś, kto już ma w sobie wirusa, w równie skuteczny sposób odpowie na szczepienie. No tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ponieważ nie robimy badań przed szczepieniem. Ale to jest jedyny aspekt i dlatego zachęcamy młodsze osoby do tego, żeby były szczepione, no żeby już to szczepienie przyjąć, czyli żeby nawet jeżeli się potem zetkną z wirusem, to już są odporne.
1: Przed momentem zapytałeś, Kuba, o znaczenie szczepień przeciwko HPV, przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego i tutaj warto też podkreślić, że to szczepienie zmniejsza ryzyko nowotworów, zarówno raka szyjki macicy, jak i w przypadku obu płci nowotworów głowy i szyi i dlatego też to szczepienie jest zalecane przez lekarzy. Można będzie się zgłaszać już od nowego tygodnia właśnie do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, także w tej sprawie.
0: Ważna zmiana, mówimy oczywiście o szczepieniach przeciwko HPV, ale nie zapominamy też o innych szczepieniach, no bo mamy już październik, sezon infekcyjny powoli się rozpędza. Michale, czy szczepionki przeciwko grypie i przeciwko innym wirusom są już dostępne?
1: Tak, już od ponad tygodnia trwają szczepienia przeciwko COVID-19 między innymi. Tutaj też w tym roku, w tym sezonie jesiennym jest ważna zmiana, bo nie ma e-skierowań na to szczepienie, czyli nie szukamy na internetowym koncie pacjenta e-skierowania, tylko po prostu zgłaszamy się do przychodni albo do wybranej apteki, która działa jak punkt szczepień i tam trochę w taki tradycyjny sposób, na zeszyt albo na telefon, osobiście u pielęgniarki, u pana pielęgniarza, u farmaceutki, u farmaceuty zapisujemy się na szczepienie. Szczepionki przeciwko grypie też są dostępne, ale dostaję już sygnały, że powoli zaczyna ich brakować, bo jest duże zainteresowanie. Ponad 700 tysięcy osób w całej Polsce od początku września zaszczepiło się przeciwko grypie. Ta szczepionka, przypomnę, jest bezpłatna w tym sezonie dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, dla osób, które skończyły 65 lat, a także dla kobiet w ciąży, a pozostali płacą połowę ceny, czyli około 25-30 zł za tę szczepionkę. Tutaj też można się zgłaszać, tutaj też lekarze mówią o tym, że październik to dobry moment, by m.in. właśnie z tej szczepionki przeciwko grypie skorzystać.
0: No i właśnie, padło to hasło internetowe konto pacjenta.
1: Oj tak.
0: Michale, informowałeś też w faktach właśnie, że dzisiaj od rana są problemy dotyczące internetowego konta pacjenta. Powiedz, co to oznacza dla naszych słuchaczy?
1: Właśnie od was, właśnie od naszych słuchaczy, słuchaczy Radia RMF24 dostajemy takie sygnały także na naszą gorącą linię. Problem dotyczy m.in. rejestracji na badania profilaktyczne, takie jak mammografia czy test profilaktyczny HPV-DNA. Informujecie nas, że są problemy. Ja to sprawdziłem, rzeczywiście trwają weekendowe prace serwisowe w Centrum e-Zdrowie i właśnie na internetowym koncie pacjenta. To są prace serwisowe zlecone zalecane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a konsekwencja jest taka, że są trudności dotyczące znalezienia historii choroby czy skierowań na wyjazdy uzdrowiskowe na internetowym koncie pacjenta. Dopytywałem, do kiedy te prace serwisowe potrwają i okazuje się, że to jeszcze prawie doba. Jutro o 6 rano, w poniedziałek wszystko powinno się skończyć, a na razie dzisiaj, jeśli szukalibyście na internetowym koncie pacjenta na przykład możliwości zapisania się w przypadku pań na profilaktyczne badanie mammograficzne czy test HPV-DNA, to tutaj ostrzegam, mogą być problemy. To powinno się już udać bez problemu jutro w ciągu dnia, a dzisiaj potrzeba trochę cierpliwości. To na pewno się przyda.
0: Michał Dobrołowicz zebrał te informacje dla Radia RMF 24. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję i do usłyszenia.
0: A ja przypominam, młodzi dorośli mogą korzystać z bezpłatnej szczepionki przeciwko HPV, czyli przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego. Od początku października preparat jest refundowany także dla osób, które skończyły 18 lat do ukończenia 26 roku życia.

Krynicowej. Ratownicy przypominają, że w stromym terenie wysokogórskim raczki nie są odpowiednim sprzętem. Osoby bez doświadczenia, odpowiednich umiejętności i właściwego wyposażenia powinny zrezygnować z wyjścia w wyższe partie Tatr. Niestety to bardzo długa lista wypadków, a my w RMF24 oczywiście apelujemy o ostrożność.

0: Niedzielny poranek z RMF24, w którym czas na sport. Piłkarska reprezentacja Polski jest już w Zenicy, gdzie jutro rozegra czwarty mecz Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Dziś trening i konferencja prasowa naszej kadry, a jutro mecz o punkty. O naszej reprezentacji porozmawiamy z Wojciechem Marczykiem z redakcji sportowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Wojtku, no trzeba przyznać, skład naszej reprezentacji trochę się zmienił.
1: No tak, nie ma dwóch zawodników, którzy jeszcze byli w kadrze w czasie meczu z Rumunią, czyli Roberta Lewandowskiego, kapitana reprezentacji, i nie ma także Wojciecha Mońki. Pierwszy z nich opuścił zgrupowanie po tym, jak w meczu z Rumunią otrzymał drugą żółtą kartkę, co w konsekwencji oznacza zawieszenie na najbliższe spotkanie Ligi Narodów, więc Robert Lewandowski i tak nie wystąpiłby w meczu z Bośnią i Hercegowiną, tym poniedziałkowym, więc po rozmowach z selekcjonerem oboje doszli do wniosku, że chyba lepiej jak Lewandowski wyjedzie ze zgrupowania, skoro i tak nie może zagrać. No to tak spodziewane rozwiązanie, bo właściwie zaraz po tym, jak tą drugą żółtą kartkę w meczu z Rumunią otrzymał, to większość osób spodziewała się właśnie, że tak to będzie wyglądało. Wrócił jeszcze na kolację do hotelu po tym meczu z Rumunami. Wspólnie zjadł posiłek z całą kadrą, porozmawiał z selekcjonerem, no i potem Robert Lewandowski wyjechał z hotelu. No i nie ma też Wojciecha Mońki, zawodnik Lecha Poznań. Dołączył za to do kadry U21, bo przed kadrą U21, przed naszą młodzieżówką prowadzoną przez Jerzego Brzęczka, ostatni mecz eliminacji Mistrzostw Europy, niezwykle ważny, bo zadecyduje o tym, czy nasza reprezentacja pojedzie na turniej, czy nie. No i taki bezpośredni mecz z Włochami czeka biało-czerwonych w walce o awans na to młodzieżowe Euro. No a Wojciech Mońka to przez długi czas był, można powiedzieć, filar tej reprezentacji, więc Jerzy Brzęczek na pewno jest zadowolony z tego, że będzie mógł z niego w tym decydującym spotkaniu korzystać, no bo obrońca Lecha ma bardzo dobry czas, no i też trochę zmarnowany, można powiedzieć, z jednej strony, no bo był po raz pierwszy na zgrupowaniu seniorskiej reprezentacji, ale debiutu w tej seniorskiej kadrze nie zaliczył Wojciech Mońka.
0: Ale co potrenował, to jego. Oczywiście mecz naszej kadry, a właściwie naszych reprezentacji jutro, ale we wczorajszych meczach Ligi Narodów, no trzeba przyznać, sporo się działo. Wojtku, swój niechlubny rekord ustanowili Chorwaci.
1: No i tak patrząc na tę reprezentację i myśląc sobie, że to przecież brązowy medalista mundialu sprzed 4 lat, a tutaj taka porażka, no to trudno to sobie trochę tak wyobrazić, nawet bym powiedział. No ale taka jest prawda. 0-7 przegrali Chorwaci na własnym stadionie z reprezentacją Anglii. Anglicy strzelanie naprawdę szybciutko rozpoczęli, a rozpoczął je dokładnie Harry Kane, bo on już w 8 minucie zdobył pierwszego gola dla Anglików. Potem strzelali jeszcze Bellingham, Gordon, Saka. Kolejne trafienie dołożył Kane i kolejne jeszcze Saka, a wynik ustalił na 0-7 Rodgers, więc naprawdę gigantyczna porażka Chorwatów, którzy mają już w swojej historii takie wpadki, byśmy powiedzieli, bo w 2018 roku przegrali w Elche z Hiszpanami 0-6, więc tylko jeden gol więcej tutaj decydował o tym, że ta porażka jest historyczna. W tej grupie prowadzą jednak pewnie Hiszpanie z kompletem zwycięstw, którzy wczoraj 3-1 szybko i sprawnie, można powiedzieć, rozprawili się z reprezentacją Czech.
0: Ja tak się zastanawiam, Wojtku, co by się stało w Polsce, gdybyśmy tak dostali 0-7 na przykład od Anglików. Ja oczywiście pamiętam ten czas chyba za Franciszka Smudy, kiedy właśnie ze wspomnianą Hiszpanią my także dostaliśmy 0-6, ale gdybyśmy przyjęli takie 0-7, no myślę, że działoby się.
1: No myślę, że Jan Urban musiałby już te walizki chyba pakować, patrząc jak opinia publiczna reaguje, ale z drugiej strony możemy sobie pomyśleć, że po wygraniu 6-0 z Rumunami wielu kibiców ma poczucie, że my to jesteśmy już prawie mistrzami świata, więc u nas po prostu te skrajności są bardzo duże.
0: No to na koniec jeszcze zmieńmy dyscyplinę na tenis, bo do półfinału turnieju w Pekinie awansował Hubert Hurkacz. Polak pokonał w 2 setach Karena Khachanova. Wojtku, jak zaprezentował się nasz tenisista w tym spotkaniu? Króciutko oczywiście.
1: Naprawdę bardzo dobry mecz naszego tenisisty. Pierwszy set wygrany po tiebreaku 7-6. W drugiej partii już Hubert Hurkacz zdecydowanie dominował, szybko przełamał rywala, no i wygrał w tym secie 6-2. Także naprawdę w dobrej dyspozycji jest w stolicy Chin Hubert Hurkacz, który jutro powinien rozegrać to spotkanie pucharowe. A z kim? No to jeszcze zobaczymy, bo mecz potencjalnych rywali Huberta Hurkacza właśnie trwa.
0: Czekamy i kciuki trzymamy. Wojciech Marczyk z redakcji sportowej. Wojtku, bardzo dziękuję.
1: Do usłyszenia.

0: porannym programie RMF24 pora na bardzo ważny dla wielu z nas temat – podróżowanie z dziećmi. A jest to coś więcej niż zwiedzanie i odpoczywanie od codziennych obowiązków. To także okazja do wspólnego odkrywania świata, zdobywania nowych doświadczeń i budowania rodzinnych wspomnień. Do takiej formy aktywności zachęca województwo dolnośląskie, startując z kampanią Dolny Śląsk – Czas dla rodziny. O kampanii opowiedzieli Agnieszka i Mariusz Majewscy, którzy prowadzą rodzinnego podróżniczego bloga Ahoj Przygodo. A rozmawiała z nimi nasza reporterka Martyna Czerwińska.
1: Dziś zachęcamy do podróżowania z dziećmi. To nie jest najprostsze zadanie zawsze, bo dzieci narzekają, dzieci się nudzą. Musimy tą podróż inaczej zaplanować, ale chyba warto.
2: Oczywiście, że warto. Myślę, że te wszystkie problemy, o których wspomniałaś, wiążą się głównie z tego, że my nie pytamy dzieci, co one chcą robić, co one chcą przeżyć. Zwykle skupiamy się na naszych oczekiwaniach.
1: I odhaczamy kolejne zabytki, a wycieczka z dzieckiem chyba musi wyglądać inaczej.
2: Zupełnie inaczej. Tam jest bardzo dużo przerw na jedzenie, bardzo dużo na picie. Dużo jest w ogóle takich momentów spontanicznych, gdzie one po prostu chcą sobie porzucać kasztanem na przykład teraz, albo poskakiwać do kałuży. I my często na te wszystkie rzeczy źle reagujemy. Od razu mówimy.
1: Bo się spieszymy, tak. Musimy dojść tam.
3: Nie skacz, nie biegaj, nie dotykaj, zostaw. To jest niewłaściwe podejście. Lepiej wejść w tę interakcję i pozwolić dziecku przede wszystkim być dzieckiem i nawet ja sam uważam, że jestem dzieckiem, bo warto wtedy ta dziecięca radość, co to jest ta dziecięca radość, czyli cieszenie się z tych małych chwil, nawet właśnie, żeby wziąć patyk, porzucać kasztanem, tak jak Aga wspomniała. I to będzie zawsze wyzwanie, bo najłatwiej być samemu, podróżować solo, bo wtedy nie odpowiadamy za innych, tylko za siebie.
2: I za innych nastrój. Zawsze mamy problem też z takim byciem za bardzo perfekcyjnym i chcemy, żeby te dzieci były czyste, żeby się nie brudziły.
1: Odpuszczamy na wyprawie.
2: Tak, właśnie chciałam dążyć do tego, że zróbmy sobie chociaż jeden weekend, jeden dzień w takim weekendzie w miesiącu, żeby odpuścić i pozwolić sobie, taki dzień na tak, nie wiem, czy oglądaliście film, polecam, bo to jest o tym, że czasami jak zmienimy swój sposób myślenia i nastawienia, okazuje się, że świat się nie wali i że może być dużo lepiej i dużo fajniej.
3: Często wpadamy w takie właśnie schematy, gdzie utarte i zachowujemy się dość automatycznie, więc należy trochę tak spojrzeć z boku, z taką trochę może większą uważnością, gdzie jesteśmy, z kim jesteśmy, co robimy, czego doświadczamy, co widzimy, a nie tylko, że musimy odhaczyć, wejść i coś zjeść i wrócić do domu.
0: Mówili Agnieszka i Mariusz Majewscy, którzy prowadzą rodzinnego podróżniczego bloga Ahoj Przygodo. Do tego tematu wrócimy w radiu RMF24 po godzinie 10, a wcześniej zapraszam na Fakty RMF FM.

0: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.
1: O czym politycy myślą, kiedy mówią?
2: Małżeństwo jako związek i kobiety, i mężczyzny ma odrębny status konstytucyjny, a zmiana statusu wymagałaby zmiany konstytucji.
3: Kolejne głosowanie, kolejna próba zablokowania ustawy, która w kwestii kryptowalut ma chronić bezpieczeństwo państwa, chronić bezpieczeństwo obywateli.
0: Polska polityka w Radiu RMF 24 i Barbara Brodzińska-Mirowska.
1: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków.
0: Polska polityka. W każdą środę po 16 w Radiu RMF 24.

0: Godzina 10 coraz bliżej. Fakty RMF FM i Tomasz Weryński.
1: No właśnie, pacjenci mogą mieć problemy z umówieniem badań przez internet. Są utrudnienia w dostępie do centralnej e-rejestracji. Odnaleziono szczątki samolotu, który zniknął nad Atlantykiem. W Kijowie jest kanclerz Niemiec, a na ukraińską stolicę spadają rosyjskie rakiety i drony. Kto zostanie mistrzem Polski na żużlu? O tym w faktach sportowych RMF FM. Na początek faktów o 10:00 utrudnienia związane z dostępem do centralnej e-rejestracji na badania medyczne. Przyczyną są prace serwisowe Narodowego Funduszu Zdrowia, informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, co to oznacza dla pacjentów?
2: Dziś przez cały dzień mogą być trudności z umówieniem się przez internetowe konto pacjenta na badania profilaktyczne, takie jak mammografia czy test HPV DNA. W tej sprawie dostajemy sygnały od Was na gorącą linię RMF FM. Niedostępne tymczasowo mogą być też informacje takie jak historia wizyt czy skierowania do uzdrowisk. Prace serwisowe mają skończyć się najpóźniej jutro o 6 rano.
1: Amerykańska Straż Przybrzeżna odnalazła szczątki samolotu transportu medycznego na Atlantyku u wybrzeży jednej z wysp w stanie Massachusetts. Trwają poszukiwania 6 osób, które były na pokładzie. Maszyna leciała z Bermudów do Bostonu. Tuż przed utratą łączności pilot zgłosił awarię. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz z wizytą w Kijowie. Celem tej podróży wsparcie dla Ukrainy w obliczu nasilających się rosyjskich ataków na ukraińskie miasta. Jeśli Rosja nie zostanie powstrzymana, prędzej czy później jej machina wojenna zwróci się przeciwko nam, mówi Merz po przybyciu do Kijowa. Wizyta niemieckiego polityka nie powstrzymała Rosjan od ataków na ukraińską stolicę. Jak informuje mer Kijowa Witalij Kliczko, armia Putina zaatakowała z powietrza jeden ze stołecznych mostów. We Francji ruszyły śledztwa w sprawie ataków na policjantów i nauczycieli, a także przypadkowych przechodniów podczas zamieszek wywołanych przez strajkujących licealistów. O szczegółach z Paryża korespondent RMF FM Marek Gładysz.
3: Paryska prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie ataku na policjantkę w czasie demonstracji licealistów, do których przyłączyli się skrajnie lewicowi aktywiści i bandy chuliganów. Bojówka zamaskowanych młodych ludzi zabrała funkcjonariusz broń, przewróciła ją na ziemię i zaczęła kopać w głowę, krzycząc: zabijemy ją. Podobny los spotkał w mieście Belfort oficera, który próbował aresztować jednego ze sprawców zamieszek, został tak ciężko pobity między nimi w głowę, że stracił przytomność. W Marsylii aresztowany został 15-latek, który próbował zaatakować przypadkową kobietę na przystanku autobusowym domowej roboty miotaczem ognia. Wielu obserwatorów żąda surowszego karania osób niepełnoletnich, bo większość aresztowanych sprawców zamieszek nie ukończyła według policji 18 roku życia.
4: Fakty z górskich szlaków w RMF FM.
1: Złote liście, poranne mgły i widoki, które zapierają dech w piersiach. Jesień w górach, no, potrafi zachwycić. Łukasz Ordecha, twórca korony gór Dolnego Śląska, która obejmuje 23 szczyty, przekonuje, że to właśnie teraz warto założyć wygodne buty, spakować plecak i ruszyć na szlak.
5: Karkonosze jesienią to jest wspaniały pomysł. Dzień jest jeszcze całkiem długi, pogoda jest zdecydowanie bardziej stabilna, nie mamy upałów, nie mamy jakichś pogodowych ekstremów związanych z burzami, silnymi wiatrami. Powoli szczyty zaczynają się kolorować, widzimy już piękne jesienne odcienie. Naprawdę jest to piękny moment na odwiedzanie Dolnośląskich Gór. Polecam wszystkim. Wydaje mi się, że to jest najlepszy miesiąc, jeżeli chodzi o Dolnośląskie Góry.
1: Dziś na górskich szlakach, nie tylko tych dolnośląskich, duży ruch, no ale zachęca. Piękna pogoda.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski. Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: W RMF FM czas na fakty sportowe, które przygotował Wojciech Marczyk.
6: Początek czarny sport, bo dziś poznamy mistrza Polski w jeździe na żużlu. Bardzo blisko drugiego tytułu z rzędu jest Press Grupa Deweloperska Toruń, która pierwszy mecz finału na własnym torze z Betardem Wrocław wygrała 55-35. Początek rewanżowego meczu finałowego we Wrocławiu o 19:30. Sezon ligowy na trzecim miejscu kończą żużlowcy Orlen Oil Motoru Lublin, którzi wczoraj rewanżowy mecz z Fogo Unią Leszno wygrali 56-34. Zostajemy przy motorsporcie, bo dziś poznamy rajdowego mistrza świata w WRC. Przed nami 4 ostatnie OS-y rajdu Sardynii, które zadecydują o mistrzowskim tytule. W walce o tytuł pozostali już tylko Elfyn Evans i lider klasyfikacji generalnej, a także Oliver Solberg, który prowadzi w rajdzie Sardynii. A świetnie, rajd Maroka zakończyła załoga Energylandia Rally Teamu. Eryk Goczał i jego pilot Szymon Gospodarczyk wygrali ostatni etap rajdu, walcząc na nim o zwycięstwo m.in. z doświadczonym Sebastianem Lebem.
7: Na ostatnich 3 kilometrach go wyprzedzając, więc zespół przygotował całe wszystko idealnie. To są ludzie, którzy są też za to wygrani.
6: Cieszył się na mecie cały zespół Energylandia Rally Teamu razem z Erykiem Goczałem, który ostatecznie rajd Maroka zakończył na 8. miejscu. Na koniec zaglądamy jeszcze na koszykarskie parkiety. Dziś w PGE Basket Lidze, m.in. derby województwa śląskiego. GTK Gliwice podejmie MKS Dąbrowa Górnicza. Faworytem goście, którzy częściej byli górą w derbowych starciach.
8: Każdy mecz derbowy to jest oddzielna historia i tak bym na to patrzył. Ten historyczny bilans wcale nie ma takiego dużego znaczenia. Tylko zwracamy na niego uwagę pod tym względem, że chcemy go ulepszyć.
6: Mówił Kacper Gordon, gracz GTK. Początek spotkania już o 12.30, a we wczorajszych meczach pierwszej kolejki nowego sezonu ligowego m.in. Astoria Bydgoszcz pokonała 105-95 za Stal Zielona Góra, zaś King Szczecin pokonał w Toruniu Twarde Pierniki.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski. Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Przed południe w RMF 24 zerkamy w kalendarz i przypominamy, dzisiaj Światowy Dzień Zwierząt. No to już za chwilę porozmawiamy o naszych ukochanych czworonogach, a także zastanowimy się nad tym, dlaczego człowiek udomowił zwierzęta. Razem z nami będzie Andrzej Kintech-Kłosiński, psycholog i behawiorysta zwierząt towarzyszących. A ja nazywam się Kuba Śliwiński i mam nadzieję, że cały czas jesteście z nami.

0: To jest radio RMF24 i nasz niedzielny program. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt. Został on ustanowiony nieco ponad 100 lat temu, w 1925 roku, a jego ideą od początku było uwrażliwianie ludzi na dobrostan zwierząt oraz przypominanie, że są one istotami zdolnymi do odczuwania bólu i cierpienia. O naszych nie tylko czworonożnych pupilach porozmawiam z moim gościem, którym jest pan Andrzej Kintech-Kłosiński, psycholog i behawiorysta zwierząt towarzyszących. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Panie Andrzeju, czy w tym ostrym, oczywiście to mówię pół żartem, pół serio, sporze pomiędzy psiarzami i kociarzami opowiada się pan po którejś ze stron?
1: Chyba po żadnej. Ja mam psa i mam trzy koty, więc darzę je, że tak powiem, jednakową miłością, jednakową opieką i mamy bardzo podobne więzi, choć różne oczywiście ze względu na gatunek. Pies jest zwierzęciem obligatoryjnie społecznym. Kot z natury ewolucyjnie jest samotnikiem i to jest zupełnie inny rodzaj, czyli no trochę inny rodzaj relacji i rodzaj komunikacji. Więc no tak to jest.
0: Przepraszam, czy mógłby pan powtórzyć, ile ma pan tych psów i kotów?
1: Mam jednego psa i trzy koty.
0: Wow, no to
1: jednego psa i trzy koty.
0: No to rzeczywiście spora gromadka. Zacznijmy od tego, jakie znaczenie dla pana mają zwierzęta?
1: Zwierzęta towarzyszyły mi w zasadzie przez całe moje życie. Jestem jedynakiem wychowanym w rodzinie takiej rozbitej i one mi dały bardzo dużo. One mi dały przede wszystkim oparcie. I taka jest funkcja tych zwierząt. One po prostu dają nam oparcie, dają nam pozytywne emocje. A wiemy doskonale, że dzisiaj nauka to potwierdza i wie, coś co wiedzieliśmy od tysięcy lat chyba, że stabilne, dobre związki, rodzinne na przykład, w których jest dużo dobrych emocji, one działają na nas, na nasz organizm wszechstronnie, bo redukują stres, przyczyniają się do takiego większego poziomu szczęśliwości. Działają nawet na poziomie takim, można powiedzieć, fizjologicznym, więc wspomagają na przykład nasz organizm, kiedy radzi sobie z jakąś chorobą, czy z jakimiś wyzwaniami w ogóle, naszymi wyzwaniami takimi codziennymi, życiowymi. I to trochę nie bez powodu myśmy się zainteresowali, my jako społeczeństwo zainteresowaliśmy się bardzo zwierzętami wtedy, kiedy była pandemia, kiedy byliśmy pozamykani w domach, samotni, można powiedzieć. I wtedy nastąpił taki można powiedzieć, boom na szczeniaki i na kociaki. Więc bardzo dużo tych zwierząt było. Instynktownie dążymy do tego, żeby tworzyć te więzi społeczne, a w dzisiejszym takim zatomizowanym społeczeństwie tych więzi mamy bardzo mało. Mamy ich dużo, ale takich rzeczywistych, emocjonalnych więzi mamy bardzo mało. Ta samotność jest przekleństwem XXI wieku i to doskonale wiemy.
0: No właśnie, gdybyśmy mogli ten wątek jeszcze bardziej rozszerzyć, dlaczego człowiek udomowił zwierzęta? Oczywiście pan podał tutaj szereg przykładów, ale jakie są te jeszcze inne wartości, które no właśnie zwierzęta nam dają?
1: No oczywiście te wartości takie, można powiedzieć, stricte utylitarne, to znaczy mięso, skóry, także były zwierzęta przecież siłą pociągową, także psy na przykład, jaja, różnego rodzaju produkty odzwierzęce, mleko, to jest jedna strona tego medalu, a druga to są więzi społeczne, właśnie te więzi, o których powiedziałem wcześniej. W zasadzie we wszystkich cywilizacjach, społeczeństwach na Ziemi dzieci, kobiety, ale także mężczyźni mają tendencję do adoptowania na przykład młodych, niedojrzałych zwierząt. Czy to będą ptaszki, czy to będą jakieś na przykład małpy, jakiekolwiek zwierzęta, które da się po prostu wziąć do domu i mieć je. Czasami oczywiście nie jest to z korzyścią dla zwierząt, wręcz przeciwnie, ale to jest naturalna tendencja. My jesteśmy połączeni z przyrodą także poprzez takie emocjonalne więzi. Dzisiaj już wiemy, że zwierzęta dzielą z nami podstawowe emocje, podstawowe systemy emocjonalne, że przeżywają też podobne emocje i również wymieniają emocje. Mamy pewnego rodzaju takie anteny na dobre emocje, na złe również oczywiście, ale mówimy o tej dobrej stronie relacji ze zwierzętami, więc My wyczuwamy te emocje, potrafimy je komunikować zwierzętom, udomowionym naszym zwierzętom i vice versa, one również potrafią komunikować te emocje i to jest po prostu potrzebne. Jest taka synchronizacja, można powiedzieć, emocji w takich bliskich relacjach ze zwierzętami.
0: Zdecydowanie tak, to są piękne relacje. No i właśnie, zwierzęta lubi raczej każdy z nas, nieważne czy woli psa, kota, może papugę, chomika czy też rybki. Panie Andrzeju, ale jak poznać, że nadajemy się do tego, żeby mieć zwierzę w domu, że nie braknie nam cierpliwości czy przede wszystkim odpowiedzialności?
1: No, to są oczywiście takie rozważania, można powiedzieć, intelektualne, w sensie dotyczące rozumu. Czy my mamy czas, czy jesteśmy w stanie zwierzęciu stworzyć odpowiednie warunki. I to jest ten jeden poziom. Natomiast drugi poziom to jest poziom emocjonalny. No, trzeba sobie odpowiedzieć, czy na przykład bliskość tego zwierzęcia, dotyk, komunikowanie, towarzyszenie zwierzęciu, czy też pozwalanie na to, by zwierzę towarzyszyło nam w codziennych czynnościach, czy jest źródłem takiej radości. Oczywiście nie wszyscy my jesteśmy w stanie stworzyć dobre więzi ze zwierzętami. Z powodu różnych ograniczeń, z powodu na przykład braku doświadczeń, jakichś lęków, czy własnych problemów, wtedy taka relacja może działać, można powiedzieć, w drugą stronę. To znaczy może, można powiedzieć, dewastować i naszą psychikę, i psychikę zwierzęcia, i emocjonalność. To wiemy, te złe relacje, złe emocje działają destruktywnie i mamy też takie przykłady. My, behawioryści, się zajmujemy właśnie takimi sytuacjami, w których zwierzę cierpi w relacji z człowiekiem. Nie tylko oczywiście z powodu tej relacji, jakości tej relacji, ale z innych powodów. Natomiast istotnym elementem jest to odniesienie, ta relacja i ten emocjonalny, można powiedzieć, emocjonalne odniesienie, emocjonalna równowaga ze zwierzęciem.
0: Panie Andrzeju, to jeszcze tak troszeczkę delikatnie i poza tematem, czy pana jako behawiorystę zwierząt oburza sformułowanie pies zdechł, czy absolutnie nie?
1: No, my mamy to w naszym języku i to jest bardzo zakorzenione. W zasadzie coraz rzadziej się używa tego, pysk, morda, rzadziej się używa takich sformułowań. Trudno powiedzieć o oburzeniu, no po prostu jest to jak pewna zaszłość kulturowa i często ludzie bez refleksji mówią właśnie o tym, że pies zdech. Nawet mówimy, że liście umierają, właśnie w tej chwili idę i patrzę na liście, które właśnie umierają. Natomiast często używamy wobec zwierząt brzydkiego, można powiedzieć, sformułowania.
0: No właśnie, dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt, ale myślę, że na koniec zgodzi się pan ze mną, że to nie tylko powinien być też 4 dzień października, ale w zasadzie przez cały rok powinniśmy celebrować właśnie takie święto, jakie mamy dzisiaj.
1: Tak, w zasadzie tak. Powinniśmy, to na co dzień jesteśmy ze zwierzętami. Ja teraz idę w tej chwili z moim psem Whiskim na spacer po parku. No i na co dzień, można powiedzieć, celebrujemy to, że jesteśmy razem i cieszymy się. I dajmy sobie taką przestrzeń na to, żeby doznawać tych emocji. Pielęgnujmy te emocje ze zwierzętami. No bo tak jak każdą relację trzeba po prostu pielęgnować, żeby ona, można powiedzieć, kwitła.
0: A proszę pogłaskać w takim razie Whiskiego w naszym imieniu i słuchaczy Radia RMF24, a razem z nami był psycholog i behawiorysta zwierząt towarzyszących pan Andrzej Kintech-Kłosiński. Wielka przyjemność, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.

0: Radiu RMF 24 mamy teraz ważne informacje dla osób wybierających się za granicę. Zagraniczni turyści mogą oddychać z ulgą. Wizyty w najważniejszych brytyjskich galeriach i muzeach pozostaną darmowe. Rząd w Londynie ostatecznie wycofał się z kontrowersyjnych planów wprowadzenia opłat za wstęp dla obcokrajowców. Na łączach jest nasz korespondent Bogdan Frimorgan. Bogdanie, czy to była łatwa decyzja do podjęcia?
1: Przeciwko zmianom głośno protestowały środowiska skupione wokół kultury, wskazując na możliwe straty wizerunkowe i spadek liczby odwiedzających, gdyby zapadła inna decyzja. Pojawiło się też wiele głosów, które uważają, że obciążanie opłatami wyłącznie obcokrajowców mogłoby zostać zinterpretowane jako dyskryminacja. Ostateczny werdykt zapadł po wielomiesięcznych i niezwykle burzliwych dyskusjach między przedstawicielami rządu a dyrektorami największych brytyjskich instytucji kultury. Muzealnicy ostrzegali, że zmuszanie zagranicznych gości do płacenia za bilety uderzyłoby w reputację Wielkiej Brytanii, a w konsekwencji mogłoby skutecznie zniechęcić turystów do odwiedzania Wysp Brytyjskich.
0: To może przypomnijmy, czy brytyjskie muzea zawsze były darmowe?
1: Są darmowe i to od bardzo dawna, bowiem od 2001 roku, czyli ponad 25 lat, i jest to jedną z wizytówek tutejszej turystyki. Wyjątek stanowią wystawy czasowe, które organizowane są przez duże muzea. Łączą się z tym olbrzymie koszty operacyjne i konieczność ubezpieczenia eksponowanych dzieł sztuki. I te nadal będą odpłatne, zarówno dla Brytyjczyków, jak i gości zagranicznych. Darmowe natomiast pozostaną placówki o statusie narodowym, w tym aż 12 w samym Londynie, na czele ze słynnym Muzeum Brytyjskim, Muzeum Historii Naturalnej czy Galerią Narodową.
0: To jeszcze na koniec, jakie znaczenie ma ta decyzja?
1: Bardzo, bardzo duże. Utrzymanie darmowego wstępu to ogromne zwycięstwo ludzi kultury i stanowi jasny sygnał, że Wielka Brytania nie chce budować barier dla zagranicznych gości, dla milionów turystów z całego świata. Oznacza to, że bezcenny dorobek ludzkości zgromadzony w brytyjskich muzeach pozostanie na wyciągnięcie ręki, bez konieczności sięgania do portfela.
0: Nasz brytyjski korespondent Bogdan Frimorgan w RMF 24 bardzo dziękujemy. To o podróżach zagranicznych, a już za chwilę w radiu RMF 24 wrócimy do tematu podróży, ale z dziećmi.

0: przedpołudniowym programie RMF24 ciąg dalszy tematu podróżowanie z dziećmi. Do takiej formy aktywności zachęca województwo dolnośląskie, ruszając z kampanią Dolny Śląsk – czas dla rodziny. O swoich ulubionych miejscach w tym regionie opowiedzieli w rozmowie z naszą reporterką Martyną Czerwińską Agnieszka i Mariusz Majewscy, którzy prowadzą rodzinnego podróżniczego bloga Ahoj Przygodo. Co wybrali jako pierwsze miejsce warte odwiedzenia? Posłuchajmy.
1: Śnieżkę, oczywiście, ale tutaj nie chcieliśmy ich puścić z Karpacza, tak jak wszyscy idą, żeby rodzina się od razu tym tłumem nie zniechęciła, tylko puściliśmy po prostu, tutaj zaproponowaliśmy szlak z Przełęczy Okraj przez Skalny Stół, z pięknymi widokami i dużo mniej uczęszczany. Do tego po drodze jest schronisko, gdzie można się zatrzymać i plac zabaw nawet.
2: I to jest ważne.
1: Tak, no, takie coś nam, na takim czymś właśnie nam zależało. Wybraliśmy także Zamek Czocha, który jest, ma te tajemnicze przejścia i różne legendy, które nasi chłopcy...
2: Hogwarts dolnośląski, tak niektórzy mówią.
1: Ładnie, dokładnie.
3: I po raz pierwszy odkrywaliśmy go z perspektywy jeziora, bo na rowerku pływaliśmy dookoła, więc też polecamy.
1: Była też Pustynia Kozłowska, czyli coś zupełnie takiego unikatowego na Dolnym Śląsku, bo nikt się tego nie spodziewa.
2: Chyba mało znanego.
1: Tak, nadal takie niszowe, tak jak zresztą Kraina Wygasłych Wulkanów, którą też bardzo polecamy, bo jeżeli nie chcemy tłumów, to właśnie tam trzeba się wybrać, a odkryć właśnie dawny wulkan i powiedzieć tym dzieciom, że oni stoją na czymś tak niesamowitym.
2: Niektórzy mówią, nie warto jechać z dziećmi, bo one i tak nic nie zapamiętają, bo mają kilka lat, my się umęczymy, ale tak sobie myślę, że tworzymy też sobie wspomnienia, nie tylko dzieciom.
1: Ale rzeczywiście, ja to co chwilę coś wspominam. Najfajniejsze jest, wiecie, to, że jak się jedzie w jakimś kierunku, to później, o, byliśmy tu, o, tam, o, zobacz, a tutaj jest ten zamek, na którym tutaj coś robiliśmy albo jedliśmy. I to nie tylko my tak mamy, dzieci też tak mają. I to jest w ogóle super, nawet właśnie szliśmy na tą Śnieżkę, zatrzymaliśmy się na punkcie widokowym, to Ignacy mówi, mamo, zobacz, tam są pielgrzymy. Dziecko, ty to pamiętasz, to było 2 lata temu czy 3. To jest wtedy takie coś, że ty sobie myślisz, wow,
2: dzieci pamiętają więcej niż nam się wydaje.
1: Ależ oczywiście.
3: Możemy porzucić nawet, po co bierzesz tą książkę, jak i tak nic nie zapamiętasz. No to jest tak płytkie myślenie właśnie. Moim zdaniem to jest zrobione dla własnej wygody. Nie, ja nie chcę mi się to może zrzucę to na to, że przecież dziecko i tak nic nie zapamięta, a poza tym jeszcze mniejsze dziecko, to trzeba z tym wózkiem. To naprawdę, my walczymy od początku z tymi przekonaniami z dziećmi. Warto, trzeba podróżować, pokazywać im świat. W ten sposób one najszybciej, najchętniej się rozwijają. Podróżować, właśnie pokazywać różne regiony, różne kultury, a najlepiej uczymy się doświadczając.
0: Mówili Agnieszka i Mariusz Majewscy, którzy prowadzą rodzinnego podróżniczego bloga Ahoj Przygodo. Tu Radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

Radiu RMF24. Pora na najnowsze informacje sportowe. Maja Chwalińska i Czeszka Nicola Bartunkowa pokonały Amerykankę Katie McNally i Indonezyjkę Janis Chen 6-2, 6-2 i awansowały do drugiej rundy debla tenisowego turnieju WTA 1000 w Pekinie. Następnymi rywalkami polsko-czeskiego duetu będą albo reprezentantki gospodarzy Feng Shuo i Yuan Yue, albo najwyżej rozstawione Czeszka Katerina Siniakowa i Chinka Zhang Shuai. Maja Chwalińska wystąpiła też w Pekinie w rywalizacji singlistek, przegrała jednak swój pierwszy mecz, w drugiej rundzie uległa Ukraińce Dajanie Jastremskiej 3-6, 1-6. W drugiej rundzie odpadła także Magdalena French, a w pierwszej porażki poniosły Katarzyna Kawa oraz Magdalinet. W grze pozostaje jeszcze rozstawiona z numerem 8 Iga Świątek, która jutro zmierzy się z Chorwatką Donną Vekić. Początek tego meczu jutro o 5 rano czasu polskiego. A początek faktów RMF FM punktualnie o godzinie 11. Dzisiaj sporo mówimy o podróżowaniu, w faktach także będzie o wyjazdach, a konkretnie o wyjazdach do Stanów Zjednoczonych.

0: Godzina 11 i Studio Faktów w RMF FM. Tomasz Weryński ma dla nas najważniejsze informacje. Zapraszamy.
1: Zderzenie trzech samochodów osobowych na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Tworzy się spory korek. Potem w faktach informacje z Mazowsza. Zatrzymano mężczyznę podejrzanego o niszczenie przydrożnych kapliczek i figur Matki Bożej. 34-latek usłyszał 12 zarzutów. Czy Polacy chcą jeszcze wyjeżdżać do Stanów Zjednoczonych? Pod lupą faktów RMF FM wizy i podróże do USA. Na początek ostrzeżenie dla kierowców na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Pomiędzy węzłami Wrocław Północ i Psie Pole zderzyły się trzy samochody. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Kudowy. Zator ma w tym miejscu około 2 km. Mazowiecka policja zatrzymała 34-latka podejrzanego o zniszczenie kilkunastu kapliczek przydrożnych oraz figur Matki Bożej. Do tych aktów wandalizmu dochodziło w Radomiu i okolicach przez cały wrzesień. Mężczyzna usłyszał 12 zarzutów i został tymczasowo aresztowany. Przyznał się do winy, grozi mu do 8 lat więzienia. Ponad 11 milionów wiz wydają w ciągu roku Stany Zjednoczone. Większość z nich to wizy tymczasowe, turystyczne, studenckie i biznesowe do 90 dni. A ponad 500 000 to wizy na stały pobyt. Pod lupą faktów RMF FM dziś wyjazdy Polaków do Ameryki. Nasz reporter Michał Dobrułowicz rozmawiał z adwokatami, którzy wspierają naszych rodaków w takich wyjazdach.
2: Na przykład mecenas Ilona Szymkowicz, która pracuje w Miami i w Las Vegas jako adwokat imigracyjny, opisuje, że regularnie zgłaszają się do niej osoby, które chcą na stałe wyjechać do Stanów Zjednoczonych, choć skala jest mniejsza niż jeszcze kilka lat temu.
3: Gdyby nie te obecne zmiany i nie to, co się dzieje teraz w ogóle w Ameryce i nie to zniechęcanie do Ameryki, to byłoby jeszcze więcej. Więc mimo wszystko dużo ludzi emigruje ze względu na biznes, ze względu na pracę, no i nadal też ze względu na rodzinę.
2: W połowie września Stany Zjednoczone wycofały się z planów zaostrzenia zasad wydawania wiz tymczasowych dla studentów i dla dziennikarzy, także z Polski. Pojawić miały się sztywne limity czasowe. Ostatecznie jednak sąd federalny zablokował te zmianę, a to wciąż daje większą swobodę przede wszystkim studentom w planowaniu za oceanem nauki.
1: Ursynów jako pierwsza dzielnica w Warszawie planuje budowę parkingów podziemnych z funkcją schronienia. Nowe obiekty mają powstać przy szkołach i mieć potrójne zastosowanie. W faktach witamy naszego reportera Michała Radkowskiego. Michale, o jakich trzech funkcjach mówimy?
4: Nowe parkingi na poziomie górnym, a więc na poziomie ziemi, mają mieć boiska do gry w piłkę czy koszykówkę. Będą z nich korzystać uczniowie szkół, przy których powstaną, a pod boiskami?
5: Poniżej będą miejsca garażowe, które chcemy wynajmować na rzecz mieszkańców, które będą miały oczywiście funkcję dual use, czyli w sytuacji, kiedy będzie zagrożenie, będzie można z nich korzystać jako miejsc schronienia.
4: Zapowiada burmistrz Ursynowa Robert Kępa. Budowa takich garaży w tej dzielnicy to wręcz konieczność, bo Ursynów to w dużej mierze bloki z wielkiej płyty, bez podziemnych parkingów. Malutkie piwnice nie spełniają norm przewidzianych dla schronów. Na razie dokumentacja przygotowywana jest dla dwóch lokalizacji. W planach są kolejne także obok placówek oświatowych. Również dzielnicowa biblioteka ma być przebudowana tak, by mogły się w niej mieścić miejsca schronienia dla mieszkańców przed atakami z powietrza.
6: Fakty RMF FM polecają.
1: Jeszcze tylko dziś w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej w Mikołajkach można podziwiać pracę najlepszych malarzy i rzeźbiarzy. No a wszystko to za sprawą 12. Mazurskiego Pleneru Malarskiego i pierwszej edycji Mazury Art Festival.
7: Odbywa się tu cała masa warsztatów kierowanych do różnych grup odbiorców, od najmłodszych dzieciaków do warsztatów dla osób senioralnych.
8: No i przede wszystkim można podziwiać piękne prace.
7: Można podziwiać piękne prace. W tym roku wystawa jest absolutnie wyjątkowa i to naprawdę nie jest sytuacja taka, że ja się licytuję co roku, czy będzie więcej obrazów, czy będzie mniej obrazów. Te obrazy z roku na rok po prostu mają coraz większą wartość. W tym roku to jest prawie 200 prac wystawionych na wystawie w Mikołajkach i naprawdę warto przyjść tutaj te obrazy zobaczyć. To jest przegląd stylów, kolorów i totalnej magii.
1: Z organizatorką Art Festiwalu, Joanną Durkiewicz, rozmawiał reporter RMF FM Piotr Bułakowski. A dziś wieczorem poznamy laureatów Nagrody Literackiej NIK. O tym, kto ma największe szanse na to prestiżowe wyróżnienie, powie już za chwilę w Radiu RMF 24 gość Jakuba Śliwińskiego, profesor Przemysław Czapliński z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Naszej informacyjnej stacji możecie słuchać w internecie, w DAB+, i w paśmie FM na 95.1 we Wrocławiu.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Przedpołudniowy program RMF 24. Dziś wieczorem dowiemy się, do kogo trafi literacka nagroda Nike. Kto ma największe szanse i jakie jest obecne znaczenie tej nagrody? O tym już za chwilę porozmawiamy z naszym gościem, którym będzie profesor Przemysław Czapliński, wielokrotny juror tegoż konkursu. Kuba Śliwiński, Radio RMF 24. Gramy dalej!

0: jest radio RMF 24 i nasz niedzielny przedpołudniowy program. Dziś wieczorem po godzinie 20.30 rozpocznie się gala Nagrody Literackiej Nike. Laureatów poznamy już po raz 30. O prawdopodobnych laureatach, ale i o samej nagrodzie porozmawiam z moim gościem, którym jest pan profesor Przemysław Czapliński, wybitny literaturoznawca i wielokrotny juror Nagrody Literackiej Nike, Zakład Antropologii Literatury Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Zacznijmy od samej Nagrody Literackiej. Jakie jest współczesne znaczenie Nike?
1: Pewnie takie jak w większości nagród, pomnożone przez prestiż i wiek nagrody. Po pierwsze, chyba każda nagroda literacka stanowi taką najsilniejszą rekomendację, czyli patrzymy na piątkę, siódemkę czy dziesiątkę finalistów i zyskujemy taką wskazówkę. To są książki, które jury danej nagrody uznało za najwartościowsze w poprzednim roku. Po drugie, to zawsze stymuluje, działa jak bodziec na kilka grup społecznych, na tych, którzy jeszcze nie piszą, ale się nad tym zastanawiają, czy zabrać się do pisania, na tych, którzy już napisali, ale jeszcze się nie załapali do tej nagrody, na tych, którzy nie piszą, nie mają zamiaru pisać, ale biorą udział w życiu literackim, to lubią się spierać o to. Dla nich to zawsze jest pewnego rodzaju stymulant, taki bodziec, prawda? Posprzeczajmy się albo wesprzyjmy jak jedną z książek, które się znalazły w siódemce. No i wreszcie chyba trzecia funkcja każdej nagrody, troszeczkę to zabrzmi dziwnie, ale nagrody rodzą nagrody. Czyli ktoś sobie może pomyśleć, ach, co to jest za pomysł, żeby nagradzać, żeby stworzyć nagrodę, tak jak nagrodę Nike, która pomieści wszystko, esej, reportaż, humanistykę, literaturę piękną, prozę, poezję, dramat, tak dalej, tak dalej. Więc załóżmy, stwórzmy nagrodę, która będzie poświęcona tylko prozie, albo tylko poezji, albo tylko reportażowi, ale będzie równie silna pod względem pieniędzy, zakresu, prestiżowego składu jury. Tak, no więc w tym sensie nagrody między sobą konkurują. W przypadku Polski z całą pewnością taka konkurencja dla nagrody Nike powstała po 2000 roku, czyli po mniej więcej 5-6-letnim okresie istnienia nagrody Nike powstały takie konkurencje dla tejże nagrody.
0: Ale panie profesorze, myśli pan, że ważność tej nagrody, prestiż nagrody Nike, on się zmienia na przestrzeni lat w Polsce, czy to cały czas jest konstant? No, czyli wiemy właśnie, że Nagroda Literacka Nike to jest świadectwo tej najwyższej jakości, no i tutaj raczej takich, powiedzmy, powodów do dyskusji nie ma.
1: Zawsze się zmienia. Nie ma nic ponadhistorycznego, nic, co by było odporne na działanie kurzu i czasu. Przy czym oczywiście to jest tak, że z jednej strony zegar tyka i dla każdej nagrody zegar, kalendarz działa na jej korzyść w przypadku każdej nagrody. To znaczy im nagroda starsza, tym większe jej znaczenie, tym większy jej prestiż. Dlatego na przykład Nagroda Nobla, przyznawana od początku XX wieku, jest nie tylko prestiżowa, bo jest nagrodą globalną i bo jest warta milion dolarów, ale również właśnie dlatego, że ma już 120 kilka lat. To samo dotyczy Nagrody Goncourtu. Podobnie się ma w przypadku Nagrody Bookera i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj istnieje jakby jeden w miarę obiektywny, ale tylko częściowo obiektywny czynnik, czy takie kryterium, to znaczy właśnie kalendarz. Ale można oczywiście stracić prestiż, można zepsuć sobie opinię. Wiele nagród odnotowuje takie falowanie, czyli Booker na przykład w latach 70. był dość nisko notowaną nagrodą, czy jakby nie cieszącą się ani europejskim, światowym rozgłosem, ani nawet niezbyt cenionym na gruncie Wielkiej Brytanii. Dopiero, jeśli dobrze pamiętam, pomógł im skandal związany z jedną z książek. Tak? Gdzieś tam chyba na początku lat 80. wydarzył się skandal, zwiększyło się zainteresowanie publiczności i skorzystali z tego organizatorzy, jurorzy, podkręcili kryteria i od tej pory Booker już tylko rośnie. Ale tak jak powiedziałem, to zawsze może spadać. Więc w Polsce rzeczywiście chyba tak jest, że Nike jest uważana za nagrodę najbardziej miarodajną dla całego piśmiennictwa. To niestety tak trzeba ująć. Nie tylko w grę bowiem wchodzi literatura piękna, ale zarazem, jak sądzę, wpływ, taki społeczny wpływ nagrody Nike falował. To znaczy ona miała swoje lepszy i gorszy okres.
0: No to zatrzymajmy się, panie profesorze, przy tegorocznej gali i przy nominowanych. Wszystkich oczywiście nie wymienimy, ale w kierunku których nazwisk pana uwaga jest zwrócona? No i oczywiście jako tego wieloletniego jurora, no ja muszę zapytać, jak pan ocenia tegoroczny poziom?
1: Podoba mi się ten zestaw. Nie ma tam... Czyli no jak zwykle, przepraszam, odpowiem trochę tak, trochę nie. Okay. Z jednej strony, z drugiej strony być albo nie być. Zestaw mi się podoba, ale nie ma w tym zestawie chyba książki, która by jakoś na której widok moje serce biłoby bardzo żywo, za którą gotów byłbym walczyć, o którą gotów byłbym walczyć, gdybym się znalazł w finale. Bo tak, mamy tutaj do czynienia z bardzo ważną książką Anny Bikont, Nie koniec, nie początek, powojenne wybory polskich Żydów. O tym, jak wyglądała sytuacja polskich Żydów po 1945 roku, po zakończeniu wojny. Oni musieli podejmować decyzje takie drastyczne, zostać, wyjechać, zakryć swoją tożsamość, bądź zachować tożsamość jawną, walczyć o to, żeby wymierzono sprawiedliwość krzywdzicielom, czy też raczej tworzyć jakieś świadectwa, prawda? Mhm. Więc to są za każdym razem decyzje o ogromnym znaczeniu dla całego życia, dla takiej strategii czy taktyki życiowej. To świetna, świetna książka. Dalej są Zmartwychwstanki Doroty Grabek, czyli niesłychanie ciekawa proza. Świetny tomik poetycki Wnyki dla światła Justyny Kulikowskiej. To nie pierwsza obecność Justyny Kulikowskiej w Nike. To już jest bardzo znana poetka. Kolejna książka to Krzysztof Łapiński, Najmądrzejszy, biografia Sokratesa. Więc tak, wymieniłem cztery książki, każda z nich jest z innej parafii, prawda? Reportaż historyczny Anny Bikont, proza Doroty Grabek, poezja Justyny Kulikowskiej, biografia Sokratesa Łapińskiego, a do tego jeszcze mamy powieść Weroniki Murek, Urodziny, powieść Zyty Rudzkiej, Tylko durnie żyją do końca i powieść Szczepana Twardocha, Nul. Więc 4-3 przeważa proza, ale te nieprozatorskie książki mają ogromne atuty, ogromne walory, więc ciekawie będzie śledzić wynik obrad jury, ale zarazem pogodzę się z każdym werdyktem, to znaczy nie będę się czuł zawiedziony, jeśli proza wygra i nie będę się czuł zrozpaczony, jeśli przegra.
0: I myślę, że to jest najlepsze podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania w Radiu RMF24 i oczywiście polecamy, bo dziś wieczorem poznamy laureata bądź też laureatkę Nagrody Literackiej Nike. Przypominamy, jest to 30. edycja tego fantastycznego konkursu, a razem z nami w Radiu RMF24 był pan profesor Przemysław Czapliński, wybitny literaturoznawca, wielokrotny juror Nagrody Literackiej Nike, Zakład Antropologii Literatury Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Panie profesorze, dziękujemy za te wybory. Dziękuję i dziękujemy bardzo. Także za rozmowę.
1: Dziękuję. Do wieczora.

W Radiu RMF 24 powiemy teraz o tym, co obecnie dzieje się na Kubie, a dzieje się źle. W związku z wielogodzinnymi przerwami w dostawach energii elektrycznej, stały brak wody pitnej w kranach odczuwa 2 700 000 mieszkańców Kuby, oszacował rząd tego kraju. Zgodnie z cytowanymi wczoraj przez lokalne media danymi kubańskiego rządu, tego rodzaju problemy dotykają ponad 1/3 kraju. Niezależne Radio Marti odnotowało, że pomimo zapowiadanej w ostatnich miesiącach przez prezydenta Miguela Díaz-Canela poprawy sytuacji, kubańskie władze nie są w stanie zaradzić długim i stale powracającym niedoborom prądu oraz wody pitnej. Tegoroczny wrzesień był według kubańskiego rządu szczególnie trudny dla mieszkańców aglomeracji powracającym niedoborom prądu oraz wody pitnej.

0: Radiu RMF 24. Czas teraz na trwającą pierwszą kolejkę nowego sezonu PGE Basket Ligi. I już w pierwszej serii spotkań nowego sezonu czekają nas dziś derby województwa śląskiego. GTK Gliwice zagra z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Derbowy pojedynek będzie miał wyjątkową oprawę, bo zostanie rozegrany w głównej hali gliwickiej Pre-Zero Areny. Jak do derbowego pojedynku podchodzą gospodarze? Oto nasz dziennikarz z redakcji sportowej Wojciech Marczyk zapytał Kacpra Gordona z GTK Gliwice.
1: Ja się osobiście cieszę, ja lubię takie mecze, ja lubię taką dużą motywację, tą adrenalinę i to, że zaczynamy od razu z wysokiego C na dużej Pre-Zero Arenie, to jest naprawdę świetne i bardzo się z tego cieszymy. Oczywiście no, chcemy wygrać ten mecz bardzo mocno, bardzo nam na tym zależy, bo jest to rywalizacja, którą wszyscy znają tutaj w województwie śląskim, w klubie wszyscy są zdeterminowani, żeby ten mecz wygrać. Oczywiście, my się dalej budujemy jako drużyna i może być za wcześnie, żeby wyciągać jakieś wnioski po tym meczu, ale tak jak mówiłem dzisiaj wielokrotnie, tutaj może decydować bardziej determinacja niż nawet aspekty koszykarskie i ta wola walki.
2: Patrząc w liczby, no to Dąbrowa ma na was sposób historycznie patrząc, ale czy to można porównywać?
1: Każdy mecz to jest inna historia. Tak naprawdę nawet ciężko jest porównywać mecze z tego samego sezonu czasami, bo jeden zawodnik potrafi odmienić całą drużynę, czasami się zmienia trener, także każdy mecz derbowy to jest oddzielna historia i tak bym na to patrzył, tak więc ten historyczny bilans wcale nie ma takiego dużego znaczenia, my w ogóle na niego nie zwracamy uwagi i tylko zwracamy na niego uwagę pod tym względem, że chcemy go ulepszyć.
0: MKS Dąbrowa Górnicza w ubiegłym sezonie awansował do playoffów. Jak przygotowany jest do derbowego pojedynku otwierającego sezon? Wojciech Marczyk zapytał szkoleniowca MKS-u Artura Gronka.
3: Będzie na pewno jakaś dodatkowa nutka presji, ale myślę, że po to robimy, żeby mieć presję. Jeżeli ktoś nie jest w stanie udźwignąć tego, to znaczy, że nie jest dla niego.
2: Presja to przywilej, tak?
3: Tak jest, więc ja się cieszę, że będziemy mogli zagrać na pięknym obiekcie. Na pewno nasi kibice też dopiszą, bo to nie jest daleko, więc bardzo fajnie.
2: Myślę sobie, że wy sami sobie też zrobiliście trochę apetytu tym zeszłym sezonem, ale szczególnie zrobiliście go kibicom, bo fajna końcówka, wejście do playoffów, no a myślę sobie, że znając trenera, jeszcze coś tam trener przygotował, żeby w tym sezonie było lepiej.
3: Przygotowujemy się na pewno, jeżeli chodzi o to, żebyśmy wszyscy razem funkcjonowali na pewnym poziomie, tak jak powiedziałem tutaj na konferencji, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, mamy założenia, gdzie chcemy, jak to ma wyglądać pod względem naszej gry i intensywności, i taktyki, i założeń jakichkolwiek, i podejścia mentalnego, więc to jest dla nas bardzo istotne.
0: Przypominamy, początek koszykarskich derbów województwa śląskiego pomiędzy GTK Gliwice a MKS-em Dąbrowa Górnicza o godzinie 12.30. A już za chwilę w RMF 24 Mazury Art Fest.

0: Radiu RMF 24 czas na połączenie sztuki i piękna Warmii i Mazur. Niedziela to ostatni dzień, aby w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej w Mikołajkach podziwiać pracę uczestników 12. pleneru malarskiego. W jednym miejscu zebrano ponad 200 prac jednych z najlepszych malarzy i rzeźbiarzy w Polsce. A co artystom dają takie plenery i czy Mazury i sztuka to dobre połączenie? Oto nasz reporter Piotr Bułakowski pytał komisarza pleneru Daniela Pieluchę.
1: Piękna pogoda i plener taki rozbudowany. Dużo osób z osobami towarzyszącymi.
2: Po co są takie plenery?
1: Taki zawód mamy, że gdzieś zamknięci w pracowni na co dzień. Co jakiś czas mamy potrzebę konfrontacji z innymi artystami, z publicznością, robimy wystawy i spotykamy się, podglądamy się, wymieniamy doświadczenia, jesteśmy takim zamkiem warownym i od czasu do czasu spuszcza się ten most zwodzony i wychodzi w pole.
2: Ważny jest ten kontakt jakby z drugą stroną, czyli z odbiorcami waszych prac?
1: Przede wszystkim robimy to dla ludzi, tak? Ale od tego są wystawy indywidualne, zbiorowe. A takie wspólne malowanie to jest czymś takim relaksem też, taką potrzebą. Koledzy, którzy mają nas stały kontakt na przykład gdzieś na akademiach, pracując w większych środowiskach, a są w ciągłym takim rytmie. Motywację mają po prostu inną, nie? Ten dopinguje ich kontakt ze studentami czy ze środowiskiem, a ci, którzy gdzieś tam samotnie z boku na prowincji czy w pracowni zamknięci, mają trochę trudniejsze zadanie.
2: Mazury to dobre miejsce właśnie na sztukę, na plener, na wernisaże?
1: Tak, bo tu mamy właśnie i ten spokój teraz po sezonie i siebie. I to w zasadzie wystarczy. Bo są ludzie, to jest taki nawet międzynarodowy trochę plener, bo i koleżanka z Kanady i ze Stanów i teraz jest parę takich gwiazd starszych kolegów i są młodzi, więc mamy całe spektrum sztuki polskiej współczesnej.
0: Mówił Daniel Pielucha, komisarz pleneru. Tu Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: 24. Informacje i muzyka.
1: Kuba Śliwiński, dziękuję za wspólnie spędzoną część niedzielnego przedpołudnia. Punktualnie o 12 zapraszam na fakty, a po 12 powita Was Krzysztof Urbaniak. Zostańcie z RMF 24.

0: Rozmowa o 7 w radiu RMF 24.
1: Te tematy budzą emocje już o poranku. Było marcowe spotkanie między Donaldem Trumpem a Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem?
2: Powiedział o tym pan premier Kosiniak-Kamysz, więc mi wypada tylko potwierdzić tę informację. Rozmowa, która trwała kilkadziesiąt minut, więc nie było to przypadkowe, kilkuminutowe spotkanie.
0: Rozmowa o 7 w radiu RMF 24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już jutro.

0: Radio RMF 24. Cały czas jesteśmy z Wami i blisko najważniejszych wydarzeń. 12 coraz bliżej. Fakty RMF FM i Tomasz Weryński.
1: Politycy podzieleni w sprawie kojców dla psów. Dziś przed Ministerstwem Rolnictwa protest obrońców praw zwierząt. Komentarze zbiera reporter RMF FM. Potem droga krajowa 22 w Pomorskiem. Jedna osoba została ranna w wypadku. Nowy system dronów powstaje w Szkole Orląt w Dęblinie. Bezzałogowce mogą chronić lotniska i przejścia graniczne. Na zegarze 12 to fakty RMF FM. Dzisiejszy protest obrońców praw zwierząt mocno dzieli polityków. Za godzinę przed Ministerstwem Rolnictwa w Warszawie demonstrować będą przeciwnicy proponowanych przez rząd minimalnych powierzchni kojców dla psów. Komentarze przed tym protestem zbiera nasz reporter Michał Dobrołowicz. Witamy, Michale.
2: Dzień dobry.
1: Co na to politycy?
2: Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej przekonuje, że trzeba teraz wsłuchać się w głos obrońców praw zwierząt i wyznaczyć rozsądne granice wielkości kojców.
3: Ja nie lubię radykalizmu z żadnej strony, w związku z tym jakieś radykalne protesty prozwierzęce, które mają oczekiwania przekraczające granice zdrowego rozsądku, no to nie będę ich wspierał. Ale jak możemy wyciągnąć rękę do biednego zwierzaka, to zawsze zagłosuję za.
2: Bartłomiej Pejo z Konfederacji odpowiada, że regulacje nie są według niego potrzebne i nie wspiera dzisiejszego protestu.
4: Początkowo ta ustawa zawierała kojce wielkości kawalerek w dużych miastach, więc to jest jeden wielki absurd.
2: Z kolei Ryszard Petru uważa, że dzisiejsza demonstracja to sygnał, że trzeba jak najszybciej doprecyzować przepisy.
5: Mają prawo protestować, a ministerstwo powinno móc wysłuchać ich opinii. Źle się stało, że to w formie protestu musi być przed ministerstwem, no a czasami tak musi być.
2: Protest rozpocznie się o 13:00, konsultacje w tej sprawie potrwają do środy, a nowe przepisy dotyczące wielkości kojców wejdą w życie w lipcu przyszłego roku.
1: Zderzenie samochodu osobowego z motocyklem na krajowej 22 w Zabagnie w Pomorskiem. Jedna osoba została ranna. W miejscu wypadku pomiędzy Swarożynem a Starogardem Gdańskim wprowadzono ruch wahadłowy. W dęblińskiej szkole Orląt trwają prace nad nowym systemem dronów, mogącym służyć do obrony lotnisk czy przejść granicznych. Bezzałogowiec, jak dowiedział się reporter RMF FM Dominik Smaga, może rozwijać prędkość do 240 km na godzinę.
6: Główne zadanie to namierzyć oraz trakować drona, który nam zagraża. Mamy kamerę na podczerwień, która wykrywa cel, monitoruje na bieżąco. Kiedy ten dron dolatuje do zagrożenia powietrznego, kinetycznie go strąca, albo wystrzeliwuje ładunek, który ten dron likwiduje.
7: Jaki ma zasięg?
6: Około 5-6 km. To jest system obronny. Mały, lekki. Zrobiliśmy serię testów. No już jest w którejś fazie rozwoju, ale jeszcze generalnie nie jest użytkowany w wojsku.
7: A może być użytkowany do czego?
6: Do obrony punktowej, przejścia granicznego, newralgicznych budynków, rafinerii, kluczowych struktur.
1: Jak dodaje major Tomasz Zienkiewicz z Lotniczej Akademii Wojskowej, nowy dron z Dęblina ma systemy sterowania niezależne od zewnętrznych dostawców usług. Za niespełna pół godziny początek koszykarskich derbów województwa śląskiego. GTK Gliwice podejmie MKS Dąbrowa Górnicza. Dla obu zespołów to pierwszy mecz nowego sezonu. Można więc powiedzieć, że będzie to mocny początek nowego sezonu PGE Basket Ligi w województwie śląskim, zaznaczają Kacper Gordon, gracz GTK i trener MKS-u Artur Gronek.
8: Zaczynamy na dużej Prezero Arenie, to jest naprawdę świetne i bardzo się z tego cieszymy. Oczywiście no, chcemy wygrać ten mecz, bo jest to rywalizacja, którą wszyscy znają tutaj w województwie śląskim, w klubie wszyscy są zdeterminowani, żeby ten mecz wygrać.
9: Będzie na pewno jakaś dodatkowa nutka presji, ale myślę, że po to robimy, żeby mieć presję. Ja się cieszę, że będziemy mogli zagrać na pięknym obiekcie. Na pewno nasi kibice też dopiszą, bo to nie jest daleko.
1: Pierwszy gwizdek derbowego pojedynku o 12:30, a dziś jeszcze o 17:30 mecz Arki Gdynia ze Śląskiem Wrocław.
10: O tym usłyszycie tylko w faktach RMF FM.
1: Są sytuacje, gdy dziennikarz śledczy czy autor kryminałów musi zrobić krok wstecz, przyznaje w rozmowie z RMF FM autor bestsellerowych powieści tego gatunku Maciej Siembieda. Jak przyznaje, dwukrotnie przeszło mu odpuścić temat, nad którym pracował.
11: Jedną to po rozmowie z Ryszardem Kapuścińskim, jeszcze jak żył, zrezygnowałem, bo mi doradził ten człowiek, o którym chciałem pisać, jeszcze żył i powiedział mi wtedy, wiesz co, na razie to mu daj spokojnie. Nie umrzeć, a potem zobaczysz, czy będziesz chciał, czy nie będziesz chciał. I nie chciałem. Natomiast druga sprawa to była bardziej współczesna i mam takiego swojego konsultanta, który jest emerytowanym oficerem służb i w momencie, kiedy go zapytałem o temat, dosyć popularny, a jednak bardzo ukryty. Tam mi powiedział, nie bierz się za to. Ale nie wiem, czy mówił to wtedy jako mój kolega, czy jako oficer służb.
1: Całą rozmowę naszego dziennikarza Pawła Koniecznego z Maciejem Siembiedą znajdziecie na rmf24.pl. W niej m.in. o fenomenie kryminałów w Polsce oraz o tajemnicach, które nie zostały do końca wyjaśnione. Fakty RMF FM, bez tajemnic, na kolejne zapraszam już o 13.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Maciej Siembieda, mistrz, od razu przyznaję, że to jeden z moich ulubionych pisarzy i każda jego powieść zostaje ze mną na dłużej. Dlatego do tej rozmowy wrócimy jeszcze w Radiu RMF 24. Powiemy o kulisach łączenia historii z teraźniejszością. Krzysztof Urbaniak, dzień dobry, niedziela po południu, niemal letnia aura prawie w całej Polsce. Jesteśmy razem z wami, informujemy na bieżąco i gramy dla was znakomitą muzykę.

0: To jest Radio RMF 24 i nasz niedzielny popołudniowy program. Możecie nas słuchać w internecie na rmf24.pl i RMF On na DAB Plus oraz we Wrocławiu na 95.1 FM. Minął pierwszy miesiąc nowej diety w szkolnych stołówkach, tak zwana dieta planetarna. To jest co najmniej jeden posiłek roślinny na bazie strączków w tygodniu, co najmniej jedna potrawa z rybą, a mięso może pojawiać się na talerzach maksymalnie dwa razy. Jak czwartoklasiści oceniają nowy jadłospis, posłuchajmy.
1: Jedzenie jest dobre, ale mogło być więcej mięsa i mniej trochę zieleni, bo lepsze było jak było mięso i bez tej diety planetarnej.
2: Też tak średnio.
3: A co jest dobre, a co nie jest dobre? Taka potrawa, która ci smakuje na przykład?
2: Jakiś kotlet schabowy, coś takiego. Bardziej mięso.
3: Taki najlepszy obiad, jaki jadłaś w tym tygodniu?
2: To akurat były schabowe akurat był.
3: A taki najmniej dobry?
2: To akurat taki wczoraj był obiad, jakiś taki bardzo dziwny. Nie chciałam go jeść nawet.
3: A co to było? Mniej więcej wiesz?
2: Taki ryż z owocami, z rybą i później i jakaś zieleń.
4: Czasami są dobre, a czasami nie.
3: Co było dobrego?
4: Spaghetti i...
3: A ono było z mięsem czy bez?
4: Z mięsem.
3: A coś dobrego roślinnego było?
4: Tak, były sałaty i ogórki.
5: Na przykład taka sałatka z tofu z ryżu. Ryżo to takie jakby z tofu.
3: Czyli dla ciebie jedzenie takie zdrowsze na plus.
5: Tak.
6: Dla mnie najfajniejsze to jest schabowe. Schabowe to no takie po prostu mięso.
7: Wczoraj była taka fajna sałatka z sałatą, z rzeżuchą i z pestkami. Jakimiś pestkami.
3: A to było danie główne, czy taki dodatek do obiadu?
7: Dodatek do obiadu bardziej.
3: A sam obiad?
7: Dobry.
8: Była surówka bardzo dobra. No, trochę chcę jeszcze mięsa, ale wszystko pasuje.
3: Generalnie ta dieta planetarna po zmianach, to jest bardziej na plus, czy bardziej na minus?
9: Na plus, bo jest więcej słodkiego i więcej takiego zdrowego jedzenia.
10: Dla mnie na minus.
11: Ja bardzo lubię mięso, no i brakuje mi tego mięsa akurat.
12: Dla mnie tak pół na pół, no bo ja też lubię mięso i mi też brakuje mięsa, tak to też na plus, no bo niektórzy ludzie będą bardziej chudsi niż grubsi.
3: Czyli na zdrowie im to wyjdzie.
12: Tak. Mhm. Bardziej na plus, bo ludzie też się bardziej zdrowiej odżywiają.
13: Tak, pomiędzy, bo dla niektórych lepsze były wtedy posiłki, a dla niektórych właśnie to na zdrowie bardziej wychodzi.
0: Na zdrowie wszystkim życzymy. Z czwartoklasistami ze szkoły podstawowej nr 3 w Konstancinie Jeziornie rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert, a nowe rozporządzenie ministra dotyczące tych szkolnych stołówek obowiązuje od 1 września. Radio RMF 24. Za chwilę dramatyczne dane o poziomie Wisły w Warszawie. Zostańcie z nami.

0: Słuchacie Radia RMF 24. W naszym programie Pod lupę weźmiemy teraz wyniki analiz naukowców, które no naprawdę robią wrażenie. Otóż polscy badacze sprawdzili, jak zmieniał się poziom Wisły na przestrzeni ostatnich 225 lat. Zebrane dane z pomiarów od końca XVIII wieku, dokonywane w tym samym miejscu na Wiśle w Warszawie. Czego dokładnie się dowiadujemy? Jak to wszystko ustalono? Autorami tych nowych analiz są profesor Dariusz Brykała i dr Łukasz Sobechowicz z Polskiej Akademii Nauk oraz dr Michał Wasilewicz ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, a rozmawiał z nimi nasz reporter Michał Dobrołowicz. Posłuchajmy.
1: Dane, które panowie analizowali, obejmują jak długi okres?
2: 225 lat, a dokładniej 82 453 dni od 1 lutego 1799 roku do 31 października 2024 roku.
1: Codziennie pomiar Wisły?
2: Dokładnie.
1: W Warszawie, w tym samym miejscu?
2: W tej samej okolicy. Pomiary były wykonywane na wodowskazach, których lokalizacja zmieniała się w czasie.
1: Jakie są główne wnioski? Co zwróciło panów uwagę?
3: Pierwsze, co się rzuca w oczy, to jak się spojrzy na ten wykres przedstawiający stany wody z tak długiego okresu, to, że sukcesywnie ten poziom wody się zmniejsza.
1: Czyli te ostatnie rekordy, o których słyszymy, to jest ciąg dalszy procesu od dziesiątek lat.
3: No może nie od dziesiątek, to ten proces zaczął się w latach 20. XX wieku.
1: Pytam o to, bo my cały czas mamy w głowie te najbardziej medialne informacje z ostatniego lata, z ostatnich tygodni, ale i z ostatnich lat, kiedy można mieć wrażenie, że kolejne rekordy mamy cały czas. Te rekordy panów pewnie nie zaskakują, gdyby spojrzeć na te dane.
3: Ten proces trwa. Lepiej byłoby tutaj operować nie stanami nierzędnymi wody, tylko przepływem, czyli ilością wody, która przepływa przez dany przekrój wodowskazowy w danym momencie.
1: I jest jej coraz mniej?
3: Ten rok pokazuje, że rzeczywiście ta sytuacja się zmienia na niekorzyść, bo takie ostatnie analizy, powiedzmy do roku 19, mówiły o tym, że nie ma tego trendu obniżania się. Mniej więcej na poziomie 150 metrów sześciennych na sekundę ten poziom występuje, natomiast ten rok to było już 135, czyli jednak jest to obniżenie, ale no nie ma się co dziwić, bo obserwujemy taką ogólną złą sytuację w kraju, bardzo niski poziom wód gruntowych, a to stąd przede wszystkim w takim okresie roku ta woda w rzekach pochodzi.
1: I to jest główna przyczyna? Coraz mniej tych wód gruntowych?
3: Jedna z. Jeśli chodzi o ilość wody oczywiście, natomiast na warszawskim odcinku, jeżeli wrócić do tych stanów, to tu się nakłada kilka rzeczy na to. Zabudowa hydrotechniczna i dodatkowy jeszcze czynnik, brak wody, który powoduje, że nie mamy wezbrań w ostatnich latach.
1: Najprościej mówiąc, jak można najprościej wytłumaczyć laikowi, który myśli sobie, było więcej wody, teraz mniej przepływa. Dlaczego?
2: Mniejsza ilość wody, czyli przepływy, ale to, o czym trzeba wspomnieć, no to jest proces stopniowego pogłębiania się koryta Wisły. Tak jak wspominał Michał, w momencie, kiedy dochodzi na odcinku warszawskim do zawężenia koryta, woda uzyskuje z większą energią zaczyna wypłukiwać materiał mineralny i dochodzi do pogłębienia się koryta Wisły, czyli obserwujemy na wodowskazie systematyczne opadanie lustra wody, chociaż ilość wody przepływająca przez wodowskaz jest dokładnie tak sama.
1: Można powiedzieć, że to dno jest coraz niżej?
2: Tak. Dokładnie.
0: Mówili profesor Dariusz Brykała i dr Łukasz Sobechowicz oraz dr Michał Wasilewicz. No i o tych wnioskach można pomyśleć, spacerując dziś nad Wisłą. Przypomnę, poziom Wisły obniża się od ponad 100 lat. Taki jest wniosek z analizy poziomów największej polskiej rzeki w Warszawie. I te badania są prowadzone od końca XVIII wieku, dokładnie w tym samym miejscu. Tu Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Razem z wami spędzamy niedzielne popołudnie. Bądźcie blisko.

W Radiu RMF 24 mamy dla was najnowsze informacje z Ukrainy. Wojska rosyjskie ponownie uderzyły w most północny w stolicy Ukrainy, uszkadzając jego nawierzchnię, powiadomił o tym mer Witalii Kliczko. Do kolejnego już ataku na przeprawy łączące brzegi Dniepru w Kijowie doszło dzisiaj, podczas wizyty w tym mieście kanclerza Niemiec Friedricha Merca. Mer nie informował o ewentualnych ofiarach, ale na nagraniach wideo widać, że w momencie uderzenia drona mostem jechało kilkanaście samochodów. I to wstrząsające nagranie zobaczycie na naszym portalu rmf24.pl. Do poprzedniego ataku na most północny doszło wczoraj rano. Uszkodzona została wtedy nawierzchnia i trolejbusowa sieć trakcyjna. Z kolei w piątek rosyjskie drony ponownie uderzyły w most południowy, przez który biegnie jedna z trzech linii kijowskiego metra. I atak ten zmusił władze do zamknięcia ruchu w obu kierunkach.

0: W Radiu RMF 24 teraz niezwykły, wciągający, ale i czasem wzbudzający strach temat. Czy dawne tajemnice mogą zostać odkryte dzięki współczesnym metodom? Jak wygląda praca nad powieścią historyczną i co sprawia, że kryminały cieszą się w Polsce tak wielką popularnością? O kulisach łączenia historii z teraźniejszością, nieodkrytych sekretach opolszczyzny i wyzwaniach pracy pisarza opowiada naszemu dziennikarzowi Pawłowi Koniecznemu, autor kultowych powieści kryminalnych Maciej Siembieda.
1: Nawet w sprawach kryminalnych dzieje się tak, że czasami współczesne metody i współczesne środki badawcze pomagają rozwiązać sprawy sprzed kilkunastu czy kilkudziesięciu lat ze złymi skutkami dla sprawców, bo oni z reguły trafiają za kratki, choć już się czuli bezpiecznie. I z zagadkami historycznymi jest bardzo podobnie, bo czasami po latach jakby słabnie czujność strażników, ale też te sprawy, no jest jakby to samo zjawisko, co z przestępcami, którzy już się czują bezkarni, w tym sensie, że jeśli tyle lat mnie nikt nie dopadł, to znaczy, że to już się nie stanie. I tak jest też z tymi zagadkami. A raczej z ludźmi, którzy je w jakiś tam sposób strzegą. Tak?
2: Ja chciałbym właśnie dopytać ten obraz jasnogórski, bo wiem, że pan niedawno gościł w Wierzchu i tam różne wydarzenia się miały miejsce. To jak z tym obrazem jest? Ja sam sobie przeprowadziłem dziennikarskie lekkie śledztwo na ten temat, rozmawiałem na Jasnej Górze na ten temat, byłem w Wierzchu, rozmawiałem z ludźmi, którzy bronią tamtego obrazu. Jak pan to widzi dzisiaj po latach?
1: Znaczy tam są dwie prawdy. Jest prawda mieszkańców, którzy uważają, że proboszcz wywiózł ten obraz, a przywiózł inny. No i jest prawda proboszcza, który twierdzi, że to jest kopia i nie ma w ogóle żadnych podstaw do tego, żeby podejrzewać, że jest to obraz jasnogórski, aczkolwiek kiedy rozmawialiśmy, byłem z przyjaciółmi, chyba z 20-osobową grupą ludzi z Gdańska, to proboszcz troszeczkę się wygadał, twierdząc, że obraz jest pęknięty i to dla mnie akurat już jest informacja wystarczająca. Natomiast ciekawe jest to, że ludzie wierzą w to, że tam jest obraz jasnogórski, że broni wsi. No chyba najładniejsze w tym wszystkim jest to, że to jest ich Matka Boska i nie robią z tego biznesu. To znaczy tam nie ma domu pielgrzyma, nie ma medalików, nie ma obrazków, nie ma tego całego częstochowskiego straganiarstwa, nie ma... A ja pamiętam, jak byłem na studiach i pojechałem do Częstochowy, to nawet szampon był w butelce w kształcie Matki Boskiej z odkręcaną głową, więc no, są granice.
2: Ogólnie opolszczyzna kryje wiele tajemnic. Widzimy to po Górze Świętej Anny, właśnie widzimy to po Wierzchu, po pana powieściach. Jakie są jeszcze te nieodkryte tajemnice opolszczyzny, a też Grodków zresztą i tamte rejony? Jak można jeszcze spojrzeć na te historie, które są nierozwiązane i czy rzeczywiście ta opolszczyzna kryje aż tak wiele tajemnic? Pan też jako dość doświadczenie dziennikarz na opolszczyźnie doskonale to wie.
1: No tak, ci, którzy pamiętali rzeczy najciekawsze, wyjechali, zostali wysiedleni albo umarli, a ci, którzy przyjechali, nie zdążyli ich odkryć. Dlatego dla mnie też przyjezdnego bardzo ciekawe było to, że wystarczyło lekko dmuchnąć, żeby kurz odsłaniał naprawdę fajne rzeczy. I podejrzewam, że tych, których nie zdążyłem odkryć, chociaż przez 20 lat napisałem sobie taki swój prywatny przewodnik po opolszczyźnie, który liczył kilkaset stron tak naprawdę. I tych niezbadanych miejsc jest jeszcze całe mnóstwo. A badanie jest oczywiście najciekawsze w tej całej robocie.
0: Całą rozmowę Pawła Koniecznego z Maciejem Siembiedą znajdziecie na rmf24.pl. Bardzo gorąco polecam. A u nas mamy dla was jeszcze więcej informacji. Za chwilę fakty o godzinie 13. W nich m.in. jedna z najsłynniejszych ulic świata, która dziś cała będzie w biało-czerwonych barwach. Zostańcie z nami. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this

0: Wykład otwarty w Radiu RMF 24.
1: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
0: Już dziś po 18:00.
1: Praca czy odpoczynek? Do czego jesteśmy lepiej przystosowani? Moim gościem będzie ekonomistka profesor Anna Skórska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
0: Wykład otwarty w Radiu RMF 24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.

0: Wracamy do Studia Faktów RMF FM. To już 13:00 w Studiu Faktów przy mikrofonie Tomasz Weryński.
1: Rosjanie atakują kijowskie mosty i ostrzegają obcokrajowców. Czy Moskwa przygotowuje grunt pod jeszcze większą ofensywę powietrzną? Warszawa chce budować podziemne parkingi, które w razie zagrożenia będą mogły służyć jako schrony. W kalendarzu 4 października, ale jesień nie kończy sezonu żeglarskiego. Na Mazurach wciąż można spotkać żeglarzy.
2: Pogoda jest trochę wymagająca i nierozpieszczająca.
1: Rosyjskie groźby i nakłanianie dyplomatów do opuszczenia Kijowa pokazują, że Moskwa próbuje zastraszyć Europę i osłabić wsparcie dla Ukrainy. Takie stanowisko pojawiło się na stronie internetowej polskiego MSZ-u. Resort zapewnia, że nie przewiduje zmian w działaniu ambasady RP w Kijowie. Przypomnę, że wczoraj MSZ Rosji ostrzegł obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostawaniem w Ukrainie bądź podróżowaniem na jej terytorium. Moskwa zapowiedziała, że będzie kontynuować systematyczne ataki na Kijów i inne ukraińskie miasta. Dziś stolica Ukrainy znów zaatakowały rosyjskie drony. Na rmf24.pl zobaczcie wstrząsające nagranie ukazujące bezzałogowiec uderzający w most pełen samochodów. Od ataku nie powstrzymała Rosja nawet wizyta w Kijowie kanclerza Niemiec Friedricha Merca. Za 4 lata mogą powstać pierwsze w Warszawie parkingi podziemne z funkcją schronienia. Jak mówiliśmy dziś w Faktach, Ursynów jako pierwsza dzielnica w stolicy szykuje już teraz odpowiednią dokumentację, ale by obiekty powstały, potrzebne są pieniądze. Ponownie w Faktach Michał Radkowski, który zajmuje się tym tematem. Michale, czy Ursynów ma środki na budowę takich parkingów?
3: Jeszcze nie. Dzielnica ma zbyt skromny budżet, by była w stanie sama sfinansować budowę takich parkingów. Tym bardziej, że jak zapowiada burmistrz Ursynowa Robert Kępa, mają być to obiekty samowystarczalne i w pełni przygotowane na przyjęcie mieszkańców w stanie zagrożenia atakiem, choćby z powietrza.
4: Mówimy o pompach ciepła, mówimy o instalacji fotowoltaicznej. Będzie przyłącze wody i przyłącze prądu, ale jednocześnie będziemy starali się, żeby jak najwięcej funkcji było niezależnych od przerw w dostawach sieciowych.
3: A to kosztuje. Dzielnicowy licza, że na powstanie 2 parkingów podziemnych z funkcją schronienia potrzeba przynajmniej 50 milionów złotych. O te pieniądze chce się starać m.in. z dotacji miejskich i rządowych. Jeśli uda się je pozyskać, pierwszy parking podziemny z funkcją schronienia powstanie na Ursynowie w 2030 roku.
5: Fakty zza oceanu.
1: Jedna z najsłynniejszych ulic świata będzie dziś cała w biało-czerwonych barwach. 5. aleją w Nowym Jorku przejdzie 89. Parada Pułaskiego. O szczegółach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
6: Dzień dobry, początek o 12.30 czasu lokalnego, czyli 18.30 czasu polskiego. Organizatorzy spodziewają się tysięcy Polaków i Amerykanów polskiego pochodzenia. Będą polonijne szkoły, parafie, zespoły folklorystyczne i organizacje z kilku stanów. Tegoroczna parada odbędzie się pod hasłem Za wolność naszą i waszą i nawiązywać będzie do 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych oraz roli Kazimierza Pułaskiego i Tadeusza Kościuszki w walce o amerykańską wolność. Uroczystości rozpoczną się rano mszą świętą w katedrze świętego Patryka.
1: Początek jesieni nie oznacza końca żeglowania, tym bardziej, że pogoda wciąż sprzyja. Jak przyznają sami żeglarze, teraz na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich można spotkać przede wszystkim osoby z większym doświadczeniem.
7: Myślę, że jesienią pływają już ludzie, którzy troszeczkę potrafią żeglować, bo i woda zimna, i widoczność jest też, bywa ograniczona ze względu na jesienne mgły. Wcześniej zapada zmrok. Myślę, że już bardziej doświadczeni żeglarze pływają jesienią.
8: O tej porze roku to zostają już tylko tacy, którzy chyba chcą bardzo pływać i pewnie potrafią trochę bardziej, a nie tylko taki relaks, bo pogoda jest trochę wymagająca i nierozpieszczająca. Ta determinacja wśród załogi musi być.
1: Usłyszał od żeglarzy w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej w Mikołajkach reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Jutro w Sztokholmie rozpocznie się tydzień przyznawania Nagród Nobla za osiągnięcia, które w największym stopniu przysłużyły się ludzkości. O tegorocznych faworytach powie już za chwilę w radiu RMF 24 gość Krzysztofa Urbaniaka, Wiktor Niedzicki, autor legendarnego programu Laboratorium. Naszej informacyjnej stacji możecie słuchać w internecie, w DAB+, i w paśmie FM na 95.1 we Wrocławiu.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Potwierdzam to, o czym mówił Tomasz Weryński w Faktach RMF FM przed chwilą. Za moment naszym gościem będzie Wiktor Niedzicki, autor kultowego programu Laboratorium. Ruszymy też zdobywać koronę Gór Dolnego Śląska i zerkamy na Grand Prix Bahrajnu. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie i zapraszam.

0: jest niedzielny program w Radiu RMF 24. Już jutro w Sztokholmie rozpocznie się tydzień przyznawania Nagród Nobla. W tym roku jej wartość podwyższono do rekordowej kwoty ponad miliona euro. Dziedzin jest 6. W kwestii naukowych faworytów porozmawiam z moim gościem. Z nami na łączach pan Wiktor Niedzicki, autor legendarnego programu Laboratorium, wykładowca akademicki, absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry panu.
0: Zacznijmy po kolei. Jutro, poniedziałek, 5 października, dowiemy się, kto otrzymał Nagrodę Nobla z medycyny. Ma pan jakieś przewidywania?
1: To znaczy, wie pan, ja przygotowując się do tej rozmowy, po prostu sprawdziłem, co inni sądzą. Ja nie jestem aż takim ekspertem, żeby się wypowiadać na każdy temat. W każdym razie unikam tego. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, to wśród faworytów są co najmniej dwie dziedziny, które dotyczą zmiany powierzchni, czy struktury powierzchni, co jest bardzo ważne, czyli inaczej nowe materiały. Natomiast jeśli chodzi o medycynę, to są różne oczywiście typy, jak to zwykle, zwłaszcza, że Komitet Noblowski bardzo dobrze pilnuje, żeby to się nie przedostało za szybko, ale na przykład jest takie podstawy hormonu uczestniczącego w regulacji poziomu glukozy. No, to byłoby znakomite, ważne i na dodatek to łączy naukowców z różnych dziedzin, z różnych miejsc, wobec czego jest szansa, że to oni dostaną, zwłaszcza, że byłaby szansa również na leczenie cukrzycy, otyłości. To wszystko byłoby znakomite. Tu zresztą jeszcze przy okazji, no bo jest jeszcze taka optyczna, koherentna tomografia, czyli po prostu kolejna metoda diagnostyczna, która pozwala uzyskać szczegółowe obrazy przekrojów tkanek. No, to na przykład wiadomo, że badania siatkówki podobnie się prowadzą. Notabene zresztą pierwszy taki tomograf optyczny to zrobiono w Toruniu. Pan profesor Kowalczyk, no, naprawdę to jest wielkie osiągnięcie, a potem po paru latach, bo ja widziałem, jak to dopiero powstawało, po paru latach to trafiło do normalnego użytku. Tu jest jeszcze kilka innych propozycji, no ale załóżmy, że te byłyby dobre. W ogóle całe to szacowanie szans tych kandydatów to trochę jest gra w ciemno i to bardzo ostro, dlatego że mimo zapisu w testamencie Nobla, że to mają być uczeni, którzy w ostatnim roku, no załóżmy, że w ostatnich latach dokonali czegoś, co jest ważne dla ludzkości, co jest takie rozwijające i dające szansę ludziom, to tak naprawdę Komitet Noblowski bardzo często odchodzi od tej zasady i dostają naukowcy za swoje odkrycia sprzed wielu, wielu lat, nawet sprzed 50 lat. Wobec tego my możemy mówić i myśleć o tym, co jest teraz, a Komitet Noblowski może chcieć uhonorować kogoś, kto zrobił coś na pewno ważnego przed wieloma laty. No dobra, ale to Nobel z medycyny to już był.
0: Czy tak może być w sprawie noblistów z fizyki? Jak pan myśli, kto może w tym roku otrzymać tę nagrodę?
1: Właśnie, to znaczy są takie, jakby powiedzieć, obstawiają to bukmacherzy, że będą to badania, które rozwijają wydajne organiczne diody elektroluminescencyjne. Czyli w jakimś sensie też to jest fizyka materiałowa. Oczywiście to jest bardzo ważne, bardzo istotne, również dla wyświetlaczy używanych w smartfonach czy telewizorach. Ale na przykład jest taka pani Nicola Spaldin, która jest profesorem w Zurychu i ona się zajmuje multiferroikami, czyli materiałami, które mają określone własności elektryczne, magnetyczne. No i to dawałoby szansę na nowe urządzenia o mniejszym jak dotąd zapotrzebowaniu na energię. No więc znowu mamy coś z inżynierii materiałowej. No i jeszcze jest chiński fizyk, który eksperymentalnie obserwował kwantowy, anomalny efekt Hola. No to już nie będę się w to wgłębiał, bo to jest bardzo trudne. Natomiast to jest też szczególny rodzaj transportu elektronów w materiałach, czyli znowu fizyka materiałowa. No i bardzo dobrze. Co mamy teraz dalej?
0: Środa, 7 października. Data ogłoszenia Nobla z chemii.
1: Tak jest. No i tutaj jest kilka rzeczy, między innymi jest polski chemik, który zresztą pracuje na Carnegie Mellon University, pan profesor Krzysztof Matyjaszewski, który przeprowadził wiele bardzo ważnych prac. Pan profesor się zajmuje polimerami, no, początkowo pracował w Łodzi, a właśnie od 1985 roku w Carnegie Mellon University. I chodzi o polimeryzację rodnikową z przeniesieniem atomu. Bardzo to jest trudne, ale w każdym razie to jest kwestia kontroli i długości, i składu, i architektury łańcuchów polimerowych, czyli po prostu takich dużych cząsteczek, które są zbudowane z powtarzających się jednostek. No, my polimery znamy, bo my przecież mamy je w swoich ubraniach, mamy je w swoich meblach, właściwie wszędzie.
0: Tak.
1: No, ale poza tym kandydatem, który oczywiście jest nam bardzo bliski, marzymy o tym, żeby to właśnie profesor otrzymał Nagrodę Nobla.
0: Będziemy trzymać kciuki.
1: Poza tym, no, ja też tak myślę. Poza tym jest to jeszcze kwestia nagrody za możliwość zmieniania sekwencji DNA. To jest właściwie tak na pograniczu medycyny i chemii. Więc to tak nie bardzo wiadomo, z której dziedziny, ale podobno z chemii mogliby startować. No i kolejna grupa badaczy zajmująca się transportem elektronów na duże odległości w białkach. No, czyli znów jest to w jakimś sensie sprawa materiałowa. Jeszcze jest kolejny kandydat za rozwój samoorganizujących się monowarstw. Monowarstwa to jest coś takiego jak, no, atom, powiedzmy, warstwa grubości jednego atomu, powiedzmy z grubsza. No i czyli znowu materiały. Co tam jeszcze mamy?
0: Co mamy? Do 8 października tutaj zostanie przyznana akurat literacka Nagroda Nobla, a 9 to jest Nobel pokojowy. Czy pan ma jakieś typy w tej kwestii?
1: I tutaj, proszę pana, typów to ja mam wiele, tylko pytanie, co Komitet Noblowski myśli. Natomiast no, ja bym obstawiał, że literacki Nobel to pani Margaret Atwood, bo wiadomo, że ta historia podręcznej to zrobiła ogromne wrażenie. No ewentualnie jest Haruki Murakami, który też jest pretendentem do Nagrody Nobla literackiej. No ale to jest tak, no nie wiadomo właśnie, w którą stronę to pójdzie, chociaż ostatnio Nagrodę Nobla dostał mężczyzna, więc jest wykluczone, że w tym przypadku kobieta. No i wreszcie pokojowa Nagroda Nobla, która no, jest bardzo ważna, przyznawana przez komitet, ale niezależna od tego normalnego komitetu noblowskiego, ale to jest komitet noblowski ten z Norwegii, więc to jest no, troszeczkę jak gdyby równolegle. I tutaj jest propozycja, która no, mówi o międzynarodowych organizacjach opieki nad dziećmi, zwłaszcza dziećmi w czasie wojny. No wiadomo, że w czasie wojny w Ukrainie część dzieci została wprowadzona przez Rosję. No i to jest organizacja ukraińska, która chroni te dzieci dotknięte konfliktami. I są jeszcze inni kandydaci, którzy z kolei walczą o wolność dla dziennikarzy różnych. Jest jeszcze jedna nagroda, która byłaby taka bardzo symboliczna. Mnie by się bardzo to podobało, ale to ja nie mam na to wpływu. Mianowicie Partnerstwo Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS. To jest jednak bardzo ważne, bo mimo różnych sporów politycznych, wojen i tak dalej, to w dalszym ciągu ci astronauci z różnych krajów przebywają na stacji kosmicznej. Możemy ją co więcej, jak przelatuje nad Polską, obserwować. Zwykle taka obserwacja trwa około 2 minut. I, no i zobaczyć, że przedstawiciele różnych krajów świata badają kosmos po to, żeby tam było lepiej. Oni tam na górze siedzą. No nie tak dawno, raptem ile, 1,5 roku temu mieliśmy polskiego astronautę. No więc jest to rzecz, która dla mnie byłaby wspaniałą rzeczą.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF 24 był pan Wiktor Niedzicki, autor legendarnego
1: programu. Ja również dziękuję.
0: Laboratorium, wykładowca akademicki, absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i popularyzator nauki. Bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, kłaniam się.
0: Kłaniam się również. Cudownej niedzieli życzymy, do usłyszenia. A w radiu RMF 24, jak zawsze, mamy dla was jeszcze więcej informacji, jeszcze więcej znakomitej muzyki. Bądźcie blisko.

Kolejny temat Radio RMF 24 pojawi się już teraz z prędkością Formuły 1, bo właśnie o nią chodzi. Holender Max Verstappen wygrał przeniesioną do Malezji Grand Prix Bahrainu, czyli 16. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Opady i mokra nawierzchnia sprawiły, że wyścig miał dość chaotyczny przebieg. Startujący z pole position Verstappen już w pierwszych sekundach po starcie spadł na trzecią pozycję, ale odzyskał prowadzenie, między innymi dzięki samochodowi bezpieczeństwa i zjazdom do alei serwisowej. Z pole position Verstappen już w pierwszych sekundach po starcie spadł na trzecią

0: W Radiu RMF24 pojawi się teraz temat z górnej albo inaczej, z górskiej półki. Każdy szczyt to osobna historia, inny szlak i kolejny powód, żeby ruszyć w drogę. A jesienią ta przygoda nabiera wyjątkowych barw. Złote buki, czerwone liście, tajemnicze mgły. To wszystko sprawia, że góry wyglądają jak z pocztówki. Łukasz Ordecha, twórca projektu Korony Gór Dolnego Śląska, zachęca, żeby 23 szczyty, które obejmuje ten projekt, zdobywać rodzinnie. A rozmawiała z nim nasza reporterka Martyna Czerwińska.
1: Korona Gór Dolnego Śląska i to z dziećmi. Dlaczego warto i czy to w ogóle możliwe? Czy my nie zaczniemy przeklinać już po drodze, sami do siebie? Po co nam to było?
2: Proszę Państwa, Korona Gór Dolnego Śląska to 23 dolnośląskie szczyty i tak naprawdę każdy z tych szczytów jest zdecydowanie dostępny dla zdobywania go razem z dziećmi. Oczywiście są szczyty łatwiejsze, powiedzmy sobie spacerowe, takie, na których możemy spacerować nawet z wózkiem, ale są też szczyty trudniejsze, do których trzeba się troszeczkę przygotować. Natomiast motywacja i satysfakcja ze zdobycia takiego szczytu na pewno będzie dla rodziny i dla dzieci czymś wspaniałym.
1: Od którego szlaku najlepiej zacząć z takimi dziećmi, które mają kilka lat, powiedzmy w wieku przedszkolnym?
2: Zdecydowanie polecam tutaj wejście na Jagodną. To jest naprawdę bardzo łagodna trasa spacerowa. Tak jak przed chwileczką powiedziałem, można wybrać się nawet z wózkiem. Kolejna prosta trasa to szczyt Orlica, również bardzo łagodny. Kolejne nieco trudniejsze to na przykład Wielka Sowa, Śnieżka, która jest oczywiście najwyższą górą na Dolnym Śląsku oraz najwyższą górą w Koronie Gór Dolnego Śląska. Ona wymaga może troszeczkę większego przygotowania, dlatego że jest to troszeczkę dłuższa trasa, ale zdecydowanie widoki ze Śnieżki i sam fakt zdobycia najwyższej góry na Dolnym Śląsku będzie wielką satysfakcją dla każdego młodego zdobywcy.
1: Czy na taką podróż powinniśmy się jakoś specjalnie przygotować i przede wszystkim wyjść z innym nastawieniem, bo to pewnie będzie wolniejsze tempo, czasami zdarzy się po drodze marudzenie i to nie powinno nas zniechęcać.
2: Do każdej wycieczki trzeba podejść, myślę, dość indywidualnie. Każdy rodzic wie, jak reagują jego dzieci, czy są przygotowane, czy nie są przygotowane. Na pewno powinniśmy sprawdzić pogodę, na pewno powinniśmy dostosować nasze wyposażenie, odzież, prowiant do tego, czego tak naprawdę potrzebują nasze dzieci. Natomiast czy będzie marudzenie? Korona Gór Dolnego Śląska to właśnie taka motywacja. Za wejście na szczyt mamy możliwość zdobycia pieczątki. Zdobycie wszystkich szczytów to możliwość uzyskania odznaki, no i oczywiście zasiadania w loży zdobywców Korony Gór Dolnego Śląska. A jak wiadomo, motywacja to coś, co jest dziś najważniejsze i to jest coś, co tak naprawdę daje nam siłę do wszystkiego, co w życiu robimy.
1: Naklejka, pieczątka, odznaka to jedno, ale ten wspólnie spędzony czas to drugie. To bardzo cenne nie tylko dla dzieci, ale także dla nas, rodziców.
2: Tak, oczywiście, to jest wspólnie spędzony czas, to jest czas na wspólne rozmowy, na wspólne poznawanie tak naprawdę całej rodziny, naszych dzieci, na obserwowanie tego, co one robią w zupełnie innym środowisku. Przecież na co dzień siedzą w domu przed komputerami, są gdzieś z kolegami, koleżankami. My nie wiemy tak naprawdę, jak się zachowują, a tutaj w terenie czasami zdarzają się wyzwania, czasami musimy wejść na jakiś trudny odcinek, trzeba dziecko zmotywować, dziecko może nie chcieć wejść. Tak naprawdę to są momenty, które nas wszystkich uczą i pokazują, jak razem żyć, tworzą relacje, a przede wszystkim budują więzi.
0: Mówił Łukasz Ordecha, twórca projektu Korony Gór Dolnego Śląska, a my zachęcamy do tych podróży. To jest Radio RMF24, mamy dla Was jeszcze więcej informacji i zachęcamy do kontaktu z nami. Co robicie, gdzie spędzacie weekend? Gdzie nas słuchacie? Dokąd się wybieracie? Dajcie znać. SMS 3322 do Waszej dyspozycji.

W Radiu RMF 24 ponownie spoglądamy za naszą wschodnią granicę. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrzej Sybicha poinformował, że od początku roku liczba cywilnych ofiar rosyjskiej agresji w regionach przyfrontowych wzrosła ponad 60% w porównaniu z ubiegłym rokiem. W ciągu 8 miesięcy bieżącego roku w regionach przyfrontowych w wyniku rosyjskich ataków bombowych zginęło albo zostało rannych prawie 2,5 tysiąca cywilów. W tym samym czasie na całej Ukrainie ONZ potwierdziła ponad 15 tysięcy zabitych lub rannych osób cywilnych, napisał minister Sybicha w X-ie. Z kolei obserwatorzy przypominają, że Ukraina, a zwłaszcza Kijów, była w ostatnich tygodniach celem zmasowanych rosyjskich ataków. Do uderzeń dronów dochodzi praktycznie codziennie. I dodam jeszcze jedną informację. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło dzisiaj, że rosyjskie groźby i nakłanianie dyplomatów do opuszczenia Kijowa pokazują, że Moskwa próbuje zastraszyć Europę i osłabić wsparcie dla Ukrainy. Resort zapowiedział również, że nie przewiduje zmian w działaniu polskiej ambasady w Kijowie. Za chwilę u nas fakty, w nich m.in. Warszawa i protest obrońców zwierząt przed Ministerstwem Rolnictwa. Te fakty już za 10 minut o 14. Radio RMF.

0: We want stars. We want smart people.
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
2: A w najbliższym odcinku Wszystkich Ludzi Trumpa o tym, dlaczego Donaldowi Trumpowi ostatnio nic nie wychodzi.
1: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF24 na YouTubie.
3: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.

0: To jest Radio RMF 24, zbliża się godzina 14, czyli ponownie przenosimy się do studia faktów RMF FM, studiu faktów przy mikrofonie Tomasz Wyryński. Witamy ponownie i posłuchajmy razem.
1: Obrońcy zwierząt protestują przed Ministerstwem Rolnictwa w Warszawie.
2: Psy w klatkach? 2 metry na 2 metry? Co to jest?
1: Na miejscu jest reporter RMF FM, zaraz się z nim połączymy. Strażacy nurkowie zeszli do wraku promu Jan Heweliusz. Sprawdzimy też, jak spędzacie tak piękną jesienną niedzielę.
3: Uwielbiam, to jest moja ulubiona pora roku.
1: Wybiła 14. Nie dla więzień dla zwierząt. Takie hasło można usłyszeć przed siedzibą Ministerstwa Rolnictwa w Warszawie. Obrońcy praw zwierząt protestują przeciwko rządowym przepisom dotyczącym powierzchni kojców dla psów. Na miejscu, przed gmachem resortu rolnictwa przy ulicy Wspólnej w stolicy jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, jak wygląda ta demonstracja?
4: Tu jest ponad 100 osób, część z nich przyszła tu ze swoimi psami. Oni są rozczarowani zapisami rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa, w którym minimalna powierzchnia kojców dla psów wynosi od 4 do 10 metrów kwadratowych. Według protestujących w takich warunkach zwierzęta nie będą szczęśliwe.
5: Nie po to zrywaliśmy łańcuchy, żeby wpakować psy do absolutnie malutkich klatek. Nie demonstrujemy, żeby tych klatek nie było, bo no niestety to nie jest realne, ale chcemy, żeby te klatki były dużo większe.
4: Jednak... Większe, czyli jakie?
5: Większe, czyli 10, 15 i 20 metrów kwadratowych.
4: Konsultacje tych przepisów potrwają do najbliższej środy. Ministerstwo wstępnie deklaruje otwartość na ewentualne zmiany, a tutaj co kilka chwil, jak pewnie słychać, brzmi hasło mała klatka to pułapka.
1: Zderzenie 3 samochodów na S6 pomiędzy węzłami Gdańsk-Południe i Rusocin. W wypadku ucierpiała jedna osoba. Zablokowany jest jeden pas w kierunku autostrady A1. Wypada się przyzwyczaić, że Stany Zjednoczone pod wodzą Donalda Trumpa niekoniecznie są adwersarzem Rosji Władimira Putina, a jej sprzymierzeńcem. Przekonuje w RMF FM profesor Małgorzata Zachara-Szymańska, amerykanistka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, odnosząc się do doniesień New York Timesa o propozycji sprzedaży przez Rosję zagranicznych aktywów Łukoilu inwestorom powiązanym z otoczeniem prezydenta USA.
6: To są wątki niepokojące, jeżeli bierzemy pod uwagę te fundamenty funkcjonowania przywództwa w państwie demokratycznym. To znaczy my zakładamy, że postacie, które są przy władzy, one powinny być neutralne, one powinny kierować się interesem narodowym, zdefiniowanym według różnych koncepcji, ale jednak narodowym. To, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych rządzonych przez Trumpa, to jest nadrzędna rola interesu prezydenta i jego rodziny.
1: Mówiła w RMF FM profesor Małgorzata Zachara-Szymańska, amerykanistka z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
7: Posłuchaj, takie są fakty w RMF FM.
1: Strażacy nurkowie z Wielkopolski ćwiczyli swoje umiejętności nurkując do wraku promu Jan Heweliusz. Członkowie specjalistycznych grup wodno-nurkowych z Kościana i Piły przez kilka tygodni przygotowywali się do specjalnych ćwiczeń na dnie Morza Bałtyckiego.
8: Jedna z sentencji strażackiej służby mówi o tym, że naszą powinnością jest doskonalić swoje umiejętności. Kiedy nie ratujemy, powinniśmy się szkolić. Z jednej strony jest radość, że dotarło się do tego miejsca, które oglądało się w telewizji. Z drugiej jednak strony jest to miejsce, gdzie swoją podróż zakończyło 56 osób, nie dotarli oni do brzegu. Swoją obecnością pod wodą oddaliśmy też hołd tym wszystkim, którym nie udało się do tego brzegu dotrzeć.
1: Mówi aspirant Łukasz Charek z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie. Jakie uczucia towarzyszyły nurkom? Opowiemy o tym w dzisiejszych faktach RMF FM. Dziś jesień w swojej najpiękniejszej odsłonie. Kolory drzew zachwycają, jest ciepło. We Wrocławiu to nawet 20 stopni Celsjusza. Wiele osób wybrało się na spacer w tych pięknych okolicznościach przyrody.
3: Uwielbiam, to jest moja ulubiona pora roku.
9: Jesieniara?
3: Nie wiem, to jakieś takie nowoczesne pojęcie, ale jak najbardziej. No, te kolory takie są, jak jest jeszcze słońce, no to tym bardziej po prostu chce się żyć. Dzieci wróciły do szkoły, to też jest bardzo pozytywne.
9: Także... Trochę luzu w domu.
3: Oczywiście, to jest dużo lepiej.
1: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska, a wy jak spędzacie tę piękną niedzielę? Piszcie na fakty@rmf.fm. Na kolejne fakty zapraszam w imieniu Katarzyny Podrazy. Ja już dziękuję i do usłyszenia.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Faktycznie piękna jesień za oknami prawie w całej Polsce. Co robicie w niedzielne popołudnie? Dokąd się wybieracie? Ruszamy z Wrocławia do Sąsior w Kujawsko-Pomorskim. Oczywiście z RMF24. Pozdrawiam, Maciek. Pozdrawiamy również. No i czekam na wasze smsy pod 3322. Możecie do mnie również pisać bezpośrednio. krzysztof.urbaniak@rmf.fm. A skoro jesteśmy z wami również w trasie, to za chwilę porozmawiamy o cenach paliw. Jest 14:04.

0: stars. Komentarze polityczne już teraz w popołudniowym niedzielnym programie Radia RMF 24. Obniżki cen paliw przyniosły częściową ulgę kierowcom, a politykom dały nomen omen paliwo do dyskusji. Czy rząd powinien obniżyć stawki jeszcze mocniej do tych obiecywanych w kampanii wyborczej 5 zł i 19 groszy za litr benzyny? Tego oczekuje prezydent Karol Nawrocki i wypomina premierowi Donaldowi Tuskowi obietnicę z roku 2022. Komentarze polityków wokół tej batalii zebrał nasz dziennikarz Igor Skrzypek. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: I co mówią politycy? 5,19 ich zdaniem to jest możliwe?
1: No oczywiście zależy, kogo o to zapytamy, komu postawimy to pytanie, bo jeśli skierujemy to pytanie do polityków koalicji rządzącej, no to usłyszymy, że no przecież właśnie udało się obniżyć te ceny paliw, prezydent te obniżki do tej pory wstrzymywał, bo nie chciał podpisać ustawy o podatku od nadmiarowych zysków, za drugim razem podpisał, ale odesłał do Trybunału Konstytucyjnego, no ale dzięki temu, że ten podpis jednak jest, no to CPN znów wszedł w życie, a więc słyszymy, że to Pałac Prezydencki jest niechętny obniżkom na stacjach paliw.
2: Prezydent wybrał sobie ten spór z rządem, jeśli chodzi o kwestie paliw, zupełnie niepotrzebnie. Na końcu go przegrał. Przegrał i nie dlatego, że podpisał, że ustąpił. Przegrał, bo opinia publiczna wydała jednoznaczny werdykt. Mieliśmy szereg różnych sondaży, które pokazywały, czego oczekują w tej sprawie Polacy.
1: Tak mówi przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwicki. No a co się wydarzy, jeśli skierujemy to samo pytanie o 5,19 w stronę Pałacu Prezydenckiego? No to słyszymy odwrotnie, że to rząd nie chce taniego tankowania, że mogłoby być po 5 zł i 19 groszy, ale rządowi po prostu byłoby to nie na rękę.
3: Rząd Donalda Tuska tak naprawdę nie chciał obniżenia ceny paliw. Nie chce realnego obniżenia ceny paliw, poważnego, na serio, bo w interesie rządu było przeciąganie tej sprawy, aby wysokie ceny paliw trwały jak najdłużej i można było zasypywać dziurę ministra Domańskiego.
1: Tak przekonuje doradca w kancelarii prezydenta Błażej Poboży i to jest ta główna oś sporu na linii prezydent, premier i jego otoczenie. No ale cała scena polityczna żyje tym 5,19, tym czy ta liczba na pylonach rzeczywiście mogłaby się pojawić, więc też posłuchajmy mniejszych obozów, mniejszych ugrupowań. Tam trochę już bardziej wyważone komentarze, na przykład z Klubu Parlamentarnego Centrum. Słyszymy, że całe to zamieszanie, cała ta batalia o to, czy paliwa powinny być jeszcze tańsze. Te spory, to dogryzanie sobie między prezydentem a premierem, no bo to jest też wymiana jakichś wpisów w mediach społecznościowych, nagrywanie filmików do tych mediów społecznościowych, to wszystko jest w tej chwili nieco zbędne.
4: To jest realna ulga dla obywateli, która powoduje także to, że nie nakręca się spirala inflacji, czyli to służy naszej gospodarce. Myślę, że tutaj obywatele widzą i wiedzą, jaka jest prawda, a te awantury ze strony opozycji są po prostu niepoważne. Powinni się zająć poważnymi rzeczami.
1: Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Centrum Mirosław Suchoń tak ocenił tę sytuację, no ale to też polityk koalicji rządowej, jakby nie patrzeć, więc popatrzmy też na komentarze z opozycji parlamentarnej. Konfederacja na przykład też krytykuje całe to zamieszanie wokół paliw, choć zgadza się, że paliwa powinny być coraz tańsze. Natomiast ma wątpliwości co do tego, w jaki sposób powinniśmy doprowadzać do tych obniżek na pylonach.
5: Prezydent wydaje się uległ presji rządu i włączył się do tego chórku polityków, którzy mówią, że tak, można łamać konstytucję, można uchwalać niekonstytucyjne, wstecznie działające podatki, jeśli tylko bardzo się chce, jeśli się to okrasi wystarczająco patetyczną retoryką.
1: Tak twierdzi poseł Konfederacji Michał Wawer, a więc tutaj jest krytyka, że ta ustawa o podatku od nadmiarowych zysków jest po prostu niekonstytucyjna, bo działa w pewnym zakresie wstecz, no a więc też jakieś dalsze rozwiązania potencjalnie mogłyby być też niekoniecznie zgodne z konstytucją, to oczywiście zależy. Ja przypomnę, że wczoraj zresztą w tym samym składzie w Radiu RMF 24 analizowaliśmy, czy 5,19 jest możliwe z punktu widzenia ekonomicznego. Okazało się, że no oczywiście dla chcącego nic trudnego albo nie ma rzeczy niemożliwych, natomiast byłoby to bardzo karkołomne w obecnej sytuacji. Dodam, że gdy Donald Tusk obiecywał to 5,19, to rzeczywiście ropa by była odrobinę droższa niż jest w tej chwili, natomiast wydaje się, że ta zmienność na rynku paliw w tej chwili jest większa, więc trudno powiedzieć, czy wtedy sytuacja była lepsza, czy obecnie jest lepsza. Wydaje się, że jest tak samo zła teraz i wtedy, w 2022 roku. Natomiast analitycy wyliczają, że 5,19 można, tylko że trzeba obniżyć podatki do zera, a być może w niektórych przypadkach nawet dopłacać do tego paliwa.
0: Dodam jeszcze, że dzisiaj benzyna 95, maksymalnie po 6,73. Daleko od tego 5,19, a diesel po 7,88, a te wszystkie informacje zebrał dla nas dziennikarz RMF FM i RMF 24, Igor Skrzypek.
1: Dziękuję.
0: Igorze, zapytam cię jeszcze, wiesz, jakie są zasady używania świateł przeciwmgielnych? No wiesz, jesień przyszła, dużo mgieł na drogach. Pamiętasz?
1: Nie, dobrze. Chodzi o metry. Jak gęsta jest ta mgła?
0: Tak jest, poniżej 50 metrów. Ale spokojnie, dla wszystkich za chwilę będziemy przypominać kierowcom, jakie są dokładnie zasady używania świateł przeciwmgielnych. Igor Skrzypek, jeszcze raz wielkie dzięki.
1: Dziękuję i posłucham zaraz.
0: Obowiązkowo. Tym bardziej, że gramy dla was znakomitą muzykę w radiu RMF 24. Sochacka i Cortez.

0: jest popołudniowy, niedzielny program w Radiu RMF 24. Pierwszy weekend października. Być może niektórzy z was słuchają nas w samochodzie albo będą gdzieś prowadzić auto. No to informacja jest głównie dla was. Jesienią kierowcy muszą przypomnieć sobie zasady używania świateł przeciwmgielnych. Tradycyjnie, wiemy, zdarzają się kierowcy, którzy zapominają o nich albo wręcz przeciwnie, nadużywają. Jak to wygląda w przepisach? O czym jeszcze pamiętać w czasie jesiennych podróży? To wyjaśni podkomisarz Tomasz Markowski, rzecznik warmińsko-mazurskiej policji. Posłuchajmy razem.
1: To ten czas, kiedy warunki pogodowe poważniej wpływają na warunki drogowe i poziom zarówno widoczności, jak i widzialności na drogach. I to szczególnie podczas porannych czy wieczornych zamgleń. I po to w autach mamy światła przeciwmgielne, żeby wtedy z nich korzystać. Z tym, że nie wszyscy kierowcy używają ich we właściwy sposób. Włączamy je w autach po to, by z przodu podświetlić drogę pod mleczną zawiesiną, powodując doświetlenie drogi przed nami. Zadaniem z kolei tylnych świateł przeciwmgielnych jest poprawa naszej widoczności w trudnych warunkach atmosferycznych dla innych. Jednak to bardzo mocne światło czerwone przy dobrej przejrzystości powietrza może oślepiać tych, którzy będą jechali za nami. Zgodnie z przepisami, kierujący może używać tych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza spowodowanej czy to mgłą, czy opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami, jeżeli widoczność jest ograniczona na odległość mniejszą niż 50 metrów. W razie poprawy widoczności kierujący pojazdem jest zobowiązany niezwłocznie te światła wyłączyć. W przypadku, gdy o tych warunkach używania świateł przeciwmgielnych zapomnimy, no to niestety popełniamy wykroczenie, a za to już taryfikator przewiduje 100-złotowy mandat i 2 punkty karne. W zasadzie wszystkie nowe auta dysponują już światłami do jazdy dziennej, które mogą być używane w czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, zamiast świateł mijania. Są to światła świecące z przodu, a nie z tyłu i o tym też trzeba pamiętać, bo choć najczęściej już mamy system świateł automatycznych w autach, to nie zawsze może on zadziałać tak, jak powinien, jakbyśmy tego chcieli. Dlatego dla własnego bezpieczeństwa w czasie ograniczonej widoczności za dnia lepiej jest manualnie włączyć światła mijania, tak żebyśmy byli dobrze oświetleni i z przodu, i z tyłu, zamiast czekać, aż zrobi za nas to automat, no bo po prostu możemy się tego nie doczekać.
0: Mówił podkomisarz Tomasz Markowski, rzecznik warmińsko-mazurskiej policji. Uważajmy na drogach, a my jedziemy razem z wami.
2: Radio RMF 24.

0: song, but it bears repeating now.
1: Muzyka, którą kochasz, i najważniejsze informacje tylko w radiu RMF 24.

W Radiu RMF24 wybierzemy się teraz w taką krótką, informacyjną podróż do Brazylii. W stolicy tego ponad 200-milionowego kraju, w mieście Brazylia, niedawno minęła godzina 9 rano i trwa głosowanie w wyborach prezydenckich oraz parlamentarnych. Sondaże pokazują taki wyrównany wyścig między obecnym lewicowym prezydentem Lulą da Silvą, a prawicowym senatorem Flaviem Bolsonaro. Lokale wyborcze zostaną zamknięte, kiedy w Polsce wybije godzina 22. W sondażach największą popularnością do tej pory cieszył się Lula, ale jednak jego przewaga nad Bolsonaro w ostatnich tygodniach malała. Według badań opinii Lula i Bolsonaro najpewniej spotkają się w drugiej turze, która jest zaplanowana na 25 października. W tym głosowaniu większość sondaży daje Luli taką minimalną przewagę nad rywalem. Wyjaśnię jeszcze, że 80-letni Lula, uznawany za ikonę latynoamerykańskiej lewicy, ubiega się o czwartą kadencję na stanowisku szefa państwa, a jego rywalem jest Flavio Bolsonaro, syn sojusznika Trumpa, byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, który odbywa karę 27 lat więzienia za przygotowywanie zamachu stanu. I dodam jeszcze jedną bardzo ważną zagraniczną informację sprzed chwili. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz ogłosił właśnie w Kijowie przekazanie Ukrainie nowego pakietu pomocy wojskowej o wartości ponad 1 miliarda euro. I do tego wrócimy w faktach RMF FM o 15:00.

0: To jest niedzielny popołudniowy program w radiu RMF 24. Doskonalenie umiejętności, przygoda życia oraz oddanie hołdu ofiarom jednej z najgłośniejszych katastrof w historii Polski. Strażacy z Wielkopolski nurkowali we wraku promu Jan Heweliusz. Specjalne grupy wodno-nurkowe z Kościana i Piły sprawdzały, jak poradzą sobie w takich trudnych morskich warunkach. Strażacy, inspirowani m.in. serialem z jednej z platform podcastowych, postanowili zejść na dno Bałtyku i zajrzeć do wnętrza promu. O szczegółach opowiedzieli nam aspirant Łukasz Charyk, ogniomistrz Jakub Charyk i starszy aspirant Hubert Wawrzyniak.
1: Jedna z sentencji strażackiej służby mówi o tym, że naszą powinnością jest doskonalić swoje umiejętności. Kiedy nie ratujemy, powinniśmy się szkolić. Dlatego członkowie grup wodno-nurkowych z Kościana oraz z Piły wykazali się oddolną inicjatywą i podjęli rękawice w tym, aby znaleźć się w miejscu, gdzie spoczywa wrak Heweliusza. Wydawałoby się na pozór proste zadanie, jednakże samo nurkowanie w morzu stawia przed nami dodatkowe wymagania. Przygotowywaliśmy się do tej wyprawy, bo tak można to nazwać, bo to nie tylko były ćwiczenia polegające na nurkowaniu, ale również ćwiczenia polegające na ratowaniu osób, które znajdują się w wodzie na morzu. Wspólnie z SAR-em trwały około 2 miesięcy. Można powiedzieć, że częściowo uzupełnialiśmy warsztat wiedzy po to, aby odbyć nurkowanie wrakowo-morskie.
2: Jak to wyglądało już tam na miejscu? Jakie wrażenie, jakie przeżycia, coś zaskoczyło najbardziej?
3: Znaczy, dla nas to było na pewno wiele rzeczy nowych się tam wydarzyło, ponieważ śródlądzie, na którym działamy, nie charakteryzuje się taką falą, jaką tam spotkaliśmy. Też zmienność pogody, dopływając tam na miejsce, morze było względnie spokojne. Po pierwszym nurkowaniu już zwiększyło się falowanie, to też potem utrudniło co najmniej dopłynięcie potem do statku, z którego zaczynaliśmy tą swoją przygodę nurkową, żeby na niego po prostu się dostać z powrotem. Pod wodą również odczuliśmy prądy morskie, gdzie też nie mamy do czynienia tutaj w naszych jeziorach. Ograniczona widoczność, też rozmiar tego wraku, ponieważ liczył ponad 130 metrów. No, wielkie wow. Porównując sobie to, co tutaj spotykamy na miejscu, to wielkie wow. Poskręcany metal, ciężarówki przewrócone, wagony kolejowe. Robiło to bardzo duże wrażenie.
0: Usłyszał nasz reporter Beniamin Kubiak-Piłat, który rozmawiał ze strażakami i nurkami z Kościana, i o swoich przeżyciach opowiedzieli nam aspirant Łukasz Charyk, ogniomistrz Jakub Charyk oraz starszy aspirant Hubert Wawrzyniak. To jest Radio RMF 24. U nas jeszcze więcej informacji. Właśnie czytam wiadomość sprzed chwili, że na A2 w Lubelskiem zablokowana jest autostrada w kierunku Warszawy. Sprawdzamy te informacje za chwilę o tym w faktach.
4: Codziennie

0: Nie. O 15 w studiu Faktów RMF FM zmiana. Jest z nami Katarzyna Podraza. Dzień dobry, witamy.
1: Zapraszam. Tragiczny wypadek na A2 w Lubelskiem. Motocyklista zderzył się z ciężarówką. Na Mazurach poszukiwania serwala. Zwierzę uciekło z prywatnej posesji. Jest apel policji. Czy Paulini ukryli oryginał przed Szwedami? W faktach także tajemnica obrazu Jasnogórskiego.
2: Proboszcz troszeczkę się wygadał.
1: Jedna osoba zginęła w wypadku na A2 w Lubelskiem między węzłami Łukowisko i Siedlce Wschód. Motocyklista zderzył się z ciężarówką. Zablokowana jest autostrada w kierunku Warszawy. Nieprzejezdny jest także jeden pas w stronę Białej Podlaskiej. W prywatnej posesji w Orzyszu na Mazurach uciekł serwal sawannowy. Jeżeli ktoś zauważy tego dzikiego kota, powinien powiadomić służby. W faktach teraz reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Piotrze, zwierzę zniknęło minionej nocy.
3: Tak, zaginiony serwal sawannowy wabi się Gustaw, jest raczej łagodnym zwierzęciem, ale mimo wszystko policja radzi nie zbliżać się do niego i nie łapać go na własną rękę. W razie zauważenia tego kota należy natychmiast zadzwonić na numer alarmowy 112. Serwal powinien mieć na sobie czerwone, skórzane szelki. Te dzikie koty żyją w naturze w Afryce. Na posiadanie tego gatunku w domu nie jest potrzebne specjalne zezwolenie, ale powinno być to zgłoszone w Urzędzie Miasta lub w starostwie.
1: Słuchacie Faktów RMF FM. Przekazanie Ukrainie nowego pakietu pomocy wojskowej o wartości ponad miliarda euro ogłosił w Kijowie kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Obejmie ona finansowanie produkcji dronów, dostawy broni dalekiego zasięgu i sprzętu satelitarnego. Merz razem z Wołodymyrem Załanskim odwiedzili uszkodzony budynek Akademii Nauk. W trakcie wizyty rozległ się alarm przeciwlotniczy. Niemiecki kanclerz zaapelował do Władimira Putina o zakończenie wojny. Dziś rano, w spokojną niedzielę, w Kijowie rozległa się syrena alarmowa. Mogę stąd tylko jeszcze raz powtórzyć. Panie Putin, proszę zakończyć tę bezsensowną wojnę. Jesteśmy gotowi do rozmów, jesteśmy gotowi rozmawiać o zakończeniu tej wojny. Ale te barbarzyńskie ataki na ludność cywilną Ukrainę muszą się skończyć, powiedział Merz.
4: Mity czy fakty?
1: Mieszkańcy Wierzchu koło Prudnika wierzą, że to u nich znajduje się prawdziwy, cudowny obraz jasnogórski. Wspomina w rozmowie z reporterem RMF FM Maciej Siembieda, autor bestsellerowych kryminałów. W powieści Wotum podejmuje temat pobytu obrazu na Opolszczyźnie podczas potopu szwedzkiego, gdy Paulini ukryli ikonę w obawie przed zniszczeniem. Według mieszkańców do Częstochowy trafiła później kopia, a oryginał pozostał w Wierzchu.
2: Tam są dwie prawdy. Jest prawda mieszkańców, którzy uważają, że proboszcz wywiózł ten obraz, a przywiózł inny. No i jest prawda proboszcza, który twierdzi, że to jest kopia i nie ma w ogóle żadnych podstaw do tego, żeby podejrzewać, że jest to obraz jasnogórski, aczkolwiek kiedy rozmawialiśmy, byłem z przyjaciółmi, chyba z 20-osobową grupą ludzi z Gdańska, to proboszcz troszeczkę się wygadał, twierdząc, że obraz jest pęknięty i to dla mnie akurat już jest informacja wystarczająca. Natomiast ciekawe jest to, że ludzie wierzą w to, że tam jest obraz jasnogórski.
1: Według historyków w Wierzchu może znajdować się najstarsza w Polsce kopia cudownego obrazu. O kinowych losach prokuratora Jakuba Kani, fenomenie kryminałów w Polsce oraz odkrywaniu tajemnic historii przeczytacie na rmf24.pl. Tam znajdziecie całą rozmowę Pawła Koniecznego z Maciejem Siembiedą. A nowe fakty w RMF FM już o 16. Bądźcie z nami.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Jak wam mija niedzielne popołudnie? Piszecie do nas. Wracamy z mężem do Legnicy, niebo lekko zachmurzone, a w głośnikach RMF 24. Pozdrawiamy Monika i Robert. Są również pozdrowienia z Holandii. Słucham was na siłowni w Amsterdamie. Pozdrawia Adam. No czekamy na wasze SMS-y pod 3322 i pod adresem krzysztof.urbaniak@rmf.fm. A za chwilę temat, który budzi kontrowersje. AI ożywiła Gretę Garbo i o tym porozmawiam za chwilę z Jerzym Łabudą z ZAX-u. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie.

0: To jest niedzielny program Radia RMF24. Przypomnę, możecie nas słuchać w internecie na rmf24.pl i RMF On, w DAB+, a także na 95.1 FM we Wrocławiu. No i czas na temat, który wzbudza kontrowersje, jest związany ze sztuczną inteligencją. Legendarna Greta Garbo, szwedzko-amerykańska aktorka, która zmarła w 1990 roku, została oczywiście w cudzysłowie przywrócona do życia, a to za sprawą reklamy generowanej przez sztuczną inteligencję dla firmy produkującej łożyska i inne elementy napędowe. Mówiliśmy o tym w naszym radiu i w Faktach RMF FM. Czy rozpędza się również takie przywoływanie nieżyjących osób poprzez AI? Porozmawiam o tym z naszym gościem. Z nami na łączach pan Jerzy Łabuda, Stowarzyszenie Autorów ZAX. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Zapytam od strony ideowej, czy to jest niebezpieczny precedens, czy taki nieunikniony rozwój i korzystanie z możliwości sztucznej inteligencji?
1: No ja mam nadzieję, że jest to taka chwilowa moda, że ludzie się jakoś zachłysną oczywiście możliwością generowania właśnie takich łudzących podobizn animowanych, właściwie każdego, bo to nie dotyczy tylko nieżyjących osób, no ale że jakoś się to nam przeje, bo po pierwsze według mnie rodzi to takie problemy etyczne trochę, bo nie wiemy, czy ten aktor, aktorka, osoba, która już odeszła, nie jest z nami, no nie wiem, życzyłaby sobie występowaniu w kolejnej reklamie łożysk. A po drugie, no sam rozwój tej technologii i jej taki nieuregulowany tryb prowadzi do tego, że no my jesteśmy narażeni na pewnego rodzaju zagrożenia.
0: Tak, to prawda. Do tego jeszcze wrócimy. A jak może wyglądać taka publiczna dyskusja wokół tego, że AI może w cudzysłowie ożywiać tych, których z nami już nie ma? No bo kiedy chodzi o człowieka żyjącego wieki temu, to wiadomo, te emocje nie będą tak gorące jak w przypadku osoby no, zmarłej niedawno. Patrz, Greta Garbo.
1: No myślę, że poseł ochrona praw osobistych, bo to tutaj mówimy o prawach osobistych, nie autorskich, no powinna być na bardzo wysokim poziomie. No, w takim sensie, że nie wiem nawet, no moim zdaniem spadkobiercy też nie powinni do końca móc decydować o tym, co się z tym naszym wizerunkiem dzieje. No chyba, że my wyraziliśmy taką jakąś wolę, tak, i że róbcie po mojej śmierci z moim wizerunkiem, z moją twarzą, z moim głosem, wszystko co chcecie, mnie to już nic nie obchodzi. No ale, no nie wiem, to powinna być decyzja taka niepodważalna i jakby wiążąca.
0: No tutaj akurat z tego co wiemy, to była zgoda spadkobierców w tej sprawie. A może to dobrze, że korzystamy z AI do przywrócenia chociaż na chwilę pamięci o tych, o których chcemy pamiętać?
1: No ja myślę, że nasza pamięć rzeczywiście potrzebuje AI, żeby funkcjonować, żeby wspominać. Może są inne, bardziej tradycyjne sposoby i można je stosować. A cóż, to, że potrafimy wygenerować łudzącą podobiznę czyjąś, no raczej powinny być, nie wiem, no jakiś przemyślany sposób w dobrych, jakichś szlachetnych celach. Czy reklama jest takim celem? No nie wiem. No, wydaje mi się, że są lepsze, jeżeli już mówimy o zastosowaniach tej technologii.
0: Reklama łożysk. Wrócę jeszcze do tego aspektu prawnego, a dokładniej mówiąc praw autorskich. Z jakimi wyzwaniami ta część systemu prawnego będzie się mierzyć w tej kwestii, w cudzysłowie ponownie, ożywiania przez sztuczną inteligencję?
1: To są dwa aspekty, o których musimy pamiętać. Co innego, inne prawo dotyczy utworów, książek, piosenek, wierszy, obrazów, a inne prawo dotyczy wizerunku właśnie. Czyli to są prawa autorskie, to są prawa osobiste. W obydwu przypadkach algorytmy muszą się jakby najeść tych dzieł, muszą się najeść tego wizerunku, żeby móc go odtworzyć. Muszą jakby w cudzysłowie, no nie wiem, wysłuchać, zabrać, spiratować, ale chyba, że korzystają z kupionych piosenek, znaczy i autorzy wyrażą na to zgodę, muszą się nasłuchać tej muzyki, żeby móc wygenerować kolejną muzykę. Także tutaj jest jeden do jednego, no coś za coś, tak? I jeżeli chodzi o prawa autorskie, to uczenie się algorytmów no zdecydowanie powinno być uznawane jako taki rodzaj wykorzystania tej twórczości. Czyli firmy, które później zarabiają na tym, że pozwalają generować muzykę, powinny płacić muzykom, na których utworach się, na utworach, których autorstwa oni, że tak powiem, te algorytmy się uczyły.
0: Bardzo trudny temat.
1: No, bardzo, bardzo trudny, ale jednocześnie bardzo prosty, no bo to jest wykorzystanie po prostu czyjejś twórczości. A jeżeli chodzi o wizerunek, no... Ja mam taki dysonans lekki poznawczy, to, że spadkobiercy mogą tym wizerunkiem dysponować. No ale takie jest prawo, że mogą dysponować. Więc mamy reklamę z Gretą Garbo. Czy nam jest ta reklama jakoś szczególnie do czegoś potrzebna? Nie wiem. No, na pewno jest skuteczna, bo o niej rozmawiamy właśnie. Więc.
0: A czy system prawny, pewnie nie tylko polski, czekają jakieś bardzo konkretne zmiany, żeby przepisy przystosować do tej zmieniającej się rzeczywistości?
1: Tak, czekają, na szczęście czekają, bo mamy już na poziomie europejskim tak zwany AI Act, czyli takie rozporządzenie na temat sztucznej inteligencji, które wprowadza wiele takich korzystnych dla nas, dla ludzi ustaleń, praw. No, zanim te prawa zaczną działać na poziomie krajowym, to pewnie trochę minie. No, jednym z takich praw jest to, że jeżeli właśnie oglądamy gdzieś film z Gretą Garbo, to musi być napisane, że to jest wygenerowane przez AI. Mhm. Jeżeli... czemu? Bo na przykład tą samą technologię możemy wykorzystać, nie wiem, do tego, że nie wiem, ktoś bardzo zdrowy mówi, że korzysta z preparatu X i dlatego tak świetnie wygląda. Tymczasem wcale tak nie wygląda, bo go nie ma, bo jest wygenerowany. To jest rodzaj oszustwa. No musi być ta technologia tak zwana deepfake, czyli właśnie takich bardzo łudzących, dobrze zrobionych podobizn, no, oznaczana i zdecydowanie regulowana. No, musimy wiedzieć, czy mamy do czynienia z żywym człowiekiem, czy z fantomem takim wygenerowanym.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF 24 był pan Jerzy Łabuda ze Stowarzyszenia Autorów ZAX. Jeszcze raz dziękuję. Miłego niedzielnego popołudnia. Kłaniamy się.
1: Miłego. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, a w Radiu RMF 24 mamy dla was jeszcze więcej informacji i znakomitej muzyki. James Blunt przed nami. Proszę bardzo.

0: Niedzielny popołudniowy program Radia RMF 24. Polska z perspektywy amerykańskiej administracji jest w kontekście interesów w pewnym sensie białym krukiem w towarzystwie europejskim, mówiła w rozmowie z naszym dziennikarzem Tomaszem Wryńskim profesor Małgorzata Zachara-Szymańska, amerykanistka, Uniwersytet Jagielloński, odnosząc się do planów budowy bazy Stanów Zjednoczonych w Polsce. Posłuchajmy.
1: Donald Trump za czasów pierwszej swojej kadencji czyni to również może subtelnie, ale podczas drugiej, tej bieżącej, on jednak buduje kapitał polityczny na tym symbolicznym powinowactwie z polską prawicą, szczególnie z prezydentem Nawrockim. I tutaj będziemy obserwować tego rodzaju gesty, natomiast bardzo mu będzie trudno przekonać kongres do jakichś kroków, które byłyby kluczowe i wymagałyby inwestycji, bo jak wiemy, amerykański system tak jest zaprojektowany, że to kongres ma tę tak zwaną władzę nad sakiewką, czyli on finansuje różne posunięcia w polityce i wewnętrznej, i zagranicznej, i to Donald Trump będzie musiał ubiegać się o zgodę w stopniu większym niż dotychczas finansowania swoich pomysłów, i tam ten opór wobec tych pomysłów może być stawiany skuteczniej niż dotychczas. Także to naturą polskiej polityki zagranicznej chyba w budowaniu tych relacji ze Stanami Zjednoczonymi powinno być zwyczajnie prowadzenie rozmów ze wszystkimi stronami sceny politycznej, nie tylko z Białym Domem.
2: No właśnie, bo nawet przy okazji jakby pewnej debaty na temat tej bazy mówi się, że w zasadzie do momentu, kiedy Trump będzie prezydentem, to jest możliwe. Natomiast jeżeli nie zdążymy, to ta baza może nie powstać. Czy ta inwestycja, że tak to ujmę, jest na tak glinianych fundamentach? Jak pani to uważa?
1: Wydaje się, że gdzieś to już kiedyś słyszeliśmy. Słyszeliśmy o tym, że jeżeli ma powstać w Polsce tak zwany Fort Trump, to on musi powstać do 2020 roku. I mamy kolejne rozdanie, prawda?
2: W ogóle zdaje się, że poważnie mówi się o tej nazwie Fort Trump.
1: Nazwa niech będzie jaka będzie, natomiast to nie chodzi o fasadę, to chodzi o to, żeby ta struktura albo infrastruktura bezpieczeństwa naszego kraju znacząco się poprawiła. I jeżeli ta zmiana jakościowa będzie nosić na sobie nawet nazwisko tego prezydenta, to dla mnie jako obywatele, nie wiem, czy pan, panie redaktorze, się zgodzi, to i tak jest dobry, jakby korzystna okoliczność. Natomiast tu w tej debacie też warto zadać sobie pytanie takie, co tak naprawdę się zmieniło. I czy przypadkiem nie jest tak, że gdyby ten krok był uzasadniony z punktu widzenia interesów amerykańskich, czy tego, jak one są definiowane, jak były definiowane dotychczas, czy ta baza już nie byłaby na zaawansowanym etapie przygotowań.
2: No właśnie, czy jest jakby potrzeba strategiczna, czy to jest oparte na jakąś tam sympatię z prezydentem Nawrockim?
1: To zależy, jak na to spoglądamy, bo interesy strategiczne Stanów Zjednoczonych, one mają wymiar globalny, natomiast wracamy chyba bumerangiem do tych pierwszych wątków naszej rozmowy, a mianowicie jak administracja Trumpa traktuje Rosję. Czy to jest wróg Zachodu? Nie. Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych właściwie do tej kwestii się nie odnosi. I szereg tych gestów wykonywanych wobec prezydenta Putina świadczy o tym, że jest odwrotnie, więc można byłoby przypuszczać, że gdyby Donald Trump, który zapowiedział zakończenie tego konfliktu w 24 godziny nawet, najpierw, na samym początku, że gdyby chciał w istocie to uczynić, no to mógłby zastosować taki element presji, bo przecież... no to uczynić, no to mógłby zastosować taki element presji.

0: popołudniowy, niedzielny program w Radiu RMF24. Choć dni stają się coraz krótsze i temperatura spada, to właśnie jesień jest ulubioną porą roku dla wielu osób. Szczególnie w takie dni jak dziś, kiedy prezentuje się z tej najlepszej strony, ciepłej, romantycznej, sferią barw, no i możliwością długich spacerów. We Wrocławiu na ulicach, w wałach przy Odrze, ale także na kąpieliskach dziś tłumy mieszkańców, którzy łapią witaminę D.
1: Widzę rower, widzę książkę, ławeczka, łapiemy piękną pogodę?
2: Łapiemy. Nie, no naprawdę łapiemy. No wolno od pracy, to trzeba korzystać jeszcze, póki jest ładna pogoda, nie?
1: Lubimy jesień, czy nie za bardzo?
2: Kochamy jesień, to jest najpiękniejsza pora roku, nie? Za kolory, za barwy, za to, że można kakao wypić i pod kocem posiedzieć z książką, nie?
1: Korzystacie, widzę, z tej pogody, jesteśmy nad wodą, na plaży pusto, ale wy dołączyliście tutaj.
3: Popływałem nawet dzisiaj troszkę, więc...
1: Naprawdę?
3: Tak jest.
1: Bo mamy taką, można powiedzieć, letnią aurę tutaj w okolicy Wrocławia.
3: Jest przyjemnie.
1: To nie jest jeszcze morsowanie?
3: Jeszcze nie.
1: Trenujemy przed zimą.
3: Zgadza się.
4: Jesień ma ten plusy, że można pojechać w Bieszczady i są piękna przyroda, pięknie się prezentuje. Żółte liście opadające, no jest to raj, zmarzenie. Jakby było cały tydzień ciepło, to bym cały tydzień pojechał w Bieszczady.
5: Uwielbiam, to jest moja ulubiona pora roku.
1: Jesieniara?
5: Nie wiem, to jakieś takie nowoczesne pojęcie, ale jak najbardziej, no te kolory takie są, jak jest jeszcze słońce, no to tym bardziej po prostu chce się żyć. Dzieci wróciły do szkoły, to też jest bardzo pozytywne. Także
1: trochę luzu w domu.
5: Oczywiście, to jest dużo lepiej.
6: Odpoczynek po lecie, piękne kolory, no i taki spokój zaczyna być w przyrodzie, więc to chyba...
1: To jest też chyba taki nostalgiczny miesiąc i pora roku. Przemyśleń, refleksji, takiej muzyki nastrojowej.
6: No na pewno. Takiej troszkę soulowej, takiej klubowej. Spokoju takiego, no w codziennym dniu, prawda?
1: A teraz randka z mężem?
6: No tak, jak zawsze. Od 46 lat.
1: Jesień jest romantyczna?
7: Pewno, każda pora roku jest romantyczna, tak się, jak się, no jest takim właśnie romantykiem, prawda, tak jak my jesteśmy.
6: W sumie jesienni jesteśmy.
1: Jesieniarze.
6: Jesieniarze, tacy od młodości, więc jakoś tak mamy taki sentyment do jesieni właśnie.
0: Sprawą zajęła się nasza reporterka we Wrocławiu, Martyna Czerwińska. Jeszcze w Radiu RMF24 informacja sprzed chwili. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla mieszkańców Lubelskiego i Podkarpackiego. Oto jego treść. Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. I do tego wrócimy w faktach RMF FM już za kilkanaście minut. O 16:00 zostańcie z nami.

0: O czym politycy myślą, kiedy mówią?
1: Małżeństwo jako związek i kobiety, i mężczyzny ma odrębny status konstytucyjny, a zmiana statusu wymagałaby zmiany konstytucji.
2: Kolejne głosowanie, kolejna próba zablokowania ustawy, która w kwestii kryptowalut ma chronić bezpieczeństwo państwa, chronić bezpieczeństwo obywateli.
3: Polska polityka w radiu RMF 24 i Barbara Brodzińska-Mirowska.
0: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków.
3: Polska polityka w każdą środę po 16 w radiu RMF 24.

0: Nie.
1: Krzysztof Urbaniak, dziękuję za dziś. A już teraz fakty RMF FM. Katarzyna Podraza, jest 16. Posłuchajmy razem.
2: Zapraszam. Kierowcy, uważajcie na Śląsku i w Warmińsko-Mazurskim. Tam problemy z przejazdem. Tańsze tankowanie nie kończy politycznego sporu. Prezydent oczekuje dalszych obniżek. Elvin Evans, rajdowym mistrzem świata w WRC. A na koniec spotkanie z legendarną Gretą Garbo, ożywioną przez sztuczną inteligencję. Zaczynamy jednak od ważnej informacji dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Taki alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dostały kilka minut temu osoby przebywające na terenie tych dwóch regionów. Jak dodano w wiadomości, nie ma zagrożenia na terenie Polski. Wcześniej około 15.30 RCB wysłało do nich alert w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na zachodnią Ukrainę. Poinformowano w nim, że sytuacja jest monitorowana. Uwaga kierowcy, zablokowana krajowa 16 w miejscowości Dobrąg w Warmińsko-Mazurskiem. Między Olsztynem i Biskupcem zderzyły się trzy osobówki. Ruch wahadłowy natomiast na krajowej 30 na Dolnym Śląsku w miejscowości Gryfów Śląskie. Osobówka uderzyła w bariery. Jedna osoba została ranna. Obniżki cen na stacjach benzynowych przyniosły kierowcom częściową ulgę, a politykom dostarczyły paliwo do dalszych sporów. Prezydent Karol Nawrocki oczekuje od rządu, że ceny spadną do poziomu obiecywanego w kampanii wyborczej – 5 zł i 19 groszy. Polityczne komentarze na ten temat zebrał reporter RMF FM Igor Skrzebak.
3: Dzień dobry, jestem.
2: Igorze, dzień dobry. Czy tak tanie tankowanie jest możliwe?
3: No to zależy, kogo o to zapytamy. Politycy koalicji rządowej przekonują, że do tej pory to kancelaria prezydenta blokowała obniżki cen paliw.
4: A jeżeli chcą jeszcze tańszego paliwa, to niech zaapelują do swojego patrona, do Donalda Trumpa, żeby kwestię, którą rozpętał, zakończył jak najszybciej.
3: Mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Pałac Prezydencki odpowiada, skoro premier złożył obietnicę, to powinien się z niej wywiązać.
5: Polacy mają prawo oczekiwać, żeby zrealizował on swoją obietnicę. Obiecał 5,19. To jest największe kłamstwo wyborcze w ostatnich latach w Polsce.
3: Uważa doradca w kancelarii prezydenta Błażej Poborze. Premier Donald Tusk w połowie 2022 roku przekonywał, że jeśli obejmie rządy, litr benzyny może kosztować 5,19 zł. Od tamtej pory średnia cena tego paliwa nie spadła poniżej poziomu 5,60 zł.
6: Aktualny obraz faktów.
2: Elvin Evans, rajdowym mistrzem świata w WRC. Walijczyk jest pierwszym od 25 lat kierowcą z Wielkiej Brytanii, który dokonał tej sztuki. Elvin Evans o tytuł do końca walczył z Olivierem Solbergiem. Rajdową rywalizację śledził Wojciech Marczek z redakcji sportowej RMF FM.
7: Tak jest, witam.
2: Witaj. Wojtku, o mistrzostwo de Evansa zdecydowały właściwie ostatnie metry rajdu Sardynii.
7: No, by zdobyć tytuł prowadzący w rajdzie Oliver Solberg musiał ostatnio, jest tak zwany power stage, ukończyć przed Brytyjczykiem i wszystko szło zgodnie z planem, no aż właściwie do ostatniego zakrętu, 17 odcinka specjalnego rajdu Sardynii. Na nim Solberg popełnił błąd, po którym wypadł z trasy, no i to kosztowało go stratę cennych sekund. Ostatecznie, mimo że Solberg wygrał rajd, no to z mistrzostwa cieszy się Evans. Dla Brytyjczyka to pierwszy tytuł mistrza świata w karierze, no i mający szczególne znaczenie, bo aż 5 razy był on wicemistrzem świata, przez co zaczął już być nazywany nawet wiecznie drugim. Mistrzostwo świata konstruktorów już wcześniej zapewniła sobie Toyota, w której jeżdżą zarówno Solberg, jak i Evans.
2: Szwedzko-amerykańska aktorka Greta Garbo ożywiona przez AI. Stało się to za sprawą reklamy generowanej przez sztuczną inteligencję dla firmy produkującej łożyska i inne elementy napędowe.
8: Rodzi to takie problemy etyczne trochę, bo nie wiemy, czy ten aktor, aktorka, osoba, która już odeszła, nie jest z nami, no nie wiem, życzyłaby sobie występowaniu w kolejnej reklamie łożysk. A po drugie, no sam rozwój tej technologii i jej taki nieuregulowany tryb prowadzi do tego, że no my jesteśmy narażeni na pewnego rodzaju zagrożenia.
2: Mówił w radiu RMF24 Jerzy Łabuda ze Stowarzyszenia Autorów ZAIKS. W RMF FM słuchajcie faktów. Kolejne punktualnie o 17.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF24.
0: Tu radio RMF 24. Ja się nazywam Grzegorz Krychowiak i zapraszam was na W stylu Krychowiaka. Dziś ze mną aktor, komik, konferansjer, człowiek orkiestra, Maciek Sztur. Pogadamy oczywiście o kultowych komediach, ale też powspominamy jego tatę. Zostańcie z nami.

0: Dzień dobry, z tej strony Grzegorz Krychowiak. Teraz w Radiu RMF 24 czas na kolejną rozmowę w stylu Krychowiaka.
1: Mój dzisiejszy gość powiedział, że nie zna się na piłce. Jednak porozmawiałem z nim trochę i prawda jest zupełnie inna. Moim dzisiejszym gościem Maciej Sztur.
2: Cześć, dzień dobry i dzień dobry Państwu.
1: Ja dowiedziałem się, że ty jesteś kibicem Wisły Kraków.
2: No tak było, wiesz, jestem z Krakowa, więc tam się raczej trzeba było określić. Znaczy, ja pamiętam jakiś taki stres z czasów podstawówkowych głównie i potem licealnych. Stres polegał na tym, że jak się spotka kiboli na mieście i oni zapytają Krakowia czy Wisła, co odpowiedzieć, nie? Żeby nie dostać w bańkę. No więc najpierw wszyscy obstawiali hasło, że ja nie kibicuję, ale to się nie sprawdzało, bo się też można było dostać. No i jakąś decyzję trzeba było podjąć, a to był taki czas, kiedy Wisła zaczęła rosnąć w siłę i naprawdę fajnie było być kibicem Wisły, bo były sukcesy. No to najprostszy sposób, żeby zostać kibicem, jak ktoś osiąga sukcesy, i to był jeden z takich niewielu momentów w moim życiu, kiedy rzeczywiście interesowałem się ligową piłką. Nawet potrafiłem, nie wiem, przyjechać z wakacji właśnie z Helu do Krakowa, jak Wisła z Realem grała.
1: No właśnie, to jest ten okres. Wisła tak grała z Realem, jak to brzmi.
2: No, pięknie. I to nie był zły mecz, to był fajny mecz.
1: Byłeś na tym meczu?
2: Byłem, tak, przyjechałem.
1: Ta żółta murawa, bo to było podczas okresu zimowego.
2: Nie, to było w lecie, bo ja z wakacji przyjeżdżałem z Helu na pewno.
1: A nie, to były
2: te
1: były Lazio.
2: Eliminacje. A, to ty mówisz o Lazio.
1: Tak. Ja mówię o Lazio, tak. Wiesz, wspomniałeś o tym i przypomniał mi się okres, jak byłem w Trójmieście. Tam też zawsze trzeba było się określić, czy jesteś za Arką, czy za Lechią.
2: Okej.
1: I my mieszkaliśmy w Gdańsku, będąc zawodnikami Arki.
2: Okej. To był stres, nie? To był straszny stres. Znaczy, mnie nigdy nikt nie zaczepił, ale ja pamiętam, że zawsze byliśmy zestresowani, że to się stanie, że jednak ktoś, bo jakieś takie legendy krążyły, nie? Że tam ktoś do kogoś podszedł i zapytał Krakowia czy Wisła i źle odpowiedział i dostał, nie?
1: Powiem ci pewną anegdotę. Będąc w Gdańsku, spalili mi włosy. Siedziałem w autobusie, byłem z Arki i gość w Gdańsku zapalniczką spalił mi, znaczy spalił, podpalił delikatnie.
2: Okej.
1: Więc tak się bawiliśmy.
2: No cóż.
1: A ty nigdy nie chciałeś zostać piłkarzem?
2: Oczywiście, że chciałem. Może jeszcze zostanę, no przecież mam dopiero 51 lat i wszystko przede mną. Nie, no bardzo chciałem. Ja byłem takim pokoleniem, które naprawdę haratało w gałę codziennie. Jedyna rzecz, wiesz, jestem bardzo zadowolony. No jestem pogodzony ze swoim wiekiem, niezależnie od tego, jaki ten wiek jest. Zobaczymy, na jak długo mi starczy tej filozofii. Ale nie, wiesz, nie, na razie nie ma we mnie tęsknoty, żeby być młodszym, ale jest jedna rzecz, której potwornie zazdroszczę młodszym pokoleniom, to są te boiska, te orliki, te trawki. Jak ja sobie przypomnę, jak myśmy z kumplami na tym betonie, wiesz, zdzierali kostki kolana i wszystko, co się dało, grając codziennie na tym betonowym boisku w naszej podstawówce, to mi się płakać chce, a teraz widzę, stoją te boiska puste, nikt tam nie biega, byśmy po prostu dali się pochlastać, żeby na takiej trawce sobie poodbijać piłkę. No, ale to był inny czas. Także graliśmy naprawdę bardzo dużo i kochaliśmy to, nie? Jeszcze to był czas zupełnie inny, oczywiście. Moim pierwszym wspomnieniem kibicowskim były Mistrzostwa Świata w Hiszpanii w 1982 roku i trzecie miejsce, czyli srebrny medal, jak ustaliliśmy. Za trzecie miejsce w 1982 roku otrzymywało się medal srebrny.
1: Duże zaskoczenie. Dwa srebrne medale.
2: No nie, był pierwsze dwa miejsca to był złoty i pozłacany. Stąd to srebro przeszło na trzecie miejsce. A czwarci mieli brąz, czyli wszystkie cztery drużyny z półfinałów otrzymywały jakiś medal.
0: Tu stawiamy kropkę. Do rozmowy w stylu Krychowiaka w Radiu RMF 24 wracamy już za chwilę.

0: Dzisiaj w studiu duet egzotyczny. Były piłkarz Grzegorz Krychowiak i aktualny aktor Maciej Sztur. Dlaczego postawiłeś na rozśmieszanie ludzi? Przecież ty nie masz poczucia humoru.
1: To jest bardzo delikatny temat, bo nie ma nic gorszego jak gość, który się śmieje ze swoich żartów i jest jeszcze jedyny, który się z nich śmieje.
2: To jest takie coś jest nie tak.
1: Mimo, że może to dawać mu jakąś tam satysfakcję. Ale wiesz, na przykład, oczywiście bardzo mnie śmieszy i myślę, że w ogóle jest bardzo śmieszna sytuacja, kiedy ktoś mówi dowcip z kamienną twarzą, nie? Jest takim Basterem Keatonem, gdzie wszyscy się śmieją, a on mówi, ale z czego wy się śmiecie? To jest bardzo smutne. No i tamci już w ogóle kwiczą wtedy ze śmiechu, nie? To bardzo lubię taką sytuację i czasem ją też stosuję zawodowo.
0: Miałeś taki okres, ja widziałem na YouTubie takie tego typu żarty.
1: Tak.
0: Że to są żarty. No,
1: to jest fajne, nie?
0: Jak się to podoba.
1: Trzymasz, żeby nie dać po sobie. Ale wiesz, jak na przykład teraz robię stand-up, to bardzo staram się, żeby nie klepać tych tekstów, bo, no bo umówmy się, część się tam zaimprowizuje, ale duża część to są teksty, to są dowcipy wymyślone, powiedzmy nawet napisane, nie? Żeby to po prostu było dobre, miało ręce i nogi, no to trzeba to jakoś przygotować. No więc istnieje zawsze jakieś ryzyko, jakaś groźba, że to będzie, za przeproszeniem, nieświeże, no że będziesz po prostu, wiesz, ja na przykład zagrałem pierwszy program ponad 250 razy. To jest duża ilość powtórzeń, mimo że ten program bardzo się zmienia, ewoluuje i tak dalej, no ale jakaś tam część, jakaś baza jest jednak ta sama. I jednym z takich, i sobie tak myślę, że żeby to funkcjonowało, to mnie to musi też jakby bawić. To znaczy, jak mnie to przez... Ja na przykład teraz, po 3 latach, kończę pisać nowy program i już od jesieni chcę wejść z nowymi żartami, no bo już czuję, że 3 lata to muszę je zmienić, bo po prostu już stracę tę zabawę właśnie. To musi mnie też bawić i czasem na scenie ja też się śmieję z ludźmi, bo staram się opowiadać rzeczy, które mnie też śmieszą i jak sobie o tym po raz kolejny pomyślę, jakie to jest w sumie idioty i śmieszne to, co mówię, no to nie bronię się przed tym, żeby się z ludźmi też śmiać. Zresztą to fajnie rozluźnia zawsze atmosferę.
0: To widać później, jak ty w to nie wierzysz, jeżeli ciebie to nie bawi, a nigdy nie miałeś takiego wypalenia? 250 spektakli?
1: Wiesz co, nie dopuszczam do tego wypalenia, bo jednak mam kilka działalności w życiu. I jak mi jest już trochę za dużo, na przykład być na planie filmowym, to idę do teatru, a jak się trochę znudzę teatrem, to sobie idę do stand-upu. Teraz mam okres stand-upowy, który mi bardzo dobrze zrobił, bo wiesz, ja zaczynałem od rozśmieszania właśnie w kabarecie, pierwsze moje filmy to były komedie, ale potem przyszedł czas, kiedy dużo jakichś poważnych tematów wziąłem na barki i w poważnych filmach zacząłem brać udział w takich nawet kontrowersyjnych i w jakichś dyskusjach i potem, wiesz, zaplątałem się trochę nawet nie mając takiego planu, ale nagle stałem się, wiesz, w środku jakichś politycznych też rozgrywek, nagle stałem się uczestnikiem jakiegoś wielkiego sporu, a wiesz, jak to w Polsce, no emocje wielkie, od razu część cię kocha, czy od razu druga część cię nienawidzi, po prostu szczerą nienawiścią jakąś i tak dalej. No ale okej, no tak się stało i to trwało przez wiele lat. I nagle, wiesz, jak wróciłem do takich prostych, do tego rozśmieszania, do takich właśnie fajnych i miłych rzeczy, to była wielka ulga. No i teraz mam ten okres tego stand-upowania. Myślę, że on jeszcze chwilę potrwa. Zakładam, że z tym drugim programem trochę jeszcze pojeżdżę, może 2, może 3 lata. Trzeba mieć w tym bardzo dużo siły takiej fizycznej, bo to jest, wiesz, maraton. Ja jestem na scenie przez 2 godziny, a często gram 2 razy dziennie, więc jestem 4 godziny na scenie, plus jeszcze muszę dojechać, zrobić próbę. To jest sporo sił kosztuje, więc nie wiem, jak długo pociągnę, za przeproszeniem. I podejrzewam, że za jakiś czas znowu zatęsknię za planem filmowym, albo wiesz, albo za teatrem. Na szczęście mam te możliwości, że mogę właśnie nie dopuścić do tego, żeby mnie to wypaliło.
0: Ze mną w studiu cały czas aktor Maciej Sztur. Za chwilę wracamy do rozmowy.
3: Radio RMF24.
1: Dopuścić do tego, żeby mnie to wypaliło.
0: Ze mną w studiu cały czas aktor

0: Przypominam, że słuchacie W stylu Krychowiaka, przy mikrofonie Grzegorz Krychowiak, a moim gościem jest Maciej Sztur.
1: Co daje ci stand-up, co nie dał aktor, reżyser?
2: Po pierwsze, taką wolność i niezależność, wiesz? Jako aktor jestem jednak głównie skazany na to, na ten telefon. Czy on zadzwoni, czy nie zadzwoni. A jak zadzwoni, to co dalej? Tu muszę pójść na casting, a tu mi taką rolę proponują, chociaż inne są może fajniejsze, no ale, ale tam albo w taki tekst, a nie inny. Także zawsze jestem skazany na to, co mi kto zaproponuje, a tutaj sam decyduję o tym. I powiem ci, że to jest największa nagroda, jaką w życiu dostałem jako właśnie aktor, jako człowiek związany z występowaniem. To nie jakieś statuetki, czy dyplomy, czy tytuły, tylko to, że przez te 30 lat zapracowałem sobie na to, że teraz właśnie te sale są pełne. I czy tam są młode osoby, czy staruszki, czy ten, to jest mój kapitał, to jest moja wielka nagroda, że ja to firmuję i oni przychodzą, bo tego chcą, a ja nie muszę się nikomu tłumaczyć, czy to jest śmieszne, czy nie. Robię to, co chcę, mówię to, co chcę powiedzieć, i ci ludzie to odbierają. Wielka niezależność, co dla aktora nie jest częstym zjawiskiem, taka niezależność i wolność.
1: Tekst piosenki, że robiłem to, co musiałem, żeby dziś robić to, co chcę.
2: Pięknie.
1: Ten stres, bo to jest duży stres, to może mieć duże konsekwencje na karierę aktora, dlatego że no, to jest praca, za którą dostajesz pieniądze. Może nawet rola ci nie odpowiada, ale musisz się zaakceptować. Jak powiesz tutaj nie, to też może mieć konsekwencje na dłuższą metę. To jest trudne czekać na telefon ciągle.
2: No bardzo trudne. Wiesz, to jest zawód, który jest satysfakcjonujący dla bardzo niewielkiej ilości ludzi, którzy go uprawiają. To taka przykra prawda i bardzo niezręcznie jest mi o tym mówić, gdyż moje życie było bardzo... bardzo miłe dla mnie, jeśli chodzi o zawodowe sprawy. Byłem dzieckiem szczęścia od początku i właściwie od startu, wiesz, poszło to bardzo szybko do góry. Jeszcze były czasy sprzyjające temu. Wydaje mi się, że dziś aktorzy, którzy zaczynają, mają trudniej. Jest inny model kariery. Jeszcze moje pokolenie było jednym z ostatnich, które załapało się na taki stary model kariery, że jak wystrzelisz, to ta siła, która cię wypchnęła na świecznik, się potęguje jeszcze i dostajesz jeszcze więcej propozycji i to trwa i się zaczyna kręcić w ogóle wokół tego cały mechanizm, właśnie kolorowe pisma, plakaty, wiesz, ten system premier kinowy, kino w ogóle, teatry i tak dalej. Zauważ, że z tego mojego pokolenia, nie, no to, że się skupię na chłopakach, bo to byli moi konkurenci, ale też moi kumple, no, z którymi żeśmy dość szeroką ławą weszli w ten świat. Borys Szyc, Marcin Dorociński, Piotrek Adamczyk, wiesz, Tomek Kot potem do nas dołączył. Powiedzmy pięć, no góra osiem nazwisk, które weszły właściwie z jednego pokolenia, bo między nami jest tam po 2-3 lata różnicy. I myśmy grali rola za rolą, jak już żeśmy zadebiutowali, to potem każdy z nas, właściwie się tylko mijaliśmy na castingach, a jak trzeba było, wiesz, przystojnego i męskiego, to brali Marcina Dorocińskiego, a jak kogoś tam bardziej zabawnego...
1: Do teściowej?
2: Marzenie teściowej, to Sztura, a jak cwaniaka, to brali Borysa i wiesz, i żeśmy we trójkę obstawiali większość filmów. I mieliśmy, nie wiem, był festiwal w Gdyni, gdzie była roczna produkcja filmów zaprezentowana i każdy z nas miał po 3-4, czasem 5 filmów jednego roku. W tej chwili...
1: A czym to właśnie się różni teraz?
2: Teraz jakoś się zmienił mod. Po pierwsze, w ogóle, wiesz, widzowie oglądają filmy bardziej w domach niż w kinach. To jest jakby pierwsza różnica. Niby nieduża, ale jednak. Dawniej cały, choćby system premier filmowych był, wiesz, związany z kinem, jakimś tam tym czerwonym dywanem, gośćmi, reporterami. Teraz wchodzi film na platformie takiej czy innej, no i tyle. No i nawet nie wiadomo, kto to gdzie ogląda, ile osób, no czasem jakieś dane są udostępniane, ale już nie ma tego, że wow, że film wszedł do kin i tam w pierwszy weekend zobaczyło go 500 000 osób, a tu są zdjęcia z premiery, wiesz, było dużo takiego szumu, ten szum tworzył te gwiazdy trochę też. Dzisiaj trochę się to odbywa w ciszy domów, gdzie każdy sobie tam puszcza, no i może mu się podoba ten aktor w tej roli, czy ta aktorka, ale nie ma tego szumu już, on jest mniejszy.
0: To jeszcze nie koniec, za chwilę wrócimy do rozmowy w stylu Krychowiaka.
3: Tu Radio RMF 24.

0: Wykład otwarty w Radiu RMF 24.
1: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
0: Już dziś po 18:00.
1: Praca czy odpoczynek? Do czego jesteśmy lepiej przystosowani? Moim gościem będzie ekonomistka profesor Anna Skórska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
0: Wykład otwarty w Radiu RMF 24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.

0: Miep, na miep.
1: Czas sprawdzić, jakie są fakty w RMF FM. Na zegarze za chwilę 17:00, w studiu Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Na początek stolica i groźny wypadek na trasie Łazienkowskiej. Jedna osoba ranna. Za chwilę relacja naszego dziennikarza. Rosja nasili ataki na ukraińskie miasta. Tak Kreml reaguje na słowa Zełenskiego. Złota polska jesień. Poczuliście ją dzisiaj? Jeśli nie, to zabieramy was na spacer. Poważny wypadek na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Zderzyły się trzy osobówki tuż przed zjazdem z Alei Armii Ludowej na Wisłostradę. Jedna osoba została ranna. Przy trasie Łazienkowskiej jest reporter RMF FM Igor Skrzypek, z którym teraz się łączymy. Igorze, jak doszło do tego wypadku?
3: Według wstępnych ustaleń policji, kierowca osobowej Daci najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w bariery energochłonne, a także w dwie inne osobówki. Siła uderzenia była na tyle duża, że auto przewróciło się na bok. Kierowca Daci był reanimowany, został przetransportowany do szpitala. Policjanci sprawdzili trzeźwość pozostałych kierowców biorących udział w tym wypadku. Badanie niczego nie wskazało. Kierowcy poruszający się trasą Łazienkowską muszą liczyć się z utrudnieniami. W kierunku Wisłostrady na wysokości Torwaru lewy pas jest zablokowany.
2: Rosja grozi zwiększeniem liczby ataków na Ukrainę. Kreml reaguje w ten sposób na zapowiedzi Wołodymyra Zełenskiego, że Kijów nasili uderzenia na rosyjskie rafinerie. Zdaniem ukraińskiego prezydenta, zgodnie z nową doktryną, Rosjanie chcą zmusić mieszkańców Kijowa i innych miast do opuszczenia swoich domów. Od kilku dni Rosja notorycznie atakuje kluczowe mosty w ukraińskiej stolicy. Dziś po raz kolejny trafiony został most północny.
4: Fakty z Pomorza.
2: Gdynia ma być wzorem dla innych miast w kraju. Na podstawie jej doświadczeń i przygotowanego tam raportu Ministerstwo Klimatu i Środowiska tworzy ogólnopolskie zasady radzenia sobie z dzikami. Na linii trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, dlaczego rozwiązania z Gdyni mają stać się podstawą tych ogólnopolskich wytycznych?
5: Bo jako pierwsza przygotowała tak kompleksowy raport dotyczący, i tu cytat, nieśmiercionośnych sposobów ograniczania konfliktów między ludźmi a dzikami. Powstał po kilkunastu miesiącach pracy miejskiego zespołu i zawiera 14 konkretnych rekomendacji. Pamiętamy obrazki, jak stado dzików przebiegło po plaży miejskiej. Tego już się tutaj nie spotyka.
6: Musimy być świadomi, że dziki z nami będą. My musimy się nauczyć z nimi żyć. Będziemy uczyli mieszkańców, jak zabezpieczyć swoje śmieci, że dzików nie należy karmić.
5: Mówi Agata Grzegorczyk z referatu do spraw dzikich zwierząt. Chodzi o cały zestaw działań, od zabezpieczenia śmietników i niedokarmiania zwierząt po edukację mieszkańców. Ogólnopolskie rekomendacje mają być gotowe do końca roku.
2: I na koniec faktów jeszcze piękna, złota jesień we Wrocławiu i spacer blisko natury w parku, gdzie drzewa mienią się złotem i czerwienią.
7: Odpoczynek w lecie, piękne kolory, no i taki spokój zaczyna być w przyrodzie.
8: A teraz randka z mężem?
7: No tak, jak zawsze. Od 46 lat.
8: Cudownie. Jesień jest romantyczna?
9: Pewno, każda pora roku jest romantyczna. Tak, jak się jest takim właśnie romantykiem, prawda? Tak jak my jesteśmy.
7: W sumie jesienni jesteśmy.
8: Jesieniarze.
7: Jesieniarze, tacy od młodości. Więc jakoś tak mamy taki sentyment do jesieni właśnie.
2: Usłyszała od spacerujących jesieniarzy nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. Życzymy wam udanych spacerów i pięknych zdjęć. A z kolejnymi faktami wracamy do was o 18:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: RMF 24.
11: W radiu RMF 24 wracamy teraz do rozmowy w stylu Krychowiaka. Jak co niedzielę, nie jestem tutaj sam. Dzisiaj w studiu ze mną aktor Maciej Sztur. Za chwilę powspominamy Jerzego Sztura. Zostańcie z nami.

0: Tu cały czas Grzegorz Krychowiak i trwa mój program w stylu Krychowiaka. Ze mną wciąż aktor Maciej Sztur i wspominamy. Jakim ojcem był Jerzy Sztur?
1: No, ja miałem ze swoim tatą bardzo dobry kontakt, bo wiesz, myśmy mieli tę samą pasję. I myśmy o tych aktorskich sprawach, filmu, teatru mogli godzinami gadać i wiesz, przegadaliśmy 40 lat na ten temat. A ponieważ to była nasza pasja, więc nas to, wiesz, interesowało i mieliśmy ten kontakt przez to bardzo dobry. No, ale on tak się poświęcił tym wszystkim sprawom, że on już on nie umiał w ogóle i nie chciał, ani nie umiał rozmawiać na życiowe tematy, psychologiczne, uczuciowe. On nie, ani potrzeby, no, albo ta potrzeba była zagłuszona, albo nie miał żadnych narzędzi, nie wiedział jak, nie wiedział co to jest, w ogóle uważał to za niemęskie jakieś. Więc ja zostałem teraz takim brakiem tego, że właśnie, żeby mi tata powiedział po ludzku coś, czego się boi, wstydzi, czego nie wie. On nigdy mi nie powiedział. Raczej bardzo się starał mi zawsze pokazać, że wszystko wie. No? Że ma na wszystko opinię, zdanie i się na wszystkim zna. No, uważał, że taka jest rola mężczyzny. Nie?
0: Tam nawet była taka bardziej relacja profesjonalna?
1: No, czasami tak. Chociaż, wiesz, na przykład parę razy w życiu razem wystąpiliśmy. Ja na przykład grałem w jego paru filmach. Jak już stanąłem na własnych nogach i jak nie musieliśmy tego unikać, bo przez pierwsze lata nie występowaliśmy razem, no żeby nie dać pretekst, no żeby się nie narazić na zarzut jakiegoś
2: nepotyzmu,
1: wpychania mnie na siłę gdzieś. Ale potem jak już stanąłem na własnych nogach, to wystąpiłem w jego paru filmach. I tam mieliśmy taką profesjonalną, stricte relację. Nie lubiłem jej zresztą.
0: Nie?
1: Nie.
0: Ale to jest taka jakby, no to jest ten moment, kiedy widzisz, że się łezka w oku zakręci.
1: Wiesz co, tylko jak on mi dawał jakąś uwagę jako reżyser, to ja go nie traktowałem jak wszystkich innych reżyserów, tylko raczej tata synowi coś powiedział. I ja z reżyserem mogę polemizować, nie? I powiedzieć, panie reżyserze, a ja coś panu zaproponuję tu innego. A tu jednak ta władza ojcowska była tak mocna, rozumiesz, że mnie ograniczała artystycznie. A nawet jak próbowałem polemizować, to on w ogóle nie słuchał mnie, z kolei jakby słuchał innego aktora, tylko on wydał polecenie synowi, który mam to zrobić. I to było mało komfortowe. Znaczy, odbierało mi jakąś rodzaj wolności artystycznej. Co mam z innymi reżyserami, nie? Bo nawet jak reżyser podchodzi i mówi coś, że mam coś zrobić, a ja się na przykład się z tym nie zgadzam, to ja zawsze tam wymanewruję i go urobię, coś, szukam zawsze kompromisu, coś mu zaproponuję innego niż ja, innego niż on chce. Jesteśmy obaj zadowoleni. A tu trzeba było zrobić tak jak on, no bo tata kazał, no to...
0: W takim razie, jeżeli on ci to narzucał, to tam nie było nigdy brawo Maciek?
1: Rzadko. No bardzo rzadko. No przy czym uważał mnie za, myślę, dość sprawnego aktora i wiesz, w pełni na mnie polegał i wiedział, że ma we mnie niezłego wykonawcę jego pomysłów, nie? Znaczy pod tym technicznym względem był ze mnie bardzo zadowolony, nie? Ale już jak ja bym chciał kreatywnie coś, wiesz, zaproponować mu innego w moim na przykład... Mówię teoretycznie.
0: Tak, tak.
1: Lepszego, nie? On coś wymyślił, ja mówię, tata, wiesz co, a zróbmy tak i to będzie lepiej. To z innymi reżyserami to mi wychodziło bardzo często.
0: A tutaj nawet nie próbowałeś?
1: A tu często nawet nie próbowałem, a jak próbowałem, to nie działało.
0: Skąd to się brało?
1: Nie wiem. Nie wiem. Znaczy, to nie wiem, czy to jest w ogóle na tę rozmowę, wiesz. Bo zaczniemy wchodzić powoli w bardzo trudne i takie intymne sprawy, bo jest też pewne prawdopodobieństwo, że on tak na jakimś poziomie głębokiej psychologii i takiej, wiesz, atawistycznej, on mnie miał trochę za rywala. Ja nie mówię, że tak było, ale jest takie... On mógł czuć we mnie konkurenta, któremu po prostu nie może pójść za dobrze, bo on jednak musiał być samcem alfa. Rzucam tak tylko, nie chcę w to wchodzić głębiej.
0: Ty całe życie, no, byłeś nawet, jesteś młodym Szturem.
1: Mój nowy program będzie się nazywał Młody Sztur u bram starości.
0: No. Aktorzy mają ego. Pewnie jak każdy artysta, każdy sportowiec. Ciekawe jest to, co mówisz. Jak trudno wyjść z butów
2: Jerzego Sztura.
1: Jak widać, nie da się wyjść. Mam 51 lat i gadam o tatusiu.
0: Nie odchodźcie od odbiorników. Do rozmowy wracamy po muzycznej przerwie.
3: Radio RMF

0: Słuchacie programu W stylu Krychowiaka i przypominam, że moim gościem dziś wspaniały aktor Maciej Sztur. Poranek Kojota. Chłopaki nie płaczą. Ty na początku swojej kariery grałeś głównie role w kultowych polskich komediach.
1: No, było coś w tych filmach, że one zapadły w pamięć widzów.
0: Dlaczego?
1: Młodych ludzi zwłaszcza. No, nie wiem, jakieś były odjechane. Jakieś przede wszystkim właśnie były śmieszne, nie? Trafiły w poczucie humoru takie grupowe i miały w sobie jakiś, nie wiem, urok, ale przede wszystkim to naprawdę było śmieszne. Naszych widzów to po prostu bardzo bawiło i takie rzeczy, które stają się kultowe, one chodzą swoimi ścieżkami, bo tego nie da się zaplanować. To po prostu nagle coś takiego wytryśnie takie źródełko. No i jest. I do tego wiesz, nie ma powrotu. Nie, wszystkie jakieś remake'i czy drugie części, nie, w ogóle aż dziwię się, że czasami ludzie wpadają na takie pomysły. One co prawda mogą przynieść pieniądze, ale nic poza tym chyba dobrego. To jest bardzo dziwne w ogóle zjawisko, wziąć udział w czymś, co staje się kultowe. Ty potem robisz mnóstwo rzeczy przez dziesiątki lat, a ludzie ci wspominają te stare rzeczy. Obserwowałem to na przykładzie mojego taty, do którego do końca życia, wiesz, wszyscy przede wszystkim mówili o Sex Missy. No i ja mam podobnie z tymi Chłopaki nie płaczą, Poranek Kojota, wiesz, coś, co się zrobiło prawie na początku drogi, zostało, potem ty robisz inne rzeczy, próbujesz sobie przypomnieć, jak to w ogóle było, a tak naprawdę nie wiesz. Powiem ci taką historię. Moi znajomi gdzieś tam chodzili po górach. Nie wiem, czy ona jest prawdziwa, nie? To taka ploteczka, która może jest w ogóle wymyślona, ale smaczna, to opowiem. Byli gdzieś w Tatrach i weszli do schroniska, żeby przenocować. To były czasy, początek naszego stulecia, czasy, kiedy Adam Małysz święcił największy triumf. Ale to był taki pierwszy moment, nie wiem, czy pamiętasz, po 3 czy 4 sezonach, gdzie tam Adam przestał wygrywać wszystko, tylko nagle był trzeci. Na jak o rany boskie, co się dzieje. A potem wypadł pierwszy raz z dziesiątki na przykład, nie? No i akurat wtedy oni chodzili po górach, weszli do schroniska, patrzą, a tam ta ekipa Małyszowa, ten tam dietetyk, tam psycholog, już nie pamiętam nazwy, nie pamiętam, który z nich, więc nie chcę tu już konfabulować. Każdy spotkali tę ekipę od pana Adama. No i tam siedli sobie wieczorkiem, nie wiem, co tam, herbatę pili czy co innego i się pytają, panowie, o co to chodzi, dlaczego Adam teraz przestał skakać tak dobrze. A tamci mówią, podobno powiedzieli tak, panowie, my nie tylko nie wiemy, czemu on przestał skakać, my nie wiemy, czemu on zaczął.
0: Wszyscy myśleli, że to była bułka z bananem.
1: Wiesz, i coś takiego jest z tymi kultowymi filmami. Bogiem a prawdą, ty nie wiesz, czemu to tak wyszło.
0: Zdawałeś sobie sprawę przed?
1: Nie, jak gdzie? Nigdy w życiu. Wiesz, oczywiście każdy film, który robisz, chcesz, żeby był super i liczysz na to, że będzie sukcesem, no bo naiwnością by było wierzyć, że coś będzie kultowe. No nie przewidzisz tego, to się nagle coś takiego dzieje i jest. Kiedyś gadałem z moim kolegą młodszym, Bartkiem, aktorem młodszego pokolenia, który właśnie zeszła rozmowa na ten temat. I on się mnie pyta, czy ty wiesz, co to dla nas były te filmy? Czy wiesz, co to był Poranek Kojota dla nas? Ja mówię, no wiem, no wszyscy znają. A on mówi, nie. Czy ty wiesz? No ja mówię, o co ci chodzi? O to mi chodzi, że jak jechaliśmy w liceum na wycieczkę do Paryża autokarem, to przez całą drogę
0: to samo
1: na
0: mieliśmy.
1: VHS-ie 7 razy w jedną, 7 w drugą.
0: Jeździliśmy na mecze reprezentacji, to leciały ciągle.
1: I ty słuchasz jako uczestnik tamtych wydarzeń takiego faktu, przyjmujesz go, sam pamiętasz, ja też pamiętam, jak się jeździło, że były, nie wiem, leciało Top Secret, na przykład taka komedia, myśmy w kółko oglądali, czy leci z nami pilot, no takie były takie komedie, wiesz, o co chodzi,
0: tak,
1: nie?
0: Tak.
1: Znasz jakby ten mechanizm, że chcesz jeszcze raz i pamiętasz wszystkie dialogi i tak dalej, ale to, że to się wydarzyło twojemu filmowi, to tak trochę nie wiesz, co powiedzieć, bo to jest magia, wiesz, to jest magia, że to się wydarzyło.
0: Wtedy docierało do ciebie? Ten sukces był od razu?
1: Znaczy, na pewno to był sukces, tylko jeszcze chyba nie wiedzieliśmy, że po 30 latach dalej będziemy o tym filmie gadać, wiesz, bo jeszcze masz takie, sobie myślisz, okej, to może teraz wszystkie twoje filmy będą tak działać, nie? Potem się nagle okazuje, że to były wyjątkowe filmy. to jest trochę taka też niespodzianka, nie? Że wtedy dopiero zaczynasz rozumieć właśnie rangę tego, że to nie był taki sukces, a okej, udana premiera, potem 3 miesiące w kinach, potem po roku pójdzie w telewizji, no i jakby po 5 latach nikt nie pamięta, że taki film był, nie? A my po 30 latach gadamy o tych filmach.
0: Muzyka gra, a my za kilka minut znowu spotkamy się w programie W stylu Krychowiaka. Nigdzie nie odchodźcie.

0: Słuchacie w stylu Krychowiaka w studiu, nadal Grzegorz Krychowiak i Maciej Sztur. Maciek, najważniejsze dziś pytanie. Czy chciałbyś zostać głosem osła w Shreku?
1: Zastanawiam się nad tym, wiesz, z jednej strony by to było super miłe, jakieś symboliczne i nobilitujące dla mnie i urocze i ważne, z drugiej strony bardzo niebezpieczne, bo myślę, że strasznie trudno będzie zrobić to lepiej niż Jerzy Sztur. Zresztą już same reakcje na zwiastuny tego nowego Shreka pokazują, że bardzo trudno jest wejść dwa razy do tej samej wody i prawdopodobieństwo, że ludzie będą rozczarowani i zawiedzeni, jest spore, więc chcę i nie chcę. I w ogóle to jest bardzo dziwna, śmieszna, ale też krępująca dla mnie sytuacja, bo wiesz, tak naprawdę mi tego jeszcze tak oficjalnie w sumie nikt nie zaproponował. Jest jakaś społeczna dyskusja o tym, czy ja mam to robić, czy ktoś inny. Tak naprawdę klamka jeszcze nie zapadła, więc myślę, że co życie przyniesie, to zobaczymy, a na razie nie ma co dzielić włosa na czworo, bo jeszcze łysina jest pod tym względem.
2: Kiedy pojawiła się chęć dawania, przekazywania wiedzy?
1: Ona tak trochę została ze mnie wyciągnięta przez świętej pamięci pana rektora Strzeleckiego, który mnie zaprosił do Akademii Teatralnej w Warszawie, żebym się zaczął tą wiedzą dzielić właśnie. I on, to były jego słowa właśnie. Macieju, pora się zacząć dzielić. I rzeczywiście prawie 10 lat uczyłem w Akademii. Teraz zaciągnąłem wajchę i moje belfrowanie poszło w odstawkę, przynajmniej na jakiś czas, no bo to też zajmuje trochę energii, a przede wszystkim czasu. Więc odszedłem ze szkoły, ale przygoda była fajna. Rzeczywiście uczyłem pracy z kamerą i mimo, że to szkoła teatralna, chciałem tych młodych ludzi skonfrontować z tym, jak oni się powinni przed kamerą zachowywać. Nakręciliśmy zresztą parę filmów. Ja miałem też wielką frajdę się pobawić pana reżysera i scenarzystę. To była dla mnie też wielka szkoła. Oprócz tego, że ja uczyłem aktorów, to siebie uczyłem też kolejnego z kolei zawodu, który może mi się jeszcze kiedyś przyda.
2: Student, którego uczyłeś, występuje w filmie. Jakie to jest uczucie?
1: No, bardzo specyficzne, bardzo miłe i rzeczywiście jak siedzę przed telewizorem albo jestem w kinie i widzę kogoś, kogo uczyłem, to zawsze mam jakiś niesłuszny zresztą prawdopodobnie powód do dumy, że o, mój student.
3: To ja.
1: Fajne, to jest, bardzo lubię jak oni wypływają i robią kariery. Widać, że to miało może jakiś sens.
2: To jest trochę wyświechtana fraza, ale jakie rady dajesz młodym aktorom?
1: Bardzo techniczne. Przez to mam wrażenie, mam z nimi dobry kontakt, bo aktorzy, wiesz, jak się trafi na takiego mistrza typu Warlikowski albo jakieś takie, wiesz, wielkie postaci artystyczne w świecie teatru czy filmu i z nimi tam dokonujesz jakichś podróży psychologicznych, że do czegoś dochodzisz, że jakichś praw do człowieku, coś o sobie zaczynasz rozumieć i tak dalej. To jest oczywiście najwyższa półka, największa jazda i o tym się marzy, ale to się zdarza parę razy w życiu. Bardzo trudno jest uprawiać ten zawód codziennie na takiej zasadzie. I aktorzy oczywiście marzą o takich reżyserach, którzy będą też ich przewodnikami duchowymi, gdzie odkryją nowe światy. Ale w codzienności aktorskiej taki reżyser, co tak przychodzi i coś mędzi, że tam wiesz co, bo tu spróbuj sobie wyobrazić teraz, że ludzkość jest na skraju, wiesz, a ty nie wiesz w ogóle, co masz zrobić. Uwielbiamy reżyserów, którzy mówią bardzo konkretnie. Słuchaj, wiesz co, podejdź tu, stań tutaj, dobra, i sobie po tym słowie zrób 2 sekundy pauzy, to będzie fajnie, to zadziała, bo widz wtedy będzie miał czas zrozumieć, że ty jesteś złolem tak naprawdę, nie? I tak starałem się prowadzić studentów w tych naszych ćwiczeniach, etiudach, różnych rzeczach.
2: Maciej, dziękuję bardzo ci za rozmowę, to była przyjemność i gratulacje kariery, mimo że ona nadal trwa. Ciekawi mnie jeszcze jedna kwestia, bo w moim środowisku ta kariera się kiedyś kończy. W twoim to tylko zależy od ciebie. To jest coś fajnego, czy nie?
1: Ja szczerze mówiąc zawsze miałem w związku z tym trochę współczucia dla was piłkarzy, że jednak dość wcześnie, zresztą teraz jesteśmy na świeżo po Mistrzostwach Świata, gdzie tyle legend powoli się żegna z tych wybitnych gwiazd, a przecież to młode chłopaki. Jak ja sobie pomyślę, że 10 lat temu czy kilkanaście już miałbym kończyć, to by mi było smutno. Ale też właśnie wchodzę w nowy nowy etap życia i przyglądam się sobie. I jednym z tych głównych tematów jest to, czy ta kariera, ten zawód, czy wciąż musi być na pierwszym planie. A ponieważ, jak wspomniałeś, w pewnej mierze zależy to ode mnie, może nie tylko, ale w dużej jednak ode mnie, no to przyglądam się temu fundamentalnemu pytaniu, jak żyć, kiedy zawód nie jest na pierwszym miejscu.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dzięki.
3: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: ogłoszeń.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24.
2: Te tematy budzą emocje już o poranku. Było marcowe spotkanie między Donaldem Trumpem a Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem?
3: Powiedział o tym pan premier Kosiniak-Kamysz, więc mi wypada tylko potwierdzić tę informację. Rozmowa, która trwała kilkadziesiąt minut, więc nie było to przypadkowe, kilkuminutowe spotkanie.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już jutro.

0: reklamie.
1: Punktualnie o 18:00 mamy dla Was sprawdzone fakty w RMF FM. W studiu Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Śmiertelnie potrącił mężczyznę na pasach. Jutro usłyszy zarzuty. Do tego tragicznego zdarzenia doszło w Nowym Sączu. Kierowcy w Śląskiem i w Lubuskiem, dla Was ważna informacja o utrudnieniach. Już jutro mecz Bośnia i Hercegowina. Polska. Za chwilę w faktach nasz specjalny wysłannik na to spotkanie. Jutro zarzuty ma usłyszeć 21-letni mężczyzna. Wczoraj na przejściu dla pieszych śmiertelnie potrącił 51-latka w Nowym Sączu. Fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Paweł Konieczny. Pawle, jak doszło do tego wypadku?
3: 21-letni kierowca, wyprzedzając inny pojazd na przejściu dla pieszych, potrącił 51-letniego mężczyznę. Pieszy, który wyszedł na spacer z psem, zginął na miejscu. Według ustaleń policji kierowca był trzeźwy, jednak pobrano mu krew do badań na obecność substancji psychoaktywnych. Do zdarzenia doszło na dwupasmowej jezdni. Samochód jadący prawym pasem zatrzymał się, by przepuścić pieszego. W tym czasie inny samochód wyprzedzał lewym pasem i uderzył w 51-latka. Na miejscu pracowali biegli z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Trwają ustalenia dotyczące prędkości pojazdu oraz szczegółowych okoliczności zdarzenia. 21-latek nie próbował uciekać z miejsca wypadku i został zatrzymany przez policję. Jutro ma zostać doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty.
2: Kierowcy podróżujący A4 Śląskiem, ostrzegamy. W miejscowości Pławniowice między węzłami Kleszczów i Łany pali się samochód osobowy. Zablokowana jest autostrada w kierunku Wrocławia. Uważajcie także na krajowej 24 w Lubuskiem. W Skwierzynie zderzyły się dwie osobówki. Droga jest zablokowana.
0: Sport w faktach RMF FM.
2: Jutro w Zenicy polscy piłkarze zagrają z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Na miejscu na oficjalnej konferencji kadry był nasz specjalny wysłannik na to spotkanie, Cezary Dziwiszek, z którym teraz się łączymy. Czarku, po wygranej z Rumunią nastroje w kadrze poprawiły się?
4: Dzień dobry, zdecydowanie tak. Selekcjoner Jan Urban tryskał energią, żartował, a Marcin Bułka dość, żeby walczył miejsce w składzie, to jeszcze dziś ma urodziny. Nastrój selekcjonera psuje jedynie murawę, jak mówił, w kiepskim stanie.
5: Te wszystkie darnie, które zostały wyrwane, niektóre są usunięte, niektóre nie, zostawiły po sobie takie dosyć duże wgłębienia, wręcz są niebezpieczne, bo jeśli się stanie krzywo, tam można bardzo łatwo skręcić staw skokowy.
4: Selekcjoner dodał, że może po trwających dziś w Bośni wyborach sytuacja ulegnie poprawie. A tak na serio? Pytany o to, kto zastąpi w ataku Roberta Lewandowskiego, odpowiedział sugestywnie: mamy jednego typowego napastnika. Wygląda więc na to, że kolejną szansę otrzyma Mateusz Żukowski, którego właśnie oglądam w akcji, bo trwa trening reprezentacji Polski. Ze stadionu w Zenicy Cezary Dziwiszek.
2: Za nami 12. Mazurski Plener Malarski w Starych Sadach koło Mikołajek. W tym roku wydarzenie było częścią pierwszego Mazury Art Festiwalu. Dla malarzy i rzeźbiarzy z całej Polski była to szansa, aby wymienić się doświadczeniem i poszukać inspiracji do kolejnych prac.
6: Taki zawód mamy, że gdzieś zamknięci w pracowni na co dzień. Co jakiś czas mamy potrzebę konfrontacji z innymi artystami, z publicznością. Robimy wystawy i spotykamy się. Podglądamy się, wymieniamy doświadczenia. Jesteśmy takim zamkiem warownym i od czasu do czasu spuszcza się ten most zwodzony i wychodzi w pole.
7: Mazury to dobre miejsce właśnie na sztukę, na plener, na wernisaże?
6: Tak, bo tu mamy właśnie i ten spokój teraz po sezonie i siebie. I to w zasadzie wystarczy.
2: Z komisarzem pleneru Danielem Pieluchą rozmawiał dziennikarz RMF FM Piotr Bułakowski. Ja już teraz zapraszam na fakty o 19:00. W nich relacja ze stolicy Małopolski. Dziś wielkie otwarcie kładki Kazimierz Ludwinów, która połączy oba brzegi Wisły.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Niedzielny wieczór w Radiu RMF24, czyli czas na wykład otwarty. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam. Badania nad łowcami zbieraczami pokazują, że samo zdobywanie jedzenia zajmowało im około 15-24 godziny tygodniowo. Resztę czasu poświęcali oni na odpoczynek i na życie społeczne. Z drugiej strony, łącznie z zadaniami domowymi, wychodziło im mniej więcej 40 parę godzin aktywności, ale w zupełnie innym rytmie. Dużo ruchu, zmiany pozycji, praca w blokach, oczywiście przeplatana odpoczynkiem. Z kolei nowe analizy snu sugerują, że ludzie nie są typowo dzienni, tylko są aktywni w różnych porach dnia, w różnych porach nocy, czyli ewolucyjnie radziliśmy sobie z takim elastycznym rytmem, a nie sztywnym grafikiem. Praca czy odpoczynek? Do czego jesteśmy lepiej przystosowani? O tym będziemy rozmawiać dzisiaj z ekonomistką, profesor Anną Skórską z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry wszystkim państwu słuchaczom.
0: Pani profesor, gdybyśmy mieli przypisać taki współczesny model pracy, tak żeby był bliższy temu, do czego jesteśmy ewolucyjnie przystosowani, co by to zmieniło? To byłby krótszy dzień, więcej ruchu, inne przerwy, bardziej elastyczne godziny?
1: Ja myślę, że warto zacząć od tego, że my tak naprawdę ewolucyjnie nie jesteśmy stworzeni ani tylko do wykonywania pracy, ani tylko do odpoczynku. I tak jak pan redaktor wspomniał, my jesteśmy stworzeni tak naprawdę do takiego łagodnego przechodzenia pomiędzy różnymi formami naszej aktywności. I tak naprawdę ta współczesna, można byłoby powiedzieć, architektura miejsca pracy i sposobu wykonywania obowiązków zawodowych w wielu przypadkach nam po prostu nie służy. Ten wysiłek, który wkładamy, jeżeli popatrzeć na taki standardowy rytm naszej pracy, czyli najczęściej, mówiąc o pracy biurowej, od 8 do 16, czy od 9 do 17, kiedy tak naprawdę rozpoczynamy ten dzień pracy o określonej porze, właściwie oprócz krótkiej przerwy na kawę nie zmieniamy swojej pozycji, jest absolutnie dla nas nieakceptowalny z punktu widzenia no właśnie naszego funkcjonowania i sprawności zarówno fizycznej, jak i intelektualnej. No fizycznie, teoretycznie robimy niewiele, tak? Siedzimy przed komputerem, ale mózg przez 8 godzin musi sprawnie, szybko reagować na wiadomości, na telefony, na spotkania, na powiadomienia, w związku z czym to, o czym pan redaktor wspomniał, owszem, skracanie dnia pracy z 8 do 7 czy 6 godzin ma sens i mam nadzieję, że w dalszej części naszej rozmowy jeszcze do tego wrócimy, ale ja skupiłabym się przede wszystkim na zmianie organizacji sposobu pracy. No właśnie do tych naprzemienności od intensywnego wysiłku do odpoczynku, bo ten jednostajny wysiłek, szczególnie właśnie połączony z jedną pozycją i ciągłą tak naprawdę dostępnością, absolutnie nam nie sprzyja.
0: No właśnie, pani profesor, to jak pogodzić te wspomniane ewolucyjne programowanie na cykle i na ruch z taką rzeczywistością typowo biurową, zmianową, nawet zdalną? Są jakieś proste zmiany, które realnie zmniejszają taki koszt zdrowotny takiego stylu pracy? Pani profesor mówi, my niby niewiele robimy, my tylko siedzimy przed komputerem, się nie ruszamy, ale mózg pracuje, jesteśmy często bardzo zmęczeni.
1: Tak, to się zgadzam, ale ja jestem zwolenniczką nie rewolucji, a drobnych kroków, małych kroków. Tak. Pewne zmiany możemy wdrażać powoli, systematycznie. Czasem wydawać by się mogło, że one są zupełnie banalne, ale jeżeli popatrzymy na to w długiej perspektywie, to może się okazać, że one przynoszą wszystkim nam, i pracownikom, i pracodawcom, bardzo wiele dobrego, dlatego że spójrzmy na pierwszy z brzegu przykład, tak? Jeżeli te 8 godzin spędzamy w pozycji określonej siedzącej w biurze, to warto zwrócić uwagę, że w tej naszej pracy możemy wykorzystać czas. Jeżeli oczywiście to jest możliwe, bo chciałabym tu uniknąć zarzutu, że nie każdy, nie w każdej sytuacji jest w stanie na przykład wstać od biurka i rozmawiając przez telefon, spacerować po biurze, ale jeśli się to da, Dlaczego nie? Ja bardzo lubię takie porównanie do sportu, tak? Aha. Żaden dobry trener nie każe zawodnikowi wykonywać maksymalnego wysiłku albo z maksymalnym obciążeniem przez 8 godzin bez przerwy. I dokładnie jest to samo w przypadku pracy umysłowej, tak? My nie możemy, nie powinniśmy oczekiwać maksymalnej koncentracji od rana do praktycznie wieczoru. W związku z czym odpoczynek, przerwa, interwały to jest pewne przynajmniej rozwiązanie, które nam może pomagać. I od razu jedna uwaga, proszę pamiętać, szanowni państwo, że nie każda przerwa jest odpoczynkiem. To znaczy, że jeżeli my siedzimy przed tym przysłowiowym ekranem komputera czy laptopa, a następnie w ramach przerwy spędzamy 10 czy 15 minut na scrollowaniu wiadomości albo mediów społecznościowych, to my nie odpoczywamy. Właśnie nawet najprostsza rzecz, kilka minut spaceru, oderwanie wzroku od ekranu komputera i popatrzenie przez okno, rozmowa, ale nie związana z pracą, albo po prostu najzwyczajniejsza chwila ciszy. To przynosi pozytywne rezultaty.
0: To zróbmy krótką przerwę, pani profesor. Odpocznijmy przy dobrej muzyce. Za chwilę wracamy.

0: To jest wykład otwarty w Radiu RMF 24. Dzisiaj z nami na łączach ekonomistka, pani profesor Anna Skórska, kierownik Katedry Analiz i Prognozowania Rynku Pracy, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Pani profesor, witamy ponownie. Dzisiaj przypomnę, razem szukamy odpowiedzi na pytanie: praca czy odpoczynek? Do czego jesteśmy lepiej przystosowani? No i tutaj kolejne badania, pani profesor. 25 rok. Przeciętny czas pracy w Unii Europejskiej to blisko 36 godzin tygodniowo. W Polsce blisko 39 godzin, czyli jedna z dłuższych tygodniówek w Europie. Z kolei co dziesiąty pracownik Unii przekracza 49 godzin tygodniowo. W Polsce w 24 roku było to 7%. Ale odsetek ten na szczęście systematycznie spada z ponad 18% jeszcze w 2005 roku. Pani profesor, czy te dane, ten dłuższy tydzień pracy niż średnia unijna, ten wysoki odsetek osób z wypaleniem, brak czasu na regenerację, oznaczają, że w Polsce mamy kulturę przetrwania w pracy, a nie pracy z głową?
1: No, myślę, że to byłoby daleko idące uproszczenie. Natomiast dane rzeczywiście pokazują, że w Polsce nadal obowiązuje taki model, w którym dużo pracować często oznacza, że jesteśmy zaangażowani, solidni, ambitni. Ale w tych przytoczonych przez pana redaktora danych chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz, ponieważ nie tylko my pracujemy tak długo. Obok nas, być może też państwo kojarzycie te dane, jest jako lider wskazywana Grecja. Kto z państwa słuchaczy, być może pan redaktor, był na przykład na wakacjach w Grecji, to proszę sobie przypomnieć, patrząc, obserwując styl życia Greków, rzeczywiście dostrzegaliśmy albo dostrzegamy, że to jest ten kraj, to społeczeństwo, które pracuje przeciętnie najdłużej w Europie. Bo to prowadzi nas, szanowni państwo, do jak gdyby dwóch, może prowadzić do dwóch wniosków. Z jednej strony, i tu nie chciałabym państwa zanudzać kwestią tego, jak, w jaki sposób pozyskujemy pewne dane statystyczne i jak je interpretujemy, ale przede wszystkim, szanowni państwo, to jest kwestia tego, co my tak naprawdę osiągamy dzięki temu, że Polacy, Grecy czy Bułgarzy pracują przeciętnie o te 3-4 godziny dłużej niż na przykład nasi koledzy, koleżanki z zachodniej Europy. Dlatego, że z ekonomicznego punktu widzenia tak naprawdę nie chodzi o maksymalnie długi czas pracy, ale wartość, którą wytwarzamy w jednostce czasu. Czyli to jest tak naprawdę różnica pomiędzy kulturą pracować długo albo pracować mądrze. Mhm. I tu, szanowni państwo, oczywiście chociażby rozwój technologiczny, rozwój społeczno-gospodarczy, cywilizacyjny przychodzi nam w sukurs. I w tym kontekście warto pamiętać, że ta 10 czy 11 godzina pracy nie musi być tak samo wartościowa jak druga czy trzecia. Wprost przeciwnie, w wielu sytuacjach wraz ze zmęczeniem pogarsza się nasza koncentracja, rośnie ryzyko błędów, trudniej nam się rozwiązuje problemy, więc to siedzenie do późna, wychodzenie dopiero z pracy, kiedy nasz szef, nasz przełożony opuści biuro, absolutnie, szanowni państwo, nie przystaje do rzeczywistości XXI wieku.
0: A czy widzi pani profesor w polskich firmach takie realne przykłady dobrych rozwiązań, ten słynny work-life balance, które przekładają się na mniejsze wypalenie, na większą wydajność?
1: Oczywiście, że jest mnóstwo przykładów firm, które zdają sobie sprawę z tego, że niezależnie od tego, czy będziemy to pojęcie definiować jako work-life balance, czy work-life blending, które w tej chwili cieszy się coraz większą popularnością, czy będziemy się odnosić do dobrostanu naszych pracowników, to tak, pracodawcy zdają sobie coraz większą sprawę z tego, że jest to bardzo istotne, że zachowanie tej harmonii w życiu przynosi pozytywne rezultaty obu stronom. Natomiast warto pamiętać, szanowni państwo, że te dobre praktyki czy dobre rozwiązania są tak naprawdę zazwyczaj znacznie mniej efektowne niż zdjęcia na Instagramie czy na innych profilach w mediach społecznościowych firm. Work-life balance nie zaczyna się od owocowych czwartków czy kart sportowych, ale od rzeczy tak naprawdę podstawowych. Zrozumienia, jakie są oczekiwania i potrzeby naszych pracowników. Dlatego, że my w miejscu pracy, szczególnie obecnie, szanowni państwo, reprezentujemy bardzo różne pokolenia, co najmniej 3, od pokolenia X, Y, Z, za chwileczkę pokolenie alfa wejdzie na rynek pracy, ale te nasze potrzeby i oczekiwania będą się różniły. Czego innego oczekują ludzie młodzi, czego innego młodzi rodzice, czego innego osoby w wieku 50 czy 55+. Stąd adaptacja czy też implementacja pewnych rozwiązań powinna mieć charakter, ja wiem, że to jest czasami znienawidzone słowo przez wielu z państwa, ale powinna mieć ten charakter spersonalizowany, dostosowany no właśnie do potrzeb naszych pracowników.
0: No właśnie, a jak to wygląda u studentów, to o tym powiemy już za chwilę w wykładzie otwartym w Radiu RMF 24. Zostańcie z nami. Z nami na łączach zostaje ekonomistka pani profesor Anna Skórska i już za chwilę do was wracamy.

0: Słuchacie wykładu otwartego Radio RMF 24. Dzisiaj naszym gościem jest ekonomistka, pani profesor Anna Skórska, kierownik Katedry Analiz i Prognozowania Rynku Pracy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pani profesor, badania z polskich uczelni, one pokazują, że większość studentów doświadcza wypalenia akademickiego. Przyznam, że pierwszy raz się z czymś takim spotkałem. Zniechęcenie, brak radości z nauki, wyczerpanie psychiczne. Studenci pracujący w trakcie nauki mają o wiele wyższy konflikt ról, czyli praca, studia, a im większy ten konflikt, tym oczywiście, jak się domyślamy, wyższe wypalenie i mniejsze poczucie kompetencji. I szczególnie narażone są osoby na wyższych latach, w trybie niestacjonarnym, bo one łączą pełny etat z pracą i nauką. To jest bardzo trudne. Pani profesor, po pierwszym tygodniu roku akademickiego wielu studentów, no być może już czuje, że nie da się tego pogodzić, czyli praca, studia, życie. Gdzie najczęściej leży błąd? W nadmiarze pracy? W organizacji uczelni? W braku umiejętności zarządzania sobą?
1: Ach, tak naprawdę ten błąd znajduje się, czy też leży na styku tych trzech obszarów. To znaczy, z jednej strony to oczywiście jest kwestia pewnych uwarunkowań systemowych funkcjonowania uczelni wyższych. Z drugiej strony mamy pracodawców, no i oczywiście jeszcze do tego studentów. Z jednej strony, tak jak wspomniałam, ten błąd leży w takim zderzeniu systemowym, z którym młodzi ludzie czasami nie mają po prostu szansy wygrać tylko i wyłącznie dobrą organizacją czasu. Bo tak jak pan redaktor wspomniał, coraz częściej studenci w trakcie już w toku studiów podejmują zatrudnienie. Kiedy ja studiowałam, to należało raczej do rzadkości, szczególnie w pełnym wymiarze godzin. Natomiast obecnie my również takie badania razem z koleżankami z Uniwersytetu Opolskiego, z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prowadzimy od prawie 10 lat i one potwierdzają, że tak jak jeszcze 10 lat temu to był powiedzmy margines, tak teraz zdecydowana większość studentów łączy te obowiązki. A stety czy niestety, ta rzeczywistość akademicka, pomimo wielu oczywiście zmian pozytywnych, to jednak projektowana była dla studentów na początku XX wieku, a nie XXI. Tak. Więc ci młodzi ludzie wchodzą w ten system dość sztywnych światów. My jako przedstawiciele uczelni, zgodnie zresztą z regulaminami, z zasadami, wymagamy w wielu sytuacjach na przykład obecności na ćwiczeniach. A pracodawcy wymagają z kolei od tego młodego człowieka obecności w pracy. Więc on czasami stara się, mówiąc kolokwialnie, upchnąć te wszystkie swoje zobowiązania. Tyle tylko, że jeżeli w tygodniu mamy tych obowiązków znacznie więcej niż czasu, którym dysponujemy, to żaden system tego nie wytrzyma. W związku z czym organizacja oczywiście ze strony studentów, ich czasu pracy jest bardzo ważna. Nieodkładanie na ostatnią chwilę, ustalanie priorytetów, ale czasami po prostu mamy do czynienia

0: czynienia ze zwykłym, obiektywnym ich przeciążeniem. To, co też, na co też warto zwrócić uwagę i o czym pan redaktor wspomniał, następuje, czy też występuje bardzo często konflikt ról, bo ten nasz współczesny student nie jest właśnie tylko studentem, jest pracownikiem, często jest również opiekunem, członkiem rodziny, partnerem życiowym. To wszystko powoduje, że pogodzenie tych trzech tak naprawdę światów staje się bardzo trudne, co nie oznacza, że niemożliwe.
1: I co robią uczelnie w takim razie? Nie wiem, elastyczny plan zajęć, zdalne formy?
0: Oczywiście, uczelnie dostosowują się. Zresztą okres pandemii był takim sprawdzianem na bardzo szybką adaptację do zmieniających się warunków. I tak, część tych rozwiązań, które zostały wypracowane w trakcie pandemii, funkcjonują nadal i sprawdzają się w praktyce, bo coraz częściej mamy do czynienia, jeżeli nie z pełni zdalną formą kształcenia, bo to praktycznie jest niemożliwe, to z hybrydową, a więc studenci mają możliwość uczestniczenia w części zajęć online. Warto byłoby się zastanowić również nad tym, aby nie tylko ta hybrydowość, ale również asynchroniczność w większym stopniu studentom towarzyszyła. Do tego na pewno pewnym rozwiązaniem jest indywidualna organizacja studiów. Natomiast tu z doświadczenia wiem, że w wielu przypadkach, na wielu uczelniach jednak traktowana jest ta możliwość takiej formy studiów jako wyjątek, a nie reguła.
1: A my dzisiaj jesteśmy online. Z nami na łączach zostaje ekonomistka, pani profesor Anna Skórska. I do wykładu otwartego wracamy już za kilka minut po znakomitej muzyce.

0: Niedzielny wieczór z Radiem RMF24 i wykład otwarty. Praca czy odpoczynek? Do czego jesteśmy lepiej przystosowani? O tym rozmawiam dzisiaj z panią profesor Anną Skórską. Pani profesor, jeszcze jedne dane. W Polsce tylko 21% pracowników uważa, że ma zdecydowanie wystarczająco czasu na odpoczynek po pracy. Co ósmy deklaruje, w ogóle nie może się zregenerować. U studentów dominują czynniki ryzyka wypalenia, o których już wspominaliśmy. Nadmiar obowiązków, brak regularności, słabe wsparcie. Gdyby pani profesor mogła dać takie trzy konkretne zasady dla osób, które czują, że żyją tylko pracą i nauką, co by to było? Granice po godzinach, planowanie odpoczynku, redukcja etatu, coś innego?
1: Trudne zadanie przede mną pan redaktor postawił, ale postaram się mu sprostać. No, to jest tak samo jak na uczelni albo w innym środowisku pracy. Trudne zadania to nie znaczy niewykonalne. Po pierwsze, myślę, że warto skupić się na tym, szczególnie dla młodych ludzi, żeby te swoje obciążenia, zadania, które mają do wykonania, potraktować nie tylko w kategorii, no właśnie, zadań, ale również w takim wymiarze godzinowym. Czyli nie tylko na zasadzie muszę zrobić prezentację, przygotować się do egzaminu, napisać raport i tak dalej, ale skupić się na tym, ile te zadania zabiorą mi czasu. Prezentacja 4 godziny, egzamin 3 i tak dalej, i tak dalej. Wtedy jesteśmy w stanie określić, czy ten nasz plan w ogóle jest realny do przygotowania, a do tego wyznaczyć moment, w którym praca rzeczywiście się kończy, czy też te obowiązki nasze rzeczywiście się kończą. Po drugie, myślę, że warto ustalić takie trzy najważniejsze rzeczy na dany dzień. Ustalić, czego nie poświęcimy jako pierwszego w sytuacji, nazwijmy to, kryzysowej. Dlatego, że znowu, to o czym pan redaktor wspomniał, wiele osób przeciążonych nie ma problemu z brakiem pracowitości, tylko właśnie z organizacją, że wszystko traktują jako bardzo ważne kwestie do rozwiązania. Tak. Ustalmy sobie priorytety i tak jak wspomniałam, ustalmy również, czego nie poświęcamy jako pierwszego, bo bardzo często tą pierwszą, w cudzysłowie oczywiście, ofiarą przeciążenia jest sen. Rezygnujemy, ograniczamy nasz ilość snu, a to niestety nie jest dobre rozwiązanie. I trzecia, ostatnia zasada. Zaplanujmy, szanowni państwo, czas na regenerację, tak samo jak nasze obowiązki. Czyli jeśli mamy w kalendarzu wpisane spotkanie, tak jak ja dzisiaj z państwem, na określoną godzinę, to zaplanujmy tak samo świadomie czas na spacer, trening, kolację bez telefonu, godzinę bez ekranu, smartfona, cokolwiek.
0: Pani profesor, niech nam pani powie, jak rozmawiać z szefem albo z uczelnią o przeciążeniu, żeby to nie brzmiało jak nie chce mi się, tylko jako taka racjonalna dbałość o zdrowie i wydajność?
1: Trudno jest przeprowadzić taką rozmowę, ale myślę, że tutaj ważne jest powściągnięcie emocji, a więc właśnie zamiast tych ogólników o charakterze nie daje rady, skupić się na konkretach, pokazać, czego wynika problem, jak on wpływa na naszą pracę, na naszą naukę, na nasze zdrowie i nie czekać do ostatniej chwili, wtedy kiedy już rzeczywiście stajemy pod przysłowiową ścianą i zastanawiamy się, mówiąc kolokwialnie, nie rzucić wszystkiego i nie wyjechać w Bieszczady, tak? Tak. W związku z czym postarać się, żeby na ile to oczywiście jest możliwe, ta rozmowa była konstruktywna, dlatego że ona powinna dotyczyć realnego obciążenia, realnej kolejności zadań, a nie oceny człowieka. I tak samo na uczelni. Jeżeli student w dniu egzaminu pisze do mnie mail o godzinie 9, w momencie kiedy o 10 rozpoczyna się egzamin, że on jednak nie zdąży się przygotować, nie da rady i tak dalej, no to z całym szacunkiem to nie jest poważne traktowanie siebie nawzajem. W związku z czym, jeśli w ogóle podejmujemy się takich rozmów, a warto, bo warto się do nich przygotować merytorycznie i zrobić to wcześniej niż na ten ostatni przysłowiowy gwizdek.
0: Bardzo to cenne, o czym mówi pani profesor. Praca czy odpoczynek? Do czego jesteśmy lepiej przystosowani? O tym rozmawialiśmy dzisiaj w wykładzie otwartym w Radiu RMF 24, a z nami znakomity gość, ekonomistka, pani profesor Anna Skórska, kierownik Katedry Analiz i Prognozowania Rynku Pracy, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Pani profesor, bardzo dziękuję.
1: Ja również państwu dziękuję i pozwólcie państwo na krótką jeszcze ostatnią dygresję. Pamiętajcie państwo, to jest, nasze życie wygląda dokładnie tak, jak sobie je przygotujemy, zorganizujemy. Nie bez powodu przed właściwie każdym startem samolotu słyszymy tą instrukcję bezpieczeństwa, że w przypadku spadku ciśnienia najpierw załóż maseczkę tlenową sobie, a dopiero pomagaj innym. I to nie jest egoizm. Z pracą jest podobnie. Jeżeli z braku tlenu zemdlejemy, z wyczerpania, to nie pomożemy ani swojemu zespołowi, ani szefowi, ani swoim dzieciom, ani swoim najbliższym, ani nie zdamy, szanowni studenci, egzaminu. Odpoczynek to nie jest nagroda, to jest ta nasza maseczka tlenowa, a z nieprzytomnego pracownika czy studenta nikt z nas nie będzie miał żadnego pożytku. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Bardzo dziękujemy. Pani profesor Anna Skórska.
2: Radio RMF.

0: kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
1: A już w tym odcinku wśród ofiar tej katastrofy była Anna Jantar. Ostatni lot Mikołaja Kopernika. Kuba Śliwiński, zapraszam.
0: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.

0: Jest w reklamie.
1: Czas na fakty RMF FM, bo na zegarze już prawie 19. Najważniejsze informacje przedstawi Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Krajowa 22 na Pomorzu. Kierowcy, tam musicie zwolnić. Lex Szarlatan pod lupą Trybunału Konstytucyjnego. Jest apel naukowców. Śledzimy też biało-czerwoną paradę Pułaskiego na Manhattanie i otwarcie długo oczekiwanej kładki Kazimierz Ludwinów w Krakowie. Posłuchajcie relacji naszych dziennikarzy. Jedna osoba ranna w wypadku na pomorskim odcinku krajowej 22 w Człuchowie. Auto osobowe uderzyło w latarnię drogową. Obowiązuje tam ruch wahadłowy. Naukowcy apelują do polityków o wznowienie prac nad przepisami chroniącymi przed pseudomedycyną, w tym nad ustawą Lex Szarlatan. W sierpniu prezydent odmówił jej podpisania i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Czego oczekują naukowcy? O tym dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Ponad politycznej zgody i połączenia dwóch projektów, rządowego i prezydenckiego. Ten pierwszy, czyli ustawa Lex Szarlatan, miała wprowadzić kary nawet do miliona złotych za stosowanie pseudomedycyny. Kontrpropozycja Karolina to zaostrzenie kodeksu karnego i nawet 15 lat więzienia za nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Jak ustaliłem, eksperci i politycy planują wspólną konferencję, w czasie której chcą wrócić do konsultacji i doprecyzować, gdzie dokładnie jest granica, za którą zaczyna się pseudomedycyna i gdzie zaczynałaby się przestrzeń do nakładania kar.
4: To dzieje się teraz.
2: Dla amerykańskiej Polonii to jeden z najważniejszych dni w roku. Właśnie rusza biało-czerwona parada Pułaskiego. Piąta aleja na Manhattanie zmienia dziś swoje barwy. Są tysiące ludzi, polskie flagi, biało-czerwone stroje, orkiestry i zespoły folklorystyczne. Łączymy się z naszym amerykańskim korespondentem Pawłem Brzuchowskim.
5: Polonia podnieśli swoje wielkie święto.
6: Dzień dobry, to już 89. parada Pułaskiego. Polacy i Amerykanie polskiego pochodzenia maszerują jedną z najbardziej znanych ulic świata, przypominając o swoich korzeniach i o wkładzie Polaków w historię Stanów Zjednoczonych. Tegoroczna parada ma szczególny wymiar. Odbywa się w roku 250-lecia amerykańskiej niepodległości, a jej hasło za naszą i waszą wolność przypomina o dwóch Polakach, którzy walczyli o wolność Ameryki, Kazimierzu Pułaskim i Tadeuszu Kościuszce. Oprócz tych, którzy tutaj przyjechali dawno, dawno temu w poszukiwaniu lepszego życia i amerykańskiego snu, są także ci, którzy się tutaj urodzili, ale nie zapominają o polskich korzeniach. Przed chwilą przemaszerowała tutaj grupa nowojorskich policjantów i strażaków. Właśnie członkami tych formacji są ludzie, którzy już się tutaj urodzili, no do Stanów Zjednoczonych przyjechali rodzice albo dziadkowie. Promują Polskę, kochają Polskę i o Polsce mówią. Przez najbliższe godziny kawałek Manhattanu będzie więc naprawdę biało-czerwony.
2: Z oceanu przenosimy się teraz do centrum Krakowa. Wielu mieszkańców bierze udział w bardzo kolorowym wydarzeniu związanym z otwarciem kładki łączącej Ludwinów i Kazimierz. Tuż obok uroczyście otwartej pół godziny temu przeprawy jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Paweł Konieczny.
7: Zgadza się, potwierdzam, dzień dobry.
2: Witaj Pawle, to chyba jedno z najbardziej rozświetlonych miejsc w stolicy Małopolski.
7: No i w dodatku świetnie widoczne po tym, jak włączono biało-niebieskie lampki symbolizujące barwy Krakowa. Przy okazji kładka w dniu otwarcia przechodzi swoisty test obciążeniowy, patrząc na liczbę osób, które tu przybyły. Niektórzy naczekali się w kolejce, ale podkreślali, że było warto.
8: Bardzo ładnie to wygląda, na pewno widoczki piękne.
9: Będziemy na tarasie widokowym, zobaczymy, jakie będą widoki, czy nie będzie przesłaniało, tak jak teraz skałkę tutaj przesłania, powinien być ciekawiej.
10: Dziewczyny są w szkole tam u Augustianek, będą mieć dużo bliżej, tak to obchodziliśmy kawał drogi, a tutaj sobie wyjdą z tym osiedla obok i już będą w szkole.
7: No, nowa konstrukcja nad Wisłą składa się z trzech stalowych części, dwa pasy dla pieszych i rowerzystów, a po środku specjalna strefa na podziwianie widoków i oczywiście wyjątkowe zdjęcia do mediów społecznościowych.
2: Dziękujemy Pawłowi, a zdjęcia z otwarcia tej wyjątkowej kładki mamy dla Was na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
2: A na pierwsze wieczorne fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
12: Dobry wieczór. Nasza piłkarska kadra jest już po treningu na stadionie w Zenicy, gdzie jutro zagra o punkty Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Zajęcia naszej kadry śledził nasz specjalny wysłannik Cezary Dziwiszek, z którym się łączymy. Czarku, mamy spodziewać się zmian w składzie w porównaniu do ostatniego wygranego meczu z Rumunią?
0: Dzień dobry. Na to nie wygląda. Oczywiście poza zmianą wymuszoną Roberta Lewandowskiego prawdopodobnie zastąpi Mateusz Żukowski. Po świetnym meczu z Rumunią zmian nie powinno być w pomocy i obronie, chociaż na lewej stronie Jan Urban przyznał, że mecz z Bośnią będzie sprawdzianem dla Przemysława Frankowskiego.
13: Wydaje mi się, że raczej na lewej stronie nie zagra. Kuba Kiwior być może z przymusu, bo nie ma jak, coś się stanie.
0: W bramce spodziewajmy się Marcina Bułki, który był dziś na konferencji z selekcjonerem. Ze stadionu w Zenicy Cezary Dziwiszek.
12: Hubert Hurkacz utrzymuje dobrą dyspozycję. Polski tenisista awansował do półfinału turnieju w Pekinie, pokonując w dwóch setach 7-6, 6-2 Karenę Khachanova.
14: Grałem bardzo, bardzo solidnie i bardzo dobrze. W drugim secie grałem agresywnie i zdobyłem dzięki temu przewagę. No i mam okazję zmierzyć się teraz w półfinale.
12: Podsumował swój występ Hubert Hurkacz, który w półfinale zmierzy się z Aleksem Deminorem. W półfinale China Open jest także Nowak Dżokowicz, który wygrał z Aleksandrem Zwieriewem 4-6, 6-4, 4-6-4. Dla Serba to 32. zwycięstwo z rzędu w turnieju w stolicy Chin. A za niespełna pół godziny początek rewanżowego meczu finału żużlowej PGE Ekstraligi. W pierwszym spotkaniu Press Grupa Deweloperska Toruń wygrała z Betardem Wrocław 55-35. No i dziś drużynie z Dolnego Śląska, mimo przewagi własnego toru, będzie z pewnością trudno odrobić straty.
11: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski. Radio RMF24.

0: Niedzielny wieczór z radiem RMF 24 i program Czarne Skrzynki. Dzisiaj wrócimy do jednego z najtragiczniejszych dni w historii polskiego lotnictwa cywilnego. 14 marca 1980 roku IU-62 Mikołaj Kopernik rozbił się podczas podejścia do lądowania na warszawskim Okęciu. Zginęli wszyscy członkowie załogi i pasażerowie, w tym znana piosenkarka Anna Jantar. Co doprowadziło do tej tragedii? To program Czarne Skrzynki, w którym przypominamy największe katastrofy w historii. Kuba Śliwiński, zapraszam. Od koniec lat 60. polskie linie lotnicze LOT zamawiają samoloty IU-62, zaprojektowane w radzieckich zakładach Iliuszyna. Te czterosilnikowe odrzutowce mogą zabrać na pokład nawet 180 pasażerów i mają zasięg ponad 9000 kilometrów. Dzięki temu zakupowi LOT może otworzyć nową siatkę połączeń, m.in. do Stanów Zjednoczonych i Kanady. 16 marca 1972 roku do Polski zostaje dostarczony pierwszy z zamówionych IU-ów, który otrzymuje nazwę Mikołaj Kopernik. LOT kupuje w sumie 7 maszyn. Pozostałym z nich również zostają nadane imiona zasłużonych Polaków. 17 maja 1972 roku ma miejsce inauguracyjny lot transatlantycki z Warszawy do Chicago. Początkowo miał go wykonać IU-62, noszący imię polskiego bohatera i uczestnika wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych Tadeusza Kościuszki. Jednak ostatecznie z przyczyn technicznych LOT wykonał w zastępstwie Mikołaj Kopernik. Połączenia między Warszawą a Stanami Zjednoczonymi od samego początku cieszą się ogromną popularnością i stanowią atrakcyjną alternatywę dla długich i drogich rejsów na transatlantyku Stefan Batory. Samoloty IU-62 mają jednak kilka poważnych wad i przez niektóre załogi są nazywane latającymi trumnami. Jednym z problemów jest sposób umiejscowienia czterech silników NK-8. Wszystkie były zamontowane na ogonie, po dwa z każdej strony. Dlatego w przypadku poważnej awarii jednego z nich istniało ogromne ryzyko, że uszkodzeniu ulegnie także sąsiedni silnik. Same jednostki NK-8 również stanowiły słaby punkt maszyny. Niejednokrotnie wychodziły z zakładów z poważnymi wadami fabrycznymi, co prowadziło do ich szybszego zużywania i większej awaryjności. Inżynierowie z biura konstrukcyjnego Iliuszyna oszacowali ich resurs, czyli maksymalny czas użytkowania bez potrzeby remontu, na 5000 godzin lotu. W rzeczywistości silniki niejednokrotnie wymagały gruntownych napraw, już nawet po 2000 godzin pracy. Mimo tych problemów, IU-y nadal kontynuowały loty przez Atlantyk i szybko stały się ikoną lotu tamtych czasów. Pod koniec lat 70. Polska Rzeczpospolita Ludowa zaczyna zmagać się z coraz większym kryzysem gospodarczym, który dotyka także polskie linie lotnicze. Dyrekcja LOT-u pod naciskiem Ministerstwa Komunikacji szuka sposobów na cięcie kosztów. Problem w tym, że rozwiązania, które stosuje, narażają pilotów i pasażerów na poważne niebezpieczeństwo. Jednym ze sposobów na oszczędzanie pieniędzy było unikanie tankowania maszyn na zagranicznych lotniskach, gdzie za paliwo trzeba było płacić w obcej walucie. Zamiast tego zbiorniki z paliwem były tankowane do pełna w Polsce. Jednak w przypadku samolotów IU-62 to rozwiązanie nie wchodziło w grę. Pasy startowe na Okęciu były zbyt krótkie, by maksymalnie obciążony odrzutowiec mógł dostatecznie szybko osiągnąć prędkość, pozwalającą na bezpieczne oderwanie się od ziemi. Dlatego maszyny były wypełnione paliwem na tyle, by pozwolić pilotom poderwać maszynę w ostatniej chwili, przed samym końcem pasa startowego. Było to jednak obarczone dużym niebezpieczeństwem. Co gorsza, zawodne silniki IU-ów musiały pracować z jeszcze większym obciążeniem, co dodatkowo sprzyjało awariom. Kolejna innowacja wprowadzona przez LOT była jeszcze bardziej ryzykowna. Dotyczyła ona wydłużenia regulaminowego czasu użytkowania silników. Producent szacował ich resurs na 5000 godzin. Po tym czasie powinny być wymontowane z samolotu i wysłane do zakładów w Związku Radzieckim, by tam przejść gruntowny remont. Jednak wiązało się to z dodatkowymi kosztami i dyrekcja lotu uznała, że tutaj także postara się znaleźć sposób na oszczędności. Poinformowano biuro konstrukcyjne Iliuszyna, że zdaniem polskich inżynierów silniki Iłów są w stanie funkcjonować bez potrzeby remontu nawet przez 8600 godzin. Radzieccy konstruktorzy odpowiedzieli, że gwarantują resurs jedynie do 5000 godzin, ale jeżeli Polacy chcą, to mogą użytkować je dłużej, tyle że na własną odpowiedzialność. Wysiłki władz polskich linii lotniczych zostają docenione przez dygnitarzy partyjnych. 11 stycznia 1980 roku wiceminister komunikacji, generał Jan Raczkowski, wręcza dyrektorowi lotu Włodzimierzowi Wilanowskiemu oraz jego 18 współpracownikom nagrody pieniężne. Jak się jednak okaże, już 2 miesiące później, cięcie wydatków kosztem bezpieczeństwa będzie miało swoje tragiczne skutki. Jest 13 marca 1980 roku. Po południu na lotnisku Johna Fitzgeralda Kennedy'ego w Nowym Jorku ląduje samolot Mikołaj Kopernik, pilotowany przez kapitana Tomasza Smolicza. Lot przebiegł bez żadnych problemów i gdy pasażerowie opuszczają pokład, mechanicy rozpoczynają rutynowy przegląd maszyny i przygotowania do lotu powrotnego do Warszawy. Załoga kapitana Smolicza udaje się na zasłużony odpoczynek, przedtem spotykając się z pilotami, którzy za kilka godzin odlecą do Polski. Późnym popołudniem nowa załoga zajmuje miejsce w kokpicie i rozpoczyna przygotowania do startu. Za sterami siedzi 47-letni kapitan Paweł Lipowczan, jeden z najbardziej doświadczonych pilotów lotu, który doskonale zna samoloty IU-62. W skład załogi wchodzą też pierwszy oficer Tadeusz Łochocki, mechanik pokładowy Jan Łubniewski, nawigator Konstanty Chorzewski i radiotelegrafista Stefan Wąsiewicz. Wkrótce na pokład wchodzą pierwsi pasażerowie. Tego dnia do Warszawy ma lecieć tylko 77 osób, co znacznie ułatwi pracę 5 stewardessom. Wśród podróżnych jest słynna polska piosenkarka Anna Jantar, która wraca do kraju po tournée w Stanach Zjednoczonych. Dzień wcześniej, 12 marca, wystąpiła w klubie Zodiac w New Jersey. Jak się później okazało, był to jej ostatni koncert w życiu. Na pokładzie znajdują się także obywatele Stanów Zjednoczonych, między innymi 22 członków amatorskiej reprezentacji pięściarskiej USA. Samolotem podróżuje też Alan Parkhurst Merriam, znany amerykański etnomuzykolog i prekursor antropologii muzycznej. Samolot ma planowo odlecieć o godzinie 19:00. Jednak intensywne opady śniegu w Nowym Jorku paraliżują lotnisko i doprowadzają do poważnych opóźnień. W końcu, o godzinie 21:16, Mikołaj Kopernik staje na pasie startowym i dostaje zgodę na start. Załoga zwiększa obroty silników. O 21:18 samolot wzbija się w powietrze i rozpoczyna nocny lot do Polski. Co wydarzyło się dalej? O tym już za chwilę w programie Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Zostańcie z nami.
1: Tu radio RMF24.

Radiu RMF24 trwa program Czarne Skrzynki. Dzisiaj przypominamy jedną z największych katastrof w historii polskiego lotnictwa cywilnego. W marcu 1980 roku samolot Polskich Linii Lotniczych LOT rozbił się przy podejściu do lądowania na warszawskim Okęciu. Zginęło 87 osób. Jak do tego doszło? Wracamy na pokład samolotu IU-62 Mikołaj Kopernik. Podróż nad Oceanem Atlantyckim przebiega bez żadnych problemów. I rankiem 14 marca 1980 roku Mikołaj Kopernik dociera nad Szkocję. Około godziny 10 wlatuje w polską przestrzeń powietrzną, a o 10.35 mija Darłowo. Krótko przed godziną 11 kontroler na Okęciu nawiązuje łączność z Mikołajem Kopernikiem. Ma on dla załogi dobrą wiadomość. Samolot będzie mógł lądować na pasie 1-5, czyli od strony północnego zachodu, co pozwoli zaoszczędzić kilka minut. Mikołaj Kopernik rozpoczyna zniżanie, a mechanik pokładowy Łubniewski zmniejsza moc silników, by zredukować prędkość. O 11.12 IU-62 rozpoczyna podejście do lądowania. Gdy samolot znajduje się już kilka kilometrów od pasa, załoga wysuwa podwozie i czeka, aż w kokpicie zapalą się światła kontrolne, sygnalizujące, że zostało ono prawidłowo wysunięte. Jednak nie wszystkie lampki świecą się na zielono. Załoga nie jest jednak tym specjalnie zmartwiona. Pierwszą i najbardziej prawdopodobną przyczyną tego stanu rzeczy jest po prostu przepalona żarówka lub bezpiecznik. Nie byłby to zresztą pierwszy raz, gdy na pokładzie IU-62 dochodzi do podobnej usterki. Istnieje jednak ryzyko, że awarii uległy nie światła, ale podwozie. Kapitan Lipowczan doskonale wie, że nie może lądować, dopóki z całą pewnością nie ustali, gdzie leży problem. Standardową procedurą w takiej sytuacji jest przerwanie lądowania i odejście na drugi krąg. Samolot przeleci kilkaset metrów nad pasem, a kontroler przez lornetkę sprawdzi, czy podwozie jest wysunięte, czy nie. W tym czasie mechanik pokładowy skontroluje żarówkę, przewody oraz bezpieczniki. O godzinie 11.14 załoga informuje kontrolera o problemie i prosi o pozwolenie odejścia na drugi krąg. Pracownik lotniska wydaje zgodę i mechanik pokładowy zwiększa moc silników, by maszyna mogła rozpocząć wznoszenie. To właśnie wtedy dochodzi do tragedii. Piloci słyszą huk dobiegający z tyłu maszyny, a w kokpicie rozbrzmiewają alarmy. Mechanik pokładowy zauważa, że 3 z 4 silników uległy poważnej awarii. Łubniewski zwiększa ciąg jedynego w pełni działającego silnika do maksymalnej mocy, aby maszyna mogła utrzymać się w powietrzu. W teorii IU-62 jest w stanie wylądować na jednym działającym silniku, ale awaria jest dużo poważniejsza. Maszyna zaczyna spadać, a piloci z przerażeniem odkrywają, że ster wysokości nie reaguje na pociągnięcia volantu. Działają jedynie lotki na skrzydłach. W tej sytuacji załoga, mimo swojego ogromnego doświadczenia, nie jest już w stanie w żaden sposób zapobiec katastrofie. Kapitan Lipowczan widzi, że Mikołaj Kopernik leci wprost na budynki zakładu poprawczego. Zachowując jedynie resztki kontroli nad maszyną, udaje mu się zmienić tor lotu i skierować ją na zabudowania XIX-wiecznego fortu, aby uniknąć dodatkowych ofiar na ziemi. O godzinie 11.15, 26 sekund po tym, jak piloci usłyszeli huk, samolot rozbija się niecały kilometr od pasa startowego. Ostatnie chwile Mikołaja Kopernika są widziane przez oddział antyterrorystów, który właśnie wraca z ćwiczeń na strzelnicy. Funkcjonariusze, którzy na co dzień stacjonują na Okęciu, słyszeli chwilę wcześniej przez radio, że jeden z samolotów LOT-u ma jakieś problemy przy lądowaniu. Obserwowali też, jak nisko lecący IU-62 wykonał ostatni zwrot i rozbił się niedaleko nich. Antyterroryści natychmiast ruszają na miejsce katastrofy. Oczom funkcjonariuszy ukazuje się przerażający widok. Samolot
samolot rozpadł się podczas zderzenia z ziemią, a wszędzie wokół leżą szczątki maszyny i rozrzucone bagaże. Jerzy Dziewulski, dowódca oddziału, jest wstrząśnięty tym obrazem. W późniejszych wywiadach wspominał, że nie był w stanie zapomnieć widoku zmasakrowanych zwłok pasażerów. W pewnym momencie oficer miał też zauważyć szabrowników, których odgonił strzałem ostrzegawczym. Także kontroler z Okęcia, który miał obserwować przez lornetkę przelot IŁA-62, dostrzega unoszącą się nieopodal pasa chmurę dymu. Natychmiast powiadamia o katastrofie wszystkie pozostałe służby. Na miejsce tragedii przyjeżdżają karetki, ale nie ma już kogo ratować. Zginęli wszyscy pasażerowie i członkowie załogi Mikołaja Kopernika. Łącznie 87 osób. W tamtym czasie był to najtragiczniejszy wypadek w historii polskiego lotnictwa cywilnego. Jakie były przyczyny tej tragedii? O tym już za chwilę w programie Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Jakie były przyczyny tej tragedii?

0: Niedzielny wieczór z radiem RMF24. To program Czarne Skrzynki, w którym przypominamy i rozkładamy na czynniki pierwsze największe katastrofy w historii. Dzisiaj opowiadamy o wydarzeniach z 1980 roku. Samolot IU-62 Mikołaj Kopernik rozbił się w pobliżu warszawskiego lotniska Okęcie, a wszyscy zadali sobie pytanie, co spowodowało tak ogromną tragedię. O katastrofie na Okęciu wkrótce dowiaduje się cała Polska. W telewizji podawane są nazwiska ofiar, a w stolicy zostaje ogłoszona dwudniowa żałoba. 25 marca w kościele Świętej Marii Magdaleny w Warszawie odbywa się pogrzeb Anny Jantar, który gromadzi ponad 40 tysięcy osób. Członkowie załogi Mikołaja Kopernika zostają pochowani na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Cały kraj jest w szoku i wszyscy zadają sobie jedno pytanie. Co spowodowało tak ogromną tragedię? Na miejsce katastrofy przybywają technicy, których zadaniem będzie wyjaśnienie przyczyn katastrofy. Na czele komisji staje wicepremier Tadeusz Wrzaszczyk. Wkrótce zostają odnalezione czarne skrzynki, ale zapisy z nich nie pozwalają wyjaśnić tego, co się stało. Z powodu wcześniejszych awarii rejestrator parametrów lotu zapisywał tylko część informacji związanych z pracą silników. Dodatkowo urządzenie przestało całkowicie działać na 26 sekund przed uderzeniem maszyny w ziemię. Dokładnie w tym samym czasie czarne skrzynki przestały nagrywać zapis rozmów z kokpitu, więc śledczy nie mogli stwierdzić, co w krytycznym momencie dokładnie robili piloci. Jednak podczas oględzin wraku zostają znalezione cenne wskazówki. Uwagę śledczych zwracają szczątki silnika numer 2. Jest on mocno zniszczony, a dodatkowo na miejscu katastrofy brakuje jednego z dysków turbiny niskiego ciśnienia, pochodzącego właśnie z jednostki numer 2. Elementy dysku zostają odnalezione 2 km od lotniska i są rozrzucone w poprzek toru lotu. Oznacza to, że do rozpadu silnika doszło jeszcze, gdy samolot znajdował się w powietrzu. Na miejscu katastrofy śledczy odnajdują też fragmenty układu sterowania i przewodów elektrycznych zamontowanych w części ogonowej. Noszą one ślady przecięcia przez jeden z fragmentów dysku turbiny. Wyjaśniałoby to, dlaczego w ostatnich sekundach lotu piloci całkowicie utracili kontrolę nad sterem wysokości i kierunku. Tłumaczyłoby to również, dlaczego czarne skrzynki przestały rejestrować rozmowy w kokpicie oraz parametry lotu. Wszystko wskazywało na to, że z jakiegoś powodu tarcza turbiny pękła na 3 części, które zostały wyrzucone z ogromną prędkością z silnika. Pierwszy z fragmentów uszkodził silnik numer 1. Drugi przeleciał przez kadłub, przecinając przewody elektryczne i układ sterowania oraz niszcząc znajdujący się po drugiej stronie silnik numer 3. Trzeci ominął samolot i nie spowodował żadnych zniszczeń. Szczątki silnika numer 2 trafiają do analizy i po gruntownych oględzinach komisja znajduje w końcu przyczynę awarii. Okazało się, że w krytycznym momencie doszło do pęknięcia wału turbiny. Doprowadziło to do tego, że dysk turbiny niskiego ciśnienia zaczął się obracać z ogromną prędkością i uległ rozerwaniu. Dokładniejsze badanie ujawniło, że wał nie spełniał jakichkolwiek norm. Był wykonany niestarannie i miał liczne wady fabryczne. Ustalono też, że ten kluczowy element zaczął pękać już dużo wcześniej, a zmęczenie materiału rosło wraz z każdym lotem. W ten sposób silnik numer 2 stał się w zasadzie tykającą bombą. Wady fabryczne nie były jedyną przyczyną tragedii. Podczas śledztwa zostaje ujawniona ogromna skala nieprawidłowości w locie. Okazało się, że już wcześniej były sygnały, że silnik numer 2, który doprowadził do tragedii, nie działa tak jak powinien. Po raz pierwszy zepsuł się po zaledwie 1700 godzinach użytkowania i musiał zostać wysłany do remontu w Związku Radzieckim. Później, po 5000 godzin, piloci zaczęli się skarżyć, że silnik powoduje nadmierne wibracje odczuwane w tylnej części samolotu. Wtedy znów trafia do naprawy, najpewniej przeprowadzonej w Polsce, i w 1979 roku zostaje zamontowany na Mikołaju Koperniku. Okazuje się jednak, że w dniu tragedii nie był to jedyny wadliwy silnik. 13 marca 1980 roku, czyli w dzień przed katastrofą, mechanik Zdzisław Jarominiak zauważa w czasie kontroli, że jedna z łopatek turbiny silnika numer 1 jest wygięta. Chciał zgłosić usterkę, ale w dzienniku technicznym zauważył, że ta jest już odnotowana. Mężczyzna uznaje więc, że skoro mimo tej wady samolot został dopuszczony do lotu, oznacza to, że wygięcie nie przekracza norm. Z kolei silnik numer 3 przepracował ponad 8000 godzin bez remontu. Oznaczało to, że w dniu tragedii tylko jeden z czterech silników zamontowanych na Mikołaju Koperniku był tak naprawdę w pełni sprawny. Innymi słowy, tego dnia samolot nie powinien być w ogóle dopuszczony do lotu. W dzień po katastrofie dochodzi do buntu wśród pilotów lotu. Wielu z nich zdaje sobie sprawę z nieregulaminowych działań swojego pracodawcy i teraz odmawia latania na niesprawnych iłach. Nie chcą, by doszło do kolejnego wypadku. Na drzwiach dyrekcji zostaje też powieszony wycinek z gazety sprzed kilku tygodni. Mówi on o nagrodach przyznanych kierownictwu Polskich Linii Lotniczych za wprowadzenie skutecznego programu oszczędności. Początkowo dyrekcja stara się grać na zwłokę. Gdy jakiś pilot odmawia lotu IM-62, otrzymuje maszynę w dobrym stanie technicznym, a tę z niesprawnymi silnikami dostaje inna, niczego nieświadoma załoga. Jednak po dwóch dniach te działania wychodzą na jaw i piloci grożą masowymi odejściami. Aby uspokoić sytuację, władze lotu organizują spotkanie pilotów z Genrichem Nowożyłowem, głównym inżynierem zakładów Iliuszyna, oraz Siergiejem Muchinem, konstruktorem silników. Mężczyźni próbują przekonać Polaków, że samoloty są jak najbardziej bezpieczne, a analiza innych wypadków wskazuje, że winę zawsze ponosili piloci. Dodatkowo lot obiecuje, że ze wszystkich IU-62 zostaną wymontowane niesprawne silniki, a już wkrótce stare maszyny zostaną zastąpione zmodernizowanymi iłami 62M. Wyniki śledztwa, które w złym świetle stawiałyby dyrekcję lotu oraz ówczesne władze, zostają utajnione. Już w kwietniu 1980 roku postępowanie zostaje umorzone z powodu niestwierdzenia przestępstwa. Nikt nie ponosi też odpowiedzialności karnej, choć zebrany materiał dowodowy był dostatecznie obciążający, by postawić zarzuty dyrekcji lotu. Przez lata za jedyną przyczynę tragedii uznaje się fatalną jakość wykonania silnika. Katastrofa Mikołaja Kopernika pozostaje jedną z największych tragedii w historii polskiego lotnictwa cywilnego. Stanowi też dowód, jak katastrofalne skutki może mieć szukanie oszczędności kosztem bezpieczeństwa. Wypadek jest też pamiętany ze względu na fakt, że zginęła w nim znana piosenkarka Anna Jantar. Dziś, na miejscu tragedii, nieopodal XIX-wiecznego fortu, stoi pomnik upamiętniający 87 ofiar tragicznego lotu. To był program Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Wszystkie odcinki znajdziecie na platformie RMF On. Kuba Śliwiński, spokojnego wieczoru i do usłyszenia za tydzień.
1: Radio RMF24. Informacje i muzyka.

0: Punktualnie 20. Czas na fakty RMF FM, a te zebrała i przedstawi Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Najpierw Wielkopolska, potem Małopolska. Kierowcy, jeśli jesteście tam w trasie, dajcie głośniej. Benzyna za 5 zł 19 groszy za litr? Czy to jest realne? Posłuchajcie ekspertów. A przed faktami sportowymi nietypowy gość na służbie przy granicy. Sprawdził znak i poszedł w las. Jedna osoba ranna po tym, jak dwa busy i ciężarówka zderzyły się na dolnośląskim odcinku A4. Do wypadku doszło na węźle Kąty Wrocławskie. Tam przejedziecie tylko prawym pasem. Zablokowana jest natomiast krajowa 28 w Małopolsce. W Suchej Beskidzkiej zderzyły się dwie osobówki. Jedna osoba została ranna. Czy benzyna rzeczywiście mogłaby kosztować 5 zł i 19 groszy za litr? Politycy wypominają sobie obietnice wyborcze. My sprawdzimy teraz, co na ten temat uważają eksperci. W faktach dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, czy da się doprowadzić do takich obniżek?
2: Teoretycznie wszystko się da. Pytanie tylko jakim i czyim kosztem. Przy obecnych cenach ropy oraz kursie dolara obniżka do 5 zł i 19 groszy jest karkołomna.
3: Taki poziom jest w tym momencie nierealny, nawet jeśli rząd zrezygnowałby z większości podatków, czy nawet ściął je do zera. Wysokie ceny paliw to przede wszystkim wysoka cena ropy naftowej oraz marże.
2: Analityk XTB Michał Stajniak wylicza, żeby zejść do poziomu 5,19, ropa musiałaby kosztować w granicach 50-60 dolarów za baryłkę. Obecnie kosztuje od 90 do 100. Alternatywa to radykalne obcięcie lub wręcz wyzerowanie marży koncernów paliwowych, na przykład Orlenu, co też proponuje prezydent Karol Nawrocki. Ale z takiego rozwiązania na pewno nie byliby zadowoleni akcjonariusze spółki, w tym Skarb Państwa, otrzymujący ogromną część zysków.
1: Stany Zjednoczone proponują zorganizowanie trójstronnego spotkania na szczeblu technicznym z udziałem Rosji i Ukrainy. Jak przekazał dziś Wołodymyr Zełenski, do rozmów miałoby dojść do końca października. W tej sprawie strona amerykańska jest obecnie w kontakcie z Ukrainą i Rosją. Jeszcze wczoraj ukraiński przywódca informował w rozmowie z agencją Reutera, że USA nie zaproponowały do tej pory miejsca ani daty takiego spotkania.
4: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: Ładna pogoda wydłuża sezon żeglarski na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Mimo że ruch na jeziorach jest mniejszy, ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wciąż wypływają do interwencji.
5: Wiatry od 2 do 3 w skali Beauforta, ale to nas nie zwalnia z odpowiedzialności i z czujności. Interwencja mazurskich ratowników ze stacji ratownictwa wodnego w Mikołajkach. Mężczyzna wywrócił się na śliskim pokładzie na żaglówce. Uraz kończyny dolnej musiał zostać przekazany do hospitalizacji. Także bądźmy czujni, bądźmy ostrożni, pływajmy z głową, będziemy bezpieczni. A ja przypominam, że nasze dyżury oczywiście całodobowe, całoroczne, numery ratunkowe 611-100-100, 984 oraz 112.
1: O zasadach bezpieczeństwa przypomniał szef MOPR-u Jarosław Sroka. A na koniec tych faktów Bieszczady, gdzie doszło do nietypowej kontroli granicznej. Przy znaku granicznym zatrzymał się niedźwiedź. Zwierzę postanowiło sprawdzić jego stabilność. Po krótkiej inspekcji niedźwiedź najwyraźniej uznał, że wszystko gra i poszedł w las. Świadkami sytuacji byli funkcjonariusze Straży Granicznej z Krościenka. A zdjęcie z tej nietypowej kontroli znajdziecie na rmf24.pl. Polecamy!
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski. Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: W RMF FM fakty sportowe, na które zaprasza Wojciech Marczyk.
7: Za niespełna 45 minut początek kolejnych spotkań w piłkarskiej Lidze Narodów. Ciekawie zapowiada się mecz w Porto, gdzie Portugalia zagra z Norwegią. Kilka dni temu górą byli dzisiejsi gospodarze, wygrywając 4-2. Dzisiejszy mecz będzie kolejnym po tym, jak kadrę opuścił Cristiano Ronaldo. Do sporu z piłkarską legendą nie chce wracać selekcjoner portugalskiej kadry, Jorge Jesus. Najważniejsza musi być reprezentacja narodowa, ponad wszystkim innym. Nie oznacza to jednak, że mogę ignorować Chrisa. Chris Ruiz jest symbolem portugalskiej kadry i symbolem samej Portugalii. Niech to będzie całkowicie jasne. Po tym meczu będzie jednak mnóstwo czasu, by o tym porozmawiać. Dziś też spotkanie Niemców z Grekami. Koszykarskie derby województwa śląskiego dla MKS-u. Zespół z Dąbrowy Górniczej pokonał w pierwszym meczu nowego sezonu PGE Basket Ligi w Gliwicach Ełwik GTK 89-78.
8: Było dużo górek i dużo dołów, ale myślę, że to, co dzisiaj zrobiliśmy, czyli zwycięstwo w tym meczu, było najważniejsze, żeby dobrze otworzyć sezon.
7: Mówił po meczu kapitan MKS-u Marcin Piechowicz. W drugim dzisiejszym spotkaniu AMW Arka Gdynia wygrała ze Śląskiem Wrocław 95-70. Holender Max Verstappen wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Bahrajnu, który z powodu wojny na Bliskim Wschodzie był rozgrywany na torze w Malezji. Jako drugi linię mety przekroczył lider klasyfikacji generalnej Mistrzostw Włoch Kimi Antonelli. Wyścig ruszył ze sporym opóźnieniem z powodu silnych opadów deszczu.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski. Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: know what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: MF24.
2: We want stars. We want smart people.
3: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
4: A w najbliższym odcinku Wszystkich ludzi Trumpa o tym, dlaczego Donaldowi Trumpowi ostatnio nic nie wychodzi.
3: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF24 na YouTubie.
5: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.

0: zegarach już prawie 21:00, czas na fakty w RMF FM.
1: Zaprasza Katarzyna Podraza.
2: Szczęśliwy finał poszukiwań nurka na Bałtyku. Od razu połączymy się z reporterem RMF FM. Polska nie wycofuje ambasady z Kijowa. To odpowiedź na rosyjskie groźby. Nowy Jork świętuje z Polonią. Paradę Puławskiego obserwuje nasz amerykański korespondent. A w faktach sportowych kolejne mecze piłkarskiej Ligi Narodów. Szczęśliwy finał poszukiwań nurka na Bałtyku. Mężczyzna zaginął około 10 kilometrów na północ od Rowów. W wieczornych faktach RMF FM reporter Stanisław Pawłowski.
3: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Staszku, jak wyglądała ta akcja?
3: Zgłoszenie o zaginięciu wpłynęło o 14:45. Z Łeby wyszedł statek ratowniczy Monsun, z Darłowa Tajfun. Z Ustki ruszyła brzegowa stacja ratownicza z łodzią R-16, a z powietrza akcję prowadził śmigłowiec ratowniczy marynarki wojennej. Jak przekazał mi Sebastian Kluska, dyrektor SAR, nurek rozdzielił się od asekurującego go na pontonie przez zerwanie linki. Ogłoszony został przez radio alarm o poszukiwaniach. Nurka, który jak usłyszałem jest bardzo doświadczony, zauważyła przepływająca niedaleko jednostka, która na co dzień patroluje rejon farmy wiatrowej. Ratownicy SAR dotarli do nurka i podjęli go z wody. Był przytomny i w stabilnym stanie.
2: Teraz informacja dla kierowców. Zablokowana jest krajowa 72 na Podkarpaciu. W Krajowicach ciężarówka zderzyła się z osobówką. Zderzenie osobówki z ciężarówką także na krajowej 50 na Mazowszu. Trasa między Mińskiem Mazowieckim a Łochowem jest zablokowana. Polska ambasada zostaje w Kijowie mimo rosyjskich gróźb. Takie informacje przekazał szef placówki Piotr Łukasiewicz. Wcześniej polskie MSZ doświadczyło, że rosyjskie groźby i nakłanianie dyplomatów do opuszczenia Kijowa pokazują, że Moskwa próbuje zastraszyć Europę i osłabić wsparcie dla Ukrainy. Wczoraj, przypomnę, MSZ Rosji wydało komunikat, w którym ostrzegło obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostawaniem w Ukrainie bądź podróżowaniem na jej terytorium. Moskwa zapowiedziała, że będzie kontynuować systematyczne ataki na cele wojskowe.
4: Cenne rady w faktach RMF FM.
2: Specjaliści apelują o ostrożność w czasie grzybobrania. Do lekarzy zgłaszają się pierwsze osoby, które skarżą się na gorsze samopoczucie po zjedzeniu grzybów.
5: Zbieramy te okazy, które znamy. Jeżeli mamy wątpliwości co do grzyba, to nie zbieramy. Oczywiście powszechnie znanym faktem jest to, że bezpiecznie oczywiście zbierać te grzyby nieblaszkowe, bo tutaj jest dużo trudniej o pomyłkę. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, to oczywiście możemy zwrócić się do najbliższej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. W każdej naszej stacji dyżurują grzyboznawcy.
2: Mówił Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W faktach przenosimy się teraz za ocean. Za naszą i waszą wolność to hasło tegorocznej Parady Puławskiego, która właśnie przechodzi słynną Piątą Aleją w Nowym Jorku. Przypomina o dwóch Polakach, którzy walczyli o wolność Ameryki. Kazimierzu Puławskim i Tadeuszu Kościuszce. Na miejscu jest korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
6: 89. Parada Puławskiego właśnie przechodzi Piątą Aleją. Prezentują się organizacje polonijne, firmy. Są także policjanci z Departamentu Nowojorskiego, którzy pochodzą z Polski, ale nie ma tutaj tylko i wyłącznie organizacji z okolic Nowego Jorku. Jest także szkoła z Pokonów z Pensylwanii, przy mnie Hanna Czuma. Przyjechaliście także pokazywać, że Polonia jest nie tylko w tej aglomeracji.
7: Dokładnie, przyjechaliśmy z Pensylwanii, ze szkoły imienia Jana Pawła II w Pokonach, żeby pokazać, że Pensylwania jest tutaj obecna, że jesteśmy obecni jako szkoła, obchodzimy 20-lecie i cieszymy się, że możemy na 89. Paradzie Puławskiego być obecni. Dwie ojczyzny, dwa języki. Jesteśmy tutaj, żeby pokazać naszą polskość.
6: Biało-czerwono jest dziś właśnie na Piątej Alei, słynnej Piątej Alei w Nowym Jorku.
2: Dziękujemy, Pawle, i niech to świętowanie trwa jak najdłużej.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
2: A na fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
10: Na początek Porto i mecz Ligi Narodów pomiędzy Portugalią a Norwegią. 16 minuta spotkania i nie oglądaliśmy w tym starciu jeszcze goli, a w Salonikach Niemcy chcą zrewanżować się za niedawną porażkę 0-1 z Grekami. Jak na razie jednak reprezentacja prowadzona przez Jurgena Kloppa bezbramkowo remisuje. To spotkanie to trwające mecze dywizji A Ligi Narodów, a jutro w czwartym meczu dywizji B zagrają biało-czerwoni. Nasza piłkarska kadra w Zenicy zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną, z którą kilka dni temu na Stadionie Narodowym bezbramkowo zremisowała. Problemem naszej kadry są bramki tracone po dośrodkowaniach, z rzutów rożnych czy wolnych. W jaki sposób, by uniknąć tak straconych bramek, ma bramkarz naszej reprezentacji Marcin Bułka?
11: Język nasuwa się, żeby po prostu lepiej bronić, krótko mówiąc, ale chcemy się przygotować jak najlepiej, a z Bośnią też graliśmy, która jest dobra w stałych fragmentach i udało się dobrze wybronić mecz na Narodowym.
10: Mecz w Zenicy jutro o 20:45. Wielkie emocje do samego końca. Tak wyglądała dziś walka o tytuł rajdowego mistrza świata w WRC. Tytuł powędrował do Walijczyka Elfina Evansa. O tym zdecydował jednak błąd, jaki na jednym z ostatnich zakrętów ostatniego odcinka specjalnego rajdu Sardynii popełnił Oliver Solberg. Szwed wypadł z trasy i dzięki temu tytuł powędrował do Evansa, który jest pierwszym od 25 lat Brytyjczykiem, który został rajdowym mistrzem świata. Evans na swoim koncie miał do tej pory 5 tytułów wicemistrzowskich.
8: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
9: Sponsorem Faktów Sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej RMF.
8: Tu Radio RMF 24.

0: O czym politycy myślą, kiedy mówią?
1: Małżeństwo jako związek i kobiety i mężczyzny ma odrębny status konstytucyjny, a zmiana statusu wymagałaby zmiany konstytucji.
2: Kolejne głosowanie, kolejna próba zablokowania ustawy, która w kwestii kryptowalut ma chronić bezpieczeństwo państwa, chronić bezpieczeństwo obywateli.
3: Polska polityka w radiu RMF24 i Barbara Brodzińska-Mirowska.
0: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków.
3: Polska polityka. W każdą środę po 16 w radiu RMF24.

0: Wybiła już 22, więc czas na fakty w RMF FM.
1: Zaprasza Katarzyna Podraza.
2: Już od jutra na Bałtyku w Świnoujściu wielka operacja neutralizacji niewybuchów. Będzie zakaz wchodzenia do wody. Obrońcy praw zwierząt protestowali w stolicy.
3: Mała klatka to pułapka!
2: Od dziś w Krakowie dostępna nowa kładka nad Wisłą.
4: Ja jestem zachwycona i widok piękny.
2: Fakty. Zaczynamy jednak od informacji z ostatniej chwili. Duży pożar hali magazynowej w Słubicach w województwie lubuskim. Ogień objął budynek na osiedlu przemysłowym. W akcji jest 16 zastępów straży pożarnej, czyli ponad 70 strażaków. Sytuacja nie jest opanowana. Jak informuje reporter RMF FM, akcja gaśnicza może potrwać nawet do rana. Do Słubic kierowane są następne zastępy straży pożarnej, m.in. z Kostrzyna nad Odrą i Krosna Odrzańskiego. W RMF FM sprawdzajcie fakty. Trwają przygotowania do jutrzejszej akcji neutralizacji niewybuchów z II wojny światowej w Świnoujściu. Ładunki ważą łącznie 3,5 tony. Przez kilka dni będzie zakaz wchodzenia do Bałtyku. Więcej na ten temat nasza reporterka Anna Pałamar.
5: Materiały wybuchowe znaleziono podczas prac na terenie budowy przyszłego falochronu dla nowego portu zewnętrznego w Świnoujściu. Chodzi o 5 min z II wojny światowej o łącznej wadze blisko 3,5 tysiąca kilogramów. Nurkowie minerzy rozpoczną pracę w poniedziałek o godzinie 8 rano. Na odcinku od Albek przez Świnoujście do Międzyzdrojów obowiązywać będzie bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Mogą pojawić się też ograniczenia w korzystaniu z miejskich plaż w tych miejscowościach. W Zatoce Pomorskiej będą też ograniczenia w żegludze i zakaz prac podwodnych w porcie podczas całej operacji. Usuwanie niewybuchów powinno zakończyć się w czwartek.
2: Uwaga kierowcy, ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla niemal całego kraju, z wyjątkiem Pomorza oraz Warmii i Mazur. Jak prognozują synoptycy, miejscami widoczność może wynosić poniżej 200 metrów. Alerty będą obowiązywać do jutra do 9. Kilkuset obrońców praw zwierząt protestowało dziś w Warszawie przeciwko proponowanym przez rząd minimalnym powierzchniom kojców dla psów. Zgodnie z ministerialnym projektem, kojce miałyby minimalną wielkość od 4 do 10 metrów kwadratowych. Z protestującymi rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
6: To jest po prostu skandal. Nazywamy się cywilizowanym społeczeństwem, a chcemy zamknąć psy w klatkach 4 metry kwadratowe.
7: Te klatki powinny być większe, czy w ogóle nie powinno być klatek?
6: W idealnym świecie nie powinno być, ale oczywiście my tutaj nie demonstrujemy, żeby tych klatek nie było, bo no niestety to nie jest realne, ale chcemy, żeby te klatki były dużo większe.
8: Ale no na pewno nie 2 metry na 2 metry. Powinny być to jak największe klatki, jeśli już w ogóle miałyby być.
3: Mała klatka to pułapka!
2: Konsultacje przepisów w sprawie kojców potrwają do środy. Ustawa w tej sprawie wejdzie w życie w lipcu przyszłego roku. O poranku polecamy Wam nasze publicystyczne rozmowy. O 7 w Radiu RMF 24 usłyszycie Piotra Salaka i posłankę Koalicji Obywatelskiej Joannę Kluzik-Rostkowską. Z kolei 2 minuty po 8 gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM i RMF 24 będzie były premier, przewodniczący Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusz Morawiecki. Wy też możecie zadawać pytania poprzez specjalny formularz na rmf24.pl.
9: Tym żyje Kraków.
2: To dziś jedno z najlepiej rozświetlonych miejsc w stolicy Małopolski. Dziś uroczyście otwarto kładkę między Kazimierzem i Ludwinowem. Pojawiły się tłumy mieszkańców.
4: Tu blisko mieszkam, więc ja jestem zachwycona. Będę mieć blisko na Kazimierz.
10: A jak się podoba sama kładka?
4: Bardzo ładna. Łagodne jest wejście. Łagodne zejście. Nie trzeba po schodach.
10: I widok piękny.
4: I widok piękny. Właśnie dlatego robię te zdjęcia widoku.
10: Dobrze, że taka kładka powstała?
4: Bardzo.
11: Nikt nie powie, że Kraków nie piękny.
10: Przydatna będzie ta kładka?
12: Bardzo. Po to, żeby się spotkać, przejść.
2: Usłyszał od korzystających z kładki nasz reporter Paweł Konieczny. Jej zdjęcia mamy dla Was na rmf24.pl. A przed faktami sportowymi polecamy jeszcze kolejne fakty RMF FM. O 23.00 przywita się z Wami Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
2: A na ostatnie już dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
14: Zaczynamy od piłkarskiej Ligi Narodów. W Porto reprezentacja Portugalii gra z Norwegią. 57. minuta meczu i jest remis 1-1. W Salonikach Grecja podejmuje reprezentację Niemiec. Tutaj 59. minuta spotkania. Jak na razie nie padły w tym meczu bramki. A jutro po raz drugi w tegorocznej Lidze Narodów piłkarska reprezentacja Polski zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. Tym razem w Zenicy. 25 września w meczu na PGE Narodowym był bezbramkowy remis. Tym razem biało-czerwoni zagrają bez Roberta Lewandowskiego, który jest zawieszony za dwie żółte kartki. Kto zastąpi kapitana w wyjściowej jedenastce?
15: A ilu mamy na basyku? Ja widzę jednego. Świder to taka dziesiątka, która czasami zagra na dziewiątce. Żuko jeszcze niedawno grał na innych pozycjach. Tak wyszło, że strzela bramki Magdeburgu i stał się napastnikiem.
14: Mówił Jan Urban o Mateuszu Żukowskim. Mecz jutro o 20:45, a relacje naszego wysłannika z Zenicy jutro. W faktach i faktach sportowych RMF FM. Żużrowcy Press Grupa Deweloperska Toruń po raz drugi z rzędu mistrzami Polski. W rewanżowym meczu finału PGE Ekstraligi Torunianie pokonali na wyjeździe we Wrocławiu Betard 46-44. W pierwszym meczu też górą byli świeżo upieczeni obrońcy tytułu, którzy wygrali 55-35. Na koniec jeszcze Tauron Liga Siatkarek. W hicie pierwszej kolejki nowego sezonu deweloper z Rzeszów pokonał na wyjeździe w Łodzi po tiebreaku ŁKS Komerskon. Dwa pierwsze sety wygrał zespół z Podkarpacia. Łodzianki były jednak w stanie doprowadzić do wyrównania i w tiebreaku 17-15 wygrały reprezentantki rzeszowskiego klubu.
16: My się spodziewaliśmy, że będzie to ciężki mecz, ale nie sądziłyśmy, że będzie aż taka mocna sinusoida i z jednej i z drugiej strony mimo wszystko. Ten tiebreak no bardzo emocjonujący, bo do końca nie było wiadomo, jak to się skończy.
14: Mówiła po meczu środkowa deweloperka Agnieszka Acentka-Tietjaniec, a fakty sportowe wracają jutro o 6:30.
13: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcę

0: Zbliża się godzina 23, a więc to kolejne spotkanie z faktami RMF FM,
1: które przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Dobry wieczór, zapraszam.
3: Wielki pożar w Słubicach. Ogień objął halę magazynową. Akcja potrwa jeszcze kilka godzin. Tylko w ten weekend dwa poważne wypadki w Tatrach. Topr ostrzega przed zlodowaciałym śniegiem i stromymi szlakami. Iran szykuje cywilów do walki na lądzie. W Teheranie posługiwania bronią uczą się także kobiety. Co najmniej kilka godzin potrwa akcja gaśnicza na terenie hali magazynowej w Słubicach w województwie lubuskim. Jak informowaliśmy w faktach, ogień objął budynek na osiedlu przemysłowym. Na miejscu pracuje ponad 60 strażaków. Fakty na temat tego pożaru zbiera reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dobry wieczór, Michale. Co ustaliłeś?
4: Dobry wieczór. Ogień objął już niemal całą halę o powierzchni ponad 4000 metrów kwadratowych. W tej hali przechowywano przede wszystkim sprzęt elektroniczny i sprzęt AGD. Na szczęście, i to podkreślają teraz służby, nie ma informacji o osobach poszkodowanych w tym pożarze. Ogień gaszony jest teraz m.in. z poziomu specjalnych podnośników hydraulicznych, które są na wysokości kilkunastu, momentami ponad 20 metrów. Te podnośniki dojechały do Słubic m.in. z Kostrzyna nad Odrą i z Krosna Odrzańskiego. Rozmawiałem ze strażakami. Widok, który zwraca teraz uwagę, to łuna ognia i do tego duże zadymienie.
3: Tragiczny weekend w Tatrach. W sobotę zginął turysta, który spadł z zawratu. Dziś w stanie krytycznym do szpitala trafił mężczyzna, który poślizgnął się na zalodzonym stoku w rejonie Koziej Przełęczy i spadł z dużej wysokości. Topr interweniował też m.in. w Żlebie Kulczyńskiego, na Rysach i hali gąsienicowej. Ratownicy ostrzegają, że mimo słońca w ciągu dnia w wyższych partiach gór warunki są nadal bardzo trudne. Śnieg jest zlodowaciały, a strome odcinki szlaków niebezpieczne. Topr apeluje, by bez doświadczenia i odpowiedniego sprzętu nie wychodzić wysoko w góry.
5: To są fakty RMF FM.
3: Na Bliskim Wschodzie nie widać oznak, by wojna miała się szybko zakończyć. Kobiety w Iranie uczą się posługiwania bronią. W Teheranie zorganizowano dla cywilów szkolenia wojskowe na wypadek kolejnych ataków Izraela i Stanów Zjednoczonych. Uczestniczki ćwiczą m.in. strzelanie z pistoletów i uczą się, jak bronić swoich rodzin i dzielnic. Jedna z uczestniczek mówiła, że prawdopodobieństwo kolejnych ataków jest bardzo wysokie. W Iranie otwarto już dwa takie centra szkoleniowe. Władze przygotowują cywilów na wypadek ewentualnej wojny lądowej. Tygodnie przygotowań, wyprawa na dno Morza Bałtyckiego i specjalne ćwiczenia we wraku promu Jan Heweliusz. Strażacy nurkowie z Wielkopolski trenowali swoje umiejętności we współpracy z ratownikami SAR. Udział w specjalnym szkoleniu brali strażacy ze specjalistycznych grup wodno-nurkowych z Kościana oraz Piły.
6: Śródlądzie, na którym działamy, nie charakteryzuje się taką falą, jaką tam spotkaliśmy. Też zmienność pogody, dopływając tam na miejsce, morze było względnie spokojne. Po pierwszym nurkowaniu już zwiększyło się falowanie. To też potem utrudniło co najmniej dopłynięcie potem do statku, z którego zaczynaliśmy tą swoją przygodę nurkową, żeby na niego po prostu się dostać z powrotem. Pod wodą również odczuliśmy prądy, gdzie też nie mamy do czynienia tutaj w naszych jeziorach. Ograniczona widoczność, rozmiar tego wraku, ponad 130 metrów, no wielkie wow. Poskręcany metal, ciężarówki przewrócone, wagony kolejowe, robiło to bardzo duże wrażenie.
3: Opowiadał ogniomistrz Jakub Haryk z grupy wodno-nurkowej w Wielkopolskim Kościanie. Zamiast kolejnego weekendu na kanapie, plecak, wygodne buty i zdobywanie szczytów. Korona Gór Dolnego Śląska to propozycja dla wszystkich, którzy chcą odkrywać region z zupełnie nowej perspektywy. Twórca projektu, Łukasz Ordecha, przekonuje, że karkonosze najpiękniejsze są właśnie jesienią, a wśród 23 szczytów są takie, które można zdobyć razem z dziećmi.
7: Zdecydowanie polecam tutaj wejście na Jagodną. To jest naprawdę bardzo łagodna trasa. Można wybrać się nawet z wózkiem. Kolejna prosta trasa to szczyt Orlica. To jest czas na wspólne rozmowy, na wspólne poznawanie tak naprawdę całej rodziny, naszych dzieci, na obserwowanie tego, co one robią w zupełnie innym środowisku. Przecież czasami zdarzają się wyzwania, czasami musimy wejść na jakiś trudny odcinek, trzeba dziecko zmotywować, dziecko może nie chcieć wejść. Tak naprawdę to są momenty, które nas wszystkich uczą i pokazują, jak razem żyć, tworzą relacje, a przede wszystkim budują więzi.
3: Do takiego wyzwania zachęcał twórca projektu Łukasz Ordecha. A fakty wracają za niecałą godzinę, punktualnie o północy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Dzień dobry, to Radio RMF.

0: 24.
1: Jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
2: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
1: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
3: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
1: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy wtorek po 16 w radiu RMF 24.
2: Serdecznie zapraszam.

0: już teraz zbliża się północ, to oznacza, że czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, dobry wieczór, zapraszam. Protest przed kościołem w Grójcu. Mieszkańcy zablokowali wyjścia. Interweniuje policja. Warszawa szykuje podziemne parkingi ze schronami. Dzielnica Ursynów ma już dokumentację, ale brakuje pieniędzy. Góry, jeziora, jaskinie i wygasłe wulkany. Dolny Śląsk w nowej kampanii zachęca rodziny do podróżowania wraz z dziećmi. Ogromne emocje i akcja protestacyjna zakończona interwencją policji. To w Grójcu, w powiecie oświęcimskim w Małopolsce. Wieczorem przed miejscowym kościołem i plebanią zgromadził się tłum mieszkańców, którzy podczas wizyty ordynariusza diecezji, biskupa Romana Pindla, protestowali przeciwko odwołaniu proboszcza. Zablokowali wyjścia z kościoła, następnie uniemożliwili wyjście hierarchy z budynku plebanii. Trwa interwencja wezwanych na miejsce funkcjonariuszy policji. Prezydent Karol Nawrocki z małżonką Martą rozpoczął wizytę na Filipinach. To pierwsza w historii podróż urzędującego polskiego prezydenta do tego kraju. Nawrocki spotka się m.in. z prezydentem Ferdinandem Marcosem Juniorem. W planie są też rozmowy o współpracy gospodarczej i podpisanie umów. Prezydent weźmie udział w polsko-filipińskim szczycie biznesowym IT i odwiedzi bazę, w której stacjonują kupione od Polski śmigłowce Black Hawk. Wizyta potrwa do czwartku.
1: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Za 4 lata mogą powstać pierwsze w Warszawie parkingi podziemne z funkcją schronienia. Jak mówiliśmy w faktach, Ursynów jako pierwsza dzielnica w stolicy szykuje już teraz odpowiednią dokumentację. Ale by obiekty powstały, potrzebne są pieniądze. Michał Rotkowski zajmuje się tym tematem. Czy Ursynów ma środki na budowę takich parkingów?
2: Jeszcze nie. Dzielnica ma zbyt skromny budżet, by była w stanie sama sfinansować budowę takich parkingów. Tym bardziej, że jak zapowiada burmistrz Ursynowa Robert Kępa, mają być to obiekty samowystarczalne i w pełni przygotowane na przyjęcie mieszkańców w stanie zagrożenia atakiem, choćby z powietrza.
3: Mówimy o pompach ciepła, mówimy o instalacji fotowoltaicznej. Będzie przyłącze wody i przyłącze prądu, ale jednocześnie będziemy starali się, żeby jak najwięcej funkcji było niezależnych od przerw w dostawach sieciowych.
2: A to kosztuje. Dzielnica wylicza, że na powstanie dwóch parkingów podziemnych z funkcją schronienia potrzeba przynajmniej kilkadziesiąt milionów złotych. O te pieniądze chce się starać m.in. z dotacji miejskich i rządowych. Jeśli uda się je pozyskać, pierwszy parking podziemny z funkcją schronienia powstanie na Ursynowie w 2030 roku.
0: A za nami już pierwszy od ponad miesiąca weekend z niższymi cenami paliw. Znów działa rządowy program CPN, czyli ceny paliw niżej.
4: Tak, słyszeliśmy właśnie, że do końca roku tak ma tak być. Więc...
5: Państwo tankowali dzisiaj, wczoraj?
4: Tankowaliśmy dzisiaj. Jeszcze będziemy, bo do Zakopanego jeszcze kawałek.
5: Trochę lżej się jedzie? Taki kawałek, taką trasę?
6: Możliwe, że tak. No troszeczkę to jest oszczędności nam zostanie. My jesteśmy przyzwyczajeni, dosyć dużo po Polsce jeździmy, więc no to jest dla nas wydatek konieczny, tak powiem.
5: Pełny bak był?
6: Tak.
5: Ten pełny bak ile kosztuje teraz?
6: 320 to taki pełny bak do...
5: Bezołowiowa benzyna?
6: Tak, 9,5.
5: A duży ruch na stacji, długie kolejki widać po wejściu programu CPN w ten weekend?
6: Nie. Więcej było, jak była końcówka wakacji, tak?
5: Tak.
6: I tam też była zmiana we wrześniu.
5: Tak.
6: Wtedy były kolejki, tak, u nas szczególnie.
5: A duży ruch na trasie, dużo samochodów?
4: Nie, w miarę w porządku przez Warszawę, tylko troszeczkę musieliśmy postać, ale teraz na szybkiego ruchu to już jest w porządku.
0: Usłyszał wieczorem nasz reporter Michał Dobrołowicz od kierowców przy drodze ekspresowej S7 na wysokości Mazowieckiego Grójca. Dolny Śląsk rusza z kampanią Czas dla Rodziny, która ma zachęcać do podróżowania po regionie wraz z dziećmi. To właśnie w tej części Polski jest najwięcej zabytków, ale są też góry, jeziora, wygasłe wulkany, jaskinie czy wodospady. Agnieszka i Mariusz Majewscy, którzy prowadzą znanego podróżniczego bloga Ahoj Przygodo, mówią, że w ten sposób tworzymy najpiękniejsze wspomnienia.
7: Najfajniejsze jest, wiecie, to, że jak się jedzie w jakimś kierunku, to później, o, byliśmy tu, o, tam, o, zobacz, a tutaj jest ten zamek, na którym tutaj coś robiliśmy albo jedliśmy. I to nie tylko my tak mamy, dzieci też tak mają. I to jest w ogóle super, nawet właśnie szliśmy na tą Śnieżkę, zatrzymaliśmy się na punkcie widokowym, to Ignacy mówi, mamo, zobacz, tam są pielgrzymy. Ja mówię, Jezus, pielgrzymy, dziecko, ty to pamiętasz, to było 2 lata temu czy 3. To jest wtedy takie coś, że ty sobie myślisz, wow.
8: Dzieci pamiętają więcej niż nam się wydaje.
7: Ale rzeczywiście.
9: Może warto, trzeba podróżować, pokazywać im świat, w ten sposób one najszybciej, najchętniej się rozwijają, najlepiej uczymy się doświadczając.
0: Usłyszała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Już 4 minuty po północy, fakty wracają punktualnie o 1:00.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Zbliża się godzina pierwsza i kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Naukowcy chcą powrotu ustawy Lex Szarlatan. Po tym jak prezydent odmówił jej podpisania, ponownie apelują o przepisy chroniące przed pseudomedycyną. Zdewastowany pomnik ofiar getta sosnowieckiego. Policja poszukuje sprawców. Dęblińska szkoła Orląt pracuje nad nowym dronem. System sterowania ma być niezależny od zewnętrznych dostawców. Naukowcy apelują do polityków o wznowienie prac nad przepisami chroniącymi przed pseudomedycyną, w tym nad ustawą Lex Szarlatan. W sierpniu prezydent odmówił jej podpisanie i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Czego oczekują naukowcy? O tym dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.
1: Ponad politycznej zgody i połączenia dwóch projektów, rządowego i prezydenckiego. Ten pierwszy, czyli ustawa Lex Szarlatan, miała wprowadzić kary nawet do miliona złotych za stosowanie pseudomedycyny. Kontrpropozycja Karola Nawrockiego to zaostrzenie kodeksu karnego i nawet 15 lat więzienia za nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Jak ustaliłem, eksperci i politycy planują wspólną konferencję, w czasie której chcą wrócić do konsultacji i doprecyzować, gdzie dokładnie jest granica, za którą zaczyna się pseudomedycyna i gdzie zaczynałaby się przestrzeń do nakładania kar.
0: Zdewastowany pomnik upamiętniający ofiary getta sosnowieckiego. Monument na placu braci Kożuchów został rozbity. Policja szuka sprawców. Pomnik stoi w tym miejscu od 1995 roku. Upamiętnia Żydów zamordowanych przez Niemców na terenie getta na Środuli. Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński zapowiedział, że monument zostanie odbudowany i wróci na swoje miejsce.
2: Najnowsze technologie w Faktach RMF FM.
0: W dęblińskiej szkole Orląt trwają prace nad nowym systemem dronów, mogącym służyć do obrony lotnisk czy przejść granicznych. Bezzałogowiec, jak dowiedział się reporter RMF FM Dominik Smaga, może rozwijać prędkość do 240 km na godzinę.
3: Główne jej zadanie to namierzyć oraz trakować drona, który nam zagraża. Mamy kamerę na podczerwień, która wykrywa cel, monitoruje na bieżąco. Kiedy ten dron dolatuje do zagrożenia powietrznego, kinetycznie go strąca, albo wywołuje ładunek, który ten dron likwiduje.
4: Jaki ma zasięg?
3: Około 5-6 km. To jest system obronny. Mały, lekki. Zrobiliśmy serię testów. No już jest w którejś fazie rozwoju, ale jeszcze generalnie nie jest użytkowany w wojsku.
4: A może być użytkowany do czego?
3: Do obrony punktowej, przejścia granicznego, newralgicznych budynków, rafinerii, kluczowych struktur.
0: Jak dodaje major Tomasz Dziękiewicz z Lotniczej Akademii Wojskowej, nowy dron z Dęblina ma systemy sterowania niezależne od zewnętrznych dostawców usług. Mieszkańcy Wierzchu koło Prudnika wierzą, że to u nich znajduje się prawdziwy, cudowny obraz jasnogórski. Tak wspomina w rozmowie z reporterem RMF FM Maciej Ziembieda, autor bestsellerowych kryminałów. W powieści Wotum podejmuje temat pobytu obrazu na Opolszczyźnie podczas potopu szwedzkiego, gdy Paulini ukryli ikonę w obawie przed zniszczeniem. Według mieszkańców do Częstochowy trafiła później kopia, a oryginał pozostał w Wierzchu.
5: Tam są dwie prawdy. Jest prawda mieszkańców, którzy uważają, że proboszcz wywiózł ten obraz, a przywiózł inny. No i jest prawda proboszcza, który twierdzi, że to jest kopia i nie ma w ogóle żadnych podstaw do tego, żeby podejrzewać, że jest to obraz jasnogórski, aczkolwiek kiedy rozmawialiśmy, byłem z przyjaciółmi, chyba z 20-osobową grupą ludzi z Gdańska, to proboszcz troszeczkę się wygadał, twierdząc, że obraz jest pęknięty i to dla mnie akurat już jest informacja wystarczająca. Natomiast ciekawe jest to, że ludzie wierzą w to, że tam jest obraz jasnogórski.
0: Według historyków w Wierzchu może znajdować się najstarsza w Polsce kopia cudownego obrazu. A o kinowych losach prokuratora Jakuba Kani, fenomenie kryminałów w Polsce oraz odkrywaniu tajemnic historii przeczytacie na rmf24.pl. Tam znajdziecie też całą rozmowę Pawła Koniecznego z Maciejem Siembiedą.
2: Czas na rozmowę w Faktach RMF FM.
0: Sceny morskich bitew w hicie Christophera Nolana Odyseja zapierają dech w piersiach, a za ich spektakularnym wyglądem stoją także rzemieślnicy z Gdańska. Do filmu trafiło łącznie 15 wyprodukowanych przez nich żagli. Największy ważył 300 kg. O tym, jak Gdańsk połączył się z Hollywood, opowiadał Paweł Roslen z żaglowni na gdańskiej przeróbce. Rozmawiał z nim reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
6: Kontakt przyszedł od mojego klienta, z którym współpracowałem 10 lat wcześniej. To był klient z Norwegii, który zdecydował się zbudować replikę 35-metrowego statku Wikingów w tamtym czasie, żeby popłynąć z Norwegii do Nowego Jorku, żeby uczcić no, fakt tego, że Norwegowie 500 lat wcześniej przed Kolumbem byli już w Ameryce, właściwie dopływali regularnie do wybrzeży Kanady. Te 10 lat temu wykonaliśmy dla nich żagiel, no i w zeszłym roku zwrócili się do nas, czy nie wykonalibyśmy podobnego żagla, tylko w czarnym kolorze, co było dla nas trochę zaskoczeniem. Pomyślałem, no, życzenie armatora, czemu nie, teraz te czarne żagle są modne, coraz więcej czarnych żagli na jachtach też widać, więc może czemu nie. Zaczęliśmy rozmawiać trochę więcej o szczegółach.
7: Trochę tajemniczo się zrobiło.
6: Trochę się zrobiło tajemniczo, tak, tak. Ten armator norweski też nie do końca potrafił nam przedstawić wszystkie szczegóły i po kilku dniach właściwie okazało się, że kontakt przeszedł do firmy z Los Angeles, która zajmowała się już współpracą bezpośrednio z planem filmowym i z Universal Pictures i oni zaczęli nam przesyłać trochę bardziej szczegółowe wytyczne. I temat zaczął się jakby trochę nakreślać bardziej szczegółowo.
7: Już wtedy wiedzieliście mniej więcej, co się szykuje tak naprawdę?
6: No może wtedy jeszcze nie, na tym etapie i nie zdawaliśmy sobie sprawy na początku, bo na początku była rozmowa właściwie o jednym żaglu, więc to jakby było dosyć proste do organizacji, ale z czasem jak zaczęły napływać dokumenty, rysunki i zobaczyliśmy jak duża jest skala i flota tych wszystkich statków czy tych łodzi Wikingów, na które oni planują czy zamierzają użyć, to już zdawaliśmy sobie sprawę, że może być to ciekawy temat i duża produkcja. Oczywiście wszystkie rysunki były nieoznakowane, więc nie wiedzieliśmy jakiego filmu to dotyczy, czy jakiej produkcji, z czym mamy do czynienia, no ale już sam fakt, że był ten kontakt z Los Angeles i że dotyczy to branży filmowej, był dla nas coraz bardziej ekscytujący.
7: Czyli zaczęło się od jednego żaglu, a skończyło się?
6: Na około 15, bo tych okazało się, że tych łodzi Wikingów było około 15 zaangażowanych. Robiliśmy część też takich kopii czy duplikatów. Część żagli było w skali. Podejrzewam, to do tych potrzeb jakby filmowych oni podchodzą do tego trochę inaczej niż my tutaj po stronie jakby produkcji żagli do jachtów zazwyczaj na co dzień.
7: Teraz patrząc tak naprawdę na to dzieło, gdzie wasze żagle pełnią bardzo ważną rolę w filmie, co się czuje?
6: No teraz z tej perspektywy to faktycznie jest to bardzo fajne uczucie. Sam jak byłem w kinie z żoną i oglądaliśmy ten film, to zupełnie inaczej się go odbiera, patrząc, że możemy być częścią tego filmu i gdzieś tam w tych scenach takich związanych z żeglowaniem i z przeprawą na tych statkach, to faktycznie robi to wrażenie. Te sceny morskie i ten żagiel wypełniony wiatrem, wygląda to super fajnie i no myślę, że duma przede wszystkim i że to rzemiosło i wiedza nasza żaglomistrzowska tutaj, polskiego żaglomistrza, została doceniona i uznana w takim dużym projekcie międzynarodowym.
7: Żeby powstał taki żagiel, to jest dużo pracy?
6: Tak, przy tych żaglach tradycyjnych wymaga to dość dużego czasu operacyjnego ze względu na tradycyjne techniki, czy ręcznego wyszywania, likowania, wyszywania pierścieni. Wszystko to zajmuje dużo więcej czasu, jest dużo bardziej pracochłonne. Porównując to do takiej produkcji żagla do jachtu turystycznego teraz, to myślę, że taki żagiel zajmuje wyprodukowanie go co najmniej dwa razy dłużej niż taki standardowy stoczniowy żagiel. No i potrzebne jest zaangażowanie oczywiście większej ilości osób po części produkcyjnej, bo każdy z tych pierścieni trzeba wyszyć ręcznie, więc to fajnie wyglądało, jak duża część naszej ekipy produkcyjnej, pracowników siedzi przy jednym żaglu i ręcznie go wyszywa, obszywa. Też ważną rzeczą tutaj jest to, że na początku dużym wyzwaniem było znalezienie odpowiedniego materiału na ten żagiel, no bo kolor dosyć nietypowy, czarny. Zazwyczaj żagle wykonujemy w kolorze białym, bo te dakronowe tkaniny są zazwyczaj białe, więc tu znalezienie odpowiedniego materiału w tym ciemnym kolorze i który odpowiadałby charakterystyce tej historycznej, czy został jakby dopasowany do historycznej scenerii, to było trudne. To było wyzwanie i pamiętam, że musieliśmy uruchomić kontakty w Wielkiej Brytanii, żeby taki materiał właśnie zdobyć.
7: Filmowcy mieli jakieś specjalne życzenia?
6: Filmowcy mieli życzenia specjalne, ale muszę powiedzieć, że dla nas też dosyć ciekawą rzeczą było to, że oni trochę inaczej podchodzili do tego zamówienia żagla niż żeglarz czy osoba, która potrzebuje żagle, gdzie zazwyczaj dla takiego żeglarza liczy się odpowiedni kształt żagla, odpowiedni materiał, wytrzymałość na rozciąganie, na okres użytkowania. A tutaj i te wymiary zawsze jest oczywiście bardzo ważne, te wymiary, żeby co do centymetra jak najbardziej precyzyjnie wykorzystać tą wielkość takielunku. A tutaj, co ciekawe, ten świat filmowy działa trochę inaczej. Dla nich się liczy bardziej wygląd tego żagla, bardziej to oddanie tej wartości historycznej i nawiązanie do epoki. I te wymiary dla nich, czy ten żagiel będzie 30 czy 50 cm krótszy czy dłuższy, to już nie miał takiego wielkiego znaczenia. Więc
7: chodziło o to, żeby wyglądało.
6: Dokładnie. Więc to na pewno było taką inną rzeczą niż standardowo robimy przy projektach żaglowych.
7: Dlaczego oni się zgłosili tutaj, do Gdańska? To jest właśnie, spodobał im się ten pierwszy?
6: Myślę, że tak. I myślę też, że chyba obserwujemy taki trend, że coraz mniej żaglowni na świecie utrzymuje tą tradycję rzemiosła, jakby wykonywania żagli i obszywania ich ręcznie. I my jesteśmy jedną z niewielu żaglowni w Europie, która jakby regularnie utrzymuje, szkolimy naszych pracowników, to jest przekazywane z pracownika na pracownika, jak taki żagiel jest wykończony. Mamy książki z technologią tych starych wykończeń, więc myślę, że to jest taką wartością, którą oni tutaj mogli mieć na uwadze.
7: Jak przetransportować tak wielki żagiel? Bo to był duży żagiel, prawda?
6: Tak, to był żagiel, który miał powierzchnię 250 metrów kwadratowych i ten materiał, z którego był wykonany, był wyjątkowo ciężki, więc on ważył około 300 kg. Na szczęście tutaj logistycznie jesteśmy dosyć dobrze umiejscowieni w Gdańsku, mamy blisko do lotniska. No i ten transport odbywał się, czy większość transportów odbywała się drogą lotniczą i no były to szybkie zazwyczaj transporty w różne lokalizacje, co też było wyzwaniem i nas zaskoczyło, bo jednego tygodnia wysyłaliśmy żagle gdzieś na wybrzeże Grecji czy Tunezji, w drugim tygodniu Islandia, potem znowu Szkocja, więc to było naprawdę duże wyzwanie logistyczne.
0: O polskim akcencie w hollywoodzkiej produkcji z Pawłem Roslenem z żaglowni na gdańskiej Przeróbce rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

To już niemal godzina druga. Według radiowego zegara to oznacza czas na fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Nerwowy wieczór w Grójcu. Mieszkańcy zebrali się przed parafią podczas wizyty biskupa. Potrzebna była interwencja policji. Z Polski do Stanów wyjeżdżają coraz starsi. W faktach sprawdzamy, kto planuje emigrację za ocean. Gdynia wyznacza kierunek w walce z dzikami.